0: Chociaż lubię pić browara, jazda po nim mnie nie jara.
1: Wjeżdżamy z buta, z kopa w drzwi. Oni mają to poczuć w bebechach. To jest poważny temat. Mhm. I tak gramy.
0: Czy ja mam być groźny?
1: To szpiku.

0: Raz, dwa, raz, dwa.
1: A no widzisz. I widzisz, kochany, nie ma miejsca jak dom.
0: O raju, człowieku, znasz to?
1: Nie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.
1: Chcę zostać budowniczym ratownikiem.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Oto

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

Co za straszny dom. Otulony w mrok. A wiatr wieje tak, że utrudnia krok wszystkimi oknami w przepaść skierowany. A zaś wrota w spak na przejezdny szlak. Jest tu kto? Pomóżcie. Wyjdźcie, gość zdrożony. Nikogo, tylko cień jakiś przemilknął w sieniach. Już takim zmęczony, sił nie mam do koni. Już sęp nad mą głową lot zniża zacieśnia. W dom ten wchodzisz jak pożyczony frak. Towarzystwo tu, kto nie swój, to wróg. Na dzień dobry w pysk, gość nieproszony. W kącie obraz krzywo powieszony. Szła rozmowa od słowa, smutna i cudaczna. Ktoś tam pieśni znał jakieś, na gitarę chwyty. I złodziej był tam mały, szemrany wirażka. Pokazał pod obrosem,

0: kawę, co dzień jemy. Na szczawiu bieg będzie i w duszach kiśniemy. Dryszcze mamy wszędzie, winem tylko jeszcze się pocieszaliśmy.
1: Bijąc się wiesz.

takich domach nie słuchaliśmy. Tylko żyć po ćmach. Przywykaliśmy od zarania szept. Znaczy mniejsze zło w kącie i kąt sześć.

czasu minęło, tyle rzek upłynęło. Życie tłukło jak psa i wciąż nie zatłukło mnie. Może i nie było to jakieś wielkie dzieło. Obraz biały. Uczyć czarny jej.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: No to mamy już minutkę po godzinie 6.
1: No i dzień nam się zaczyna, a wy już od razu z pytaniami. Jak dojechać z Bytowa do Białołęży, obok Wrześni pod Poznaniem? Przed Mąkowarskiem podobno zakaz dla ciężarowych. Jadę solówką 11 ton, wysokość 3,7 metra, pisze Adaśko. Słuchaj, ja ci sprawdziłem taką drogę chyba najpewniejszą. S5 zjeżdżasz do Kostrzyna, tam wskakujesz na 92 i powinieneś do celu dojechać. Gdyby były utrudnienia, zawsze można dojechać A2 od zachodniej strony.
0: Więcej o drogach już za kilka minut, ale zacznijmy oczywiście od informacji pogodowych. 6,5 stopnia w Kozienicach i 19 stopni w Słubicach, czyli dość duża różnica, jak to będzie wyglądało w ciągu dnia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To dzisiaj zachmurzenie małe nad naszymi głowami, ewentualnie umiarkowane. Na zachodzie miejscami wzrastające do dużego, no i tam po południu lub wieczorem przelotne opady deszczu i możliwe także burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami do około 10 litrów wody na metr kwadratowy.
1: Trzymajcie się mocno, bo dzisiaj gorący dzień i zawsze wodę miejcie pod ręką. Około 23 stopni Celsjusza na krańcach północnych, 26 kresek powyżej zera w centrum i uwaga, lokalnie dzisiaj na południowym zachodzie nawet 30

0: 31 stopni Celsjusza.
1: Wow, wiatr dzisiaj umiarkowany i niestety, ale dość silny, porywisty nad morzem w porywach do 55, na Przedgórzu Sudeckim do 75 km na godzinę, w Karpatach także 55, w Sudetach 85, no i w czasie możliwych burz oczywiście także wiatr będzie porywisty.
0: No i pamiętajcie, że ciśnienie dzisiaj 1008 hektopaskali będzie wynosiło w południe, ale jednak po południu zacznie nam spadać.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 3 minuty po godzinie 6:00 dosiadamy się do waszych samochodów i wspólnie ruszamy w trasę.
0: Patryk Kuniszewicz,
1: Kuba Marcinowicz.
0: Wspólnie mówimy wam
1: dzień dobry.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć

0: 10 minut po godzinie 6. Polskie Radio Kierowców, my oczywiście już z wami.
1: Większość z was chyba już poczuła piątek, piąteczek, piątunio. Dzień dobry, jest 5:30, kłania się tata Marcin i syn Wojtek. Pozdrawiamy z trasy do Polanicy Zdrój, zmierzamy na trzeci polski Light Legend. Święto rajdów samochodowych, klasyczne rajdówki, starzy zawodnicy. Zapowiada się świetne show, trzymajcie tylko kciuki za pogodę.
0: No i też dzielna ekipa kobiet zasiadających za sterami Fiatów 126P, czyli Ladies Radio Team. No, będzie naprawdę wyjątkowo. Będzie na co popatrzeć zdecydowanie. Pozdrawiamy i czekamy na fotorelacje.
1: Marcinie, Wojtku, poprowadzimy was oczywiście do celu. Zaraz wam prześwietlę drogę, ale z nami jest Patryk Bedliński.
2: Dzień dobry, to ja się pochwalę, że tym maluchem Ladies Rally Team miałem okazję pojeździć tuż pod budynkiem Polskiego Radia.
0: No, po parkingu
2: ciekawie
0: było
2: ciekawie się parkowało tym samochodem.
0: Fajnie. Rajdówka w wersji maluchowej, no nieźle. A co dzieje się na drogach już zaraz nie rajdowo, tylko zdecydowanie spokojniej i bezpieczniej?
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To my wyjeżdżamy przede wszystkim na trasę ekspresową S8, bo z niej od rana dostajemy sporo informacji od naszych słuchaczy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, tu Krzysztof. 70 km od Tabijanic za Złoczewem stoimy w korku na Wrocław.
2: Była blokada w kierunku Wrocławia między Złoczewem a Wieluniem, bo po godzinie 3 dachowała tam osobówka. To kilometr 141. Dość długo trwało usuwanie pojazdów, ale jest już częściowy przejazd tą trasą. W zatorze niestety doszło do kolejnego niewielkiego zdarzenia. Ciężarówka zderzyła się z pojazdem osobowym i to utrudniało jeszcze bardziej przejazd, ale miejmy nadzieję, że teraz da się to już w miarę przejechać, choć korek cały czas nawigacja nam wskazuje. Ale to nie jedyne miejsce na S8 z problemami.
5: Kierowca z dużego mobila się kłania na drodze S8 między węzłami Zielonka i Marki. Jest wypadek drogowy w stronę Warszawy. Stoję już 20 minut w korku. Pojechały służby, między innymi ambulans. Teraz pojechał radiowóz, policjanci na miejscu.

0: zdarzenia. Coś tam się dzieje, nie wiem jeszcze co. Coś poważnego.
1: Rzeczywiście korek na S8 przy dojeździe do stolicy od strony Marek rośnie. Pojawiły się problemy, które napotkamy już właściwie za zjazdem Nadma. Natomiast warto umiejscowić sobie to na mapie.
0: Wypadek jest tuż 1000 km przed zjazdem na Marki w stronę Warszawy. Także jeśli ktoś jedzie od strony Radzymina, to niech jadą przez Marki, przez miasto, po staremu. Cierpliwości życzę.
1: To jeszcze małe podsumowanie. Gdzie są te problemy?
0: W stronę Warszawy S8 między zjazdami Zielonka i Marki.
1: Wielkie dzięki za informację. Dodam jeszcze, że zakończyły się nocą problemy na S5 między węzłami Rynarzewo i Szubin Północ po wcześniejszej awarii pojazdu ciężarowego. Nie mamy już problemów z przejazdem w kierunku Poznania.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A co u was dzisiaj o poranku? No przecież wreszcie mamy koniec tygodnia. Wreszcie dobiliśmy, można powiedzieć, albo dobijamy do brzegu, czyli do piątku.
4: Obiecałem, że tacie Marcinowi i synowi Wojtkowi sprawdzę trasę. Oni piszą, że 250 km jeszcze przed nimi. To tak, chłopaki, na A4 macie czyściutko, a potem jak już odbijecie w okolicy Niemodlina na 46 Krajową, to tak samo nic na trasie złego się nie dzieje, więc życzymy wam szerokości.
3: No to Patryk sprawdził wam trasę, a ja wam zagram.

0: 21 minut po godzinie 6, ale piątek to można chyba sobie ponucić, nie?
1: Można ponucić, ale słuchajcie, tak naprawdę to my się rozsmakowaliśmy, bo Kuba dzisiaj przyniósł ciasto śliwkowe.
0: No bo jest piątek, więc jest powód do tego, żeby świętować, prawda? A my się lubimy tutaj raczyć i robić sobie tutaj jakby smakowo
1: dobrze. Ale z takiej prawdziwej śliwki robaczywki no, polskiej, naprawdę.
0: Przepyszna.
1: Coś niesamowitego. To więc prawda. Jeżeli narobiliśmy wam smaku, przepraszamy. Jeżeli znam za chwilę cukier uderzy, przepraszamy. Ale się
0: na
1: dzień
0: tym kruchym, nie? No o człowieku, jak to wjechało, jeszcze łyk kawy, no po prostu no bajecznie. I trzeba w ogóle znaleźć sobie taki sposób na dobre rozpoczynanie dnia, i więc dzisiaj podpytamy was po godzinie 6, jaki wy macie sposób, bo są tacy, którzy ten dzień zaczynają od kawy i w ogóle choćby nie wiem, co się działo, to dobra kawa musi wjechać i wtedy jest zupełnie inny dzień. My na przykład bardzo często raczymy się jakimiś słodkościami do kawy idealnie.
1: Chociaż kawa to u nas temat tabu, bo znowu się ekspres zepsuł.
0: No podobno są takie znaki na niebie i na ziemi. Są też tacy, którzy zaczynają od treningu i mówią, że to daje im dobrą energię na cały dzień.
1: Wróćmy do kawy.
0: No.
1: Bo ty dzisiaj sobie zrobiłeś.
0: No,
1: bo dostałeś ostrzeżenie.
0: Dostałem cynk od Kuby Domorackiego, że ekspres się zepsuł.
1: Kuba.
0: I to wczoraj, 21:30 wiadomość od Kuby. Kuba, ekspres nie działa. Zrób sobie kawę i przynieś.
1: Kuba, zatem w poniedziałek przychodzisz z kubeczkiem kawy.

0: kawy, żeby jakoś odkupić swoje winy.
1: Nie dostałem.
2: Ja myślałem, że on to zrobił, wyślij do wszystkich. No,
0: więc ja jestem dzisiaj bez kawy, muszę sobie czymś innym to załatać. Na przykład wpisem od Marosia z Warszawy. No to jemy i jedziemy. O, chyba wyczuł nasze ciasto.
2: O, to prawda.
0: Dzień dobry, panie Kubo.
2: Dzień dobry.
0: Panie Patryku, dzień dobry. I drugi panie Patryku, który już dla was przygotowuje serwis na 6.30, a wszystkim państwu szerokości, to od Marosia z Warszawy.
2: No to co wy robicie, żeby wprawić się w bardzo dobry nastrój i dobrze rozpocząć dzień? Czy macie jakiś sposób, macie jakiś rytuał? No to można pisać. Można się także nagrywać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

0: To już prawie 30 minut po godzinie 6, a my cały czas z wami kolejne kilometry lecą.
1: Mm-hmm. I ta energia płynąca ze śliwki do baczywki, z tego ciasta, które Kuba dzisiaj przyniósł.
0: Nie robaczywka, no.
2: Ale to polska, taka dobra.
3: Ale to białko, jeżeli nawet jest robaczywka, to się mięśnie buduje w ten sposób.
1: Ale ta energia z ciasta przechodzi, bo właśnie dostaliśmy informację. Witajcie, kochani prowadzący. Ja zaczynam dzień od słuchania PRK oczywiście i już ten dzień jest lepszy, bo pozytywna energia od was przychodzi na nas, no i kawa też oczywiście. Miłego dnia. Pozdrawia Kasia z Oslo.
0: No to pozdrawiamy serdecznie. Co
1: super
0: jeszcze?
1: Jest.
0: Wprawia was w bardzo dobry nastrój i dodaje wam energii o poranku. Czekamy, można pisać, można się nagrywać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, a tymczasem
1: informacje drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: A te drogowe wieści przede wszystkim z trasy S8. Mamy problemy w kierunku Wrocławia, między Złoczewem a Wieluniem. Tam o 3.20 doszło do dachowania osobówki. Na 141 kilometrze pojawiły się utrudnienia. Był też korek. No i w zatorze doszło do kolejnego zdarzenia. Zderzyły się ciężarówka i pojazd osobowy. Na szczęście jedziemy już bez większych problemów. Udało się posprzątać w miejscu tego wypadku. Zatem między Złoczewem a Sieradzem i Wieruszowem jedziemy bez jakichkolwiek problemów. Natomiast na dojeździe do stolicy od strony Radzymina, też na ekspresowej 8, mamy niestety problemy i dosyć wyraźny korek. Ten mierzy 4 km. Problemy pojawiły się zaraz za Nadmą, niedaleko zjazdu na drogę 631 w kierunku stolicy. Nocą doszło do tragicznego wypadku, do zderzenia samochodu osobowego i ciężarówki. Cały czas warto to objeżdżać. Na przykład na wysokości Radzymina można zjechać na starą trasę, którą kiedyś dojeżdżaliśmy do stolicy jeszcze przed wybudowaniem drogi S8. No i pojedziemy w ten sposób przez Słupno i przez Marki. To jest obecnie droga wojewódzka 629. Na niej kłopotów raczej nie powinniśmy napotkać, a na S8, no niestety, stoimy w tym 4-kilometrowym korku. Poza tym korki tworzą się na innych trasach dojazdowych do Warszawy, między innymi na 7, która prowadzi przez Młociny od północy. Od południa, czyli od Piaseczna, raczej sytuacja dobra i korków nie trzeba się spodziewać. Ale jeżeli od południa dojeżdżacie do Krakowa, to już nieco gorzej. Przejazd przez Skawinę 44, przejazd przez Zakopiankę, przez Gaj i Libertów też mamy utrudniony. W samym Krakowie jeszcze na razie niewiele zatorów. W Śląskiem dosyć dobra drogowa sytuacja, bez większych przestojów, chyba że jedziecie 94 Czelać Bytom, czy też na A1. Małe spowolnienie jest możliwe między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami w obie strony.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 22 500.

0: Oskar Cyms przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Słodko zaczęliśmy ten dzień.
0: Oj tak, zdecydowanie i w dobrych humorach, no bo przecież mamy piątek, więc przed nami weekend. Całkiem niezła pogoda, chociaż lekko się załamie jutro. Natomiast w niedzielę też bardzo przyjemnie, bardzo ciepło i dużo, dużo słońca.
1: Więc powiem jeszcze raz, słodko zaczął się dzień, ale zaraz będziemy mieli kwaśne miny, bo mam gorzką informację.
0: No, domyślam się, o czym będziesz mówił, bo będziesz mówił pewnie o paliwach i o cenach paliw. Jeszcze dzisiaj, gdy mijałem stację benzynową, na której zawsze tankuję, 7,33 olej napędowy.
1: To taniej niż ta cena, którą podał minister energii, bo pamiętajcie, że do końca sierpnia na razie nie mamy informacji, że program CPN w wersji 2.0, czyli ceny paliw niżej, będzie przedłużony. A więc prawdopodobnie 31 sierpnia w poniedziałek będzie ostatnia podana cena maksymalna paliwa. My ją poznamy już dzisiaj, ale gdybyście chcieli zatankować, no to polecałbym do pełna, bo te ceny są jeszcze niższe. To znaczy, benzyna 95 za litr 6,57, 98 wiadomo droższa 7,37 i olej napędowy. Cenę maksymalną na dziś mamy 7,36.
0: O, proszę bardzo, czyli faktycznie promocyjna cena na tej mojej stacji.
1: I dzisiaj minister energii poda ceny na weekend, które będą obowiązywały i w sobotę, i w niedzielę, i w poniedziałek, i prawdopodobnie na tym koniec.
0: To nic, tylko faktycznie dzisiaj wybrać się na stację benzynową.
1: Żeby na weekend zatankować.
0: Właśnie.
1: A potem w poniedziałek na cały wrzesień.
0: Otóż to. No to mamy to. Dobrej, spokojnej podróży. 20 minut jeszcze do godziny 7, a po godzinie 7 u nas w Polskim Radiu Kierowców oczywiście tablice rejestracyjne. Nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę się doczekać.

0: I tak jak już mówiliśmy, dzisiaj oczywiście po godzinie 7:00 tak na dobry koniec tego tygodnia. Trzy tablice rejestracyjne się pojawią także do odgadnięcia. Albo dwuliterowe, albo trzyliterowe. Natomiast no, pojawi się także 5 nagród.
1: Oj, będzie się działo. Bo wszystko po to, żeby ten piątek był bardzo pozytywny, bo to w końcu piątek, piąteczek, piątunio. I my też mamy nadzieję, że dobrze wam się rozpoczął. Że to jest ostatni dzień pracy, że przed wami wolne. Że w tym momencie gdzieś jeszcze pijecie kawę, może tak jak my zaczynacie od ciasta ten dzień i nie myślicie o pracy.
0: Ach, ono się już skończyło, jaki
1: szkoda,
0: to jest.
1: Ach,
0: no właśnie, ja też żałuję.
1: To teraz poprosimy o trochę energii od was, jak ten dzień wam się zaczyna. Czy dobre rzeczy się z samego rana wydarzyły? Bo jeżeli chodzi o ruch drogowy, tutaj trochę gorsze informacje płyną.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A dziś te złe wieści płyną przede wszystkim z trasy S8. Problemy są przy dojeździe do stolicy od strony Radzymina, a zgłaszają je nasi słuchacze.
4: Dzień dobry, wypadeczko, obwodnica Marek w stronę Warszawy, węzeł Radzymińska, tam osobówka wjechała pod tira, chyba śmiertelny wypadek. Proszę uważać.
3: Dyżurny punktu informacji drogowej w Warszawie potwierdził nam, że to niestety śmiertelny wypadek. Zdarzyły się pojazdy osobowe i ciężarowe i stąd problemy. Na dojeździe do stolicy od strony Radzymina można więc zjechać właśnie na wysokości Radzymina na drogę wojewódzką 629 i kierować się przez Słupno oraz przez same wspomniane już Marki. Tymczasem poprawiła się sytuacja na innym odcinku drogi S8, niedaleko Złoczewa i Wielunia. Tam po godzinie 3 doszło do dachowania osobówki i na 141 kilometrze była blokada w kierunku Wrocławia. W zatorze doszło do kolejnego zderzenia. Tam zderzyły się ciężarówka i pojazd osobowy, no ale już na szczęście korka nie trzeba się spodziewać. Kierowcy uważajcie, bo są problemy także w Ćmińsku na krajowej trasie 74. To między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. Zderzyły się dwie ciężarówki. Przejedziemy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Dwie osoby zostały poszkodowane w wyniku tego wypadku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To my oczywiście pytamy, jak wygląda dzisiaj wasza trasa, jakie warunki, czyli warunki drogowe, pogodowe, no i dokąd jedziecie, także bardzo chętnie prześledzimy i przyjrzymy się waszej trasie.
1: Czyli dajcie znać, skąd dokąd jedziecie, albo po prostu dajcie znać, jak tam u was na trasie. Czekamy w aplikacji pod numerem telefonu.
0: 22 513 11 11.

0: Siódma punktualnie na zegarze, ale zobacz, co się dzieje z tymi wartościami na termometrach według IMGW. Mamy 7 stopni w Słubicach, w Kozienicach.
1: Nawet nie całej, to jest wschodnia Polska, tak. I tam w ogóle takie 6-8 stopni.
0: No zimno, no, na wschodzie zimno.
1: A na zachodzie?
0: A na zachodzie ciepło, ale to ciepło, bo na przykład no, prawie 19 stopni w Słubicach, czyli 19, a 7 to jest różnica.
1: Ale mam dobrą informację dla wszystkich. Nie pada. W całym kraju nie pada o poranku i to jest dobra informacja.
0: No ale dzisiaj też trochę powieje, no w szczegółach już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To dzisiaj zachmurzenie na szczęście małe i umiarkowane, chociaż na zachodzie miejscami może wzrastać do dużego, czyli tam, gdzie teraz jest najcieplej i się zachmurzy. No i po południu lub wieczorem przelotne opady deszczu, możliwe także burze, prognozowana wysokość, no, do 10 litrów spaść może.
1: Mnie cieszy to, że dzisiaj będzie naprawdę ciepły dzień, bo maksymalnie zobaczymy 23 stopnie Celsjusza na krańcach północnych, ale już 26 w centrum i najcieplej będzie dzisiaj lokalnie na południowym zachodzie. Wyobraźcie sobie, nawet 31 kresek powyżej zera.
0: No wiatr dzisiaj umiarkowany i dość silny niestety, porywisty nad morzem w porywach do 55, w Sudetach do 75, w Karpatach do 55. No trochę będzie wiało, to jest taki wiatr zapowiadający lekką zmianę pogodową. Jutro, no można powiedzieć chłodniej, więcej deszczu, praktycznie będzie padało w całym kraju, natomiast w niedzielę już poprawka, więc wrócimy do normy.
1: A wiatr będzie wiał, ciśnienie za to będzie spadało, bo w południe wyniesie 1008 hektopaskali. I tak jak wspomniałem, spadek ciśnienia po południu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To już prawie 2 minuty po godzinie 7. W tej godzinie oczywiście tablice rejestracyjne czekają i prezenty również.
1: No i czekamy też my, na was. Patryk Kuliszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: I na dobry dzień mówimy wam.
0: Dzień dobry.

0: 9 minut po godzinie 7. Tak, pytaliśmy po godzinie 6, co robicie, żeby wprawić się w bardzo dobry nastrój i dobrze rozpocząć dzień.
1: I teraz uwaga, będzie recepta na idealny poranek.
0: No dawaj.
1: Czytam. Dzień dobry, kochany Radyjko. Mój dzień dzisiaj zaczął się wspaniale. Wreszcie udało mi się ugotować jajka na miękko, dokładnie tak jak lubię, czyli nie za wodniste, nie za twarde. Idealne śniadanie to podstawa. Pozdrawiam wszystkich na wesoło.
0: Zdecydowanie. Bez dobrego śniadania to dzień jest słaby.
1: I odcinasz tę górę.
0: Tak jest.
1: Chlebek grubo posmarowany masełkiem. I sypiesz delikatnie sól.
0: Tak jest. I szaleństwo.
1: Smacznego.
0: Smacznego.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Korek utrzymuje się na drodze ekspresowej S8, która prowadzi od Radzymina do Warszawy. Na wysokości Marek doszło do wypadku. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. A gdzie konkretnie są problemy, o tym nasz słuchacz.
4: Wypadek jest tuż 1000 metrów przed zjazdem na Marki w stronę Warszawy. Także jeśli ktoś jedzie od strony Radzymina, to niech jadą przez Marki, przez miasto, po staremu. Cierpliwości życzę.
3: Tam niestety też spory ruch, ale ominiemy przyczynę utrudnień. Najprawdopodobniej w związku z wypadkiem korki są też na drogach wojewódzkich w Markach i w okolicy. To jest m.in. trasa 631 prowadząca od S8 do Rembertowa, ale też Aleja Piłsudskiego w samych Markach w kierunku Warszawy. Korek mamy na wjeździe do stolicy przez Łomianki od północy, korek też na Zakopiance w Szaflarach w kierunku Zakopanego, a w Libertowie i w Gaju w kierunku Krakowa. No i zaglądamy ponownie do stolicy wraz z naszym słuchaczem.
5: Zgłaszam ogromny korek na wjazd na Wisłostradę od strony Łomianek. Korek zaczyna się już od Mostu Północnego.
3: Korki mamy również w Gdańsku. To jest m.in. trasa Sucharskiego od węzła S7 w kierunku północnym do Martwej Wisły, ale to także trasa 226 przechodząca w trasę 501, czyli ta droga wojewódzka, którą jedziemy od węzła Gdańsk Wschód przez Przejazdowo w kierunku Rudnik. A na trójmiejskiej obwodnicy na szczęście bez korków.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A u nas za chwilę szczegóły naszej codziennej zabawy z tablicami rejestracyjnymi.
1: Tymczasem dramat na czwórce. To panowie, no jeszcze raz dramat. Północna obwodnica Krakowa, piękne, puste trzy pasy, a co drugi środkowym pasem. Tak samo jak na czwórce lewopasmowcy. Wszystkich światów, łączcie się. Czy to się kiedyś zmieni w świadomości, bądź będzie egzekwowane, żeby zniwelować zagrożenie? Tomek z Mercedesa życzy dobrego dnia.

0: Piątkowy poranek i 19 minut już po godzinie 7. Wstajemy i ruszamy do zadań. Jeśli ktoś dzisiaj na godzinę 8, no to jeszcze spokojnie, chociaż w wielu miejscach niestety już się gorkuje. Więcej informacji na temat dróg i drogowej sytuacji oczywiście punktualnie o godzinie 7.30.
1: A teraz nasze codzienne zaproszenie, bo my was od poniedziałku do piątku właśnie po godzinie 7 zapraszamy do tablicy. Niby jeszcze wakacje, ale już myślimy o szkole i kiedy już przy tej tablicy staniecie, to nie jest taka zwykła szkolna, tylko to jest tablica rejestracyjna. Trzeba odgadnąć po dwóch albo trzech literach, wskazując na miasto albo powiat.
0: Czyli albo zestaw łatwiejszy, albo zestaw trudniejszy. Trzeba do nas tylko zadzwonić. Bez tego nie da się wygrać aż 5 nagród. 5 nagród do zgarnięcia, ale numer się nie zmienił.
1: 22 139 29 29. Odblokowałem właśnie linię telefoniczną. Dzwońcie, kto pierwszy, ten lepszy. Pytanie, kto chętny. 22 139 29 29.
0: To ja w tak zwanym międzyczasie powiem wam, o co gracie. Dzwoniąc do nas i biorąc udział w naszej codziennej zabawie, możecie zgarnąć owację na stojąco, talon na pozdrowienia, wieczną chwałę i sławę. Do tego dorzucamy jeszcze szacun na miejscu pracy, w rekreacji, dzielni i tak dalej, a do tego jeszcze gadżety Polskiego Radia Kierowców.
1: No i teraz uwaga, uwaga, słuchamy, halo, halo.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Co dobrego?
2: No dobry dzień, piątek, weekend przed nami.
1: I o to właśnie chodzi.
0: I tak trzeba żyć.
1: Kogo witam, kogo goszczę?
2: Norbercie.
1: To co? Słyszymy się za kilka minut?
2: Dostałem od was wczoraj gadżety za poprzedni konkurs, ale było bez podkładek pod rejestrację, więc dlatego mówię, dzwonię dzisiaj.
1: Dorzucamy w takim razie. To inaczej. Dobrze, że się dodzwoniłeś. Nie rozłączaj się, za chwilę sobie tam spiszemy dane, a my z Norbertem słyszymy się już za kwadrans.

0: 29 minut po godzinie 7. No i oczywiście co 20 minut w Polskim Radiu Kierowców mamy dla was najświeższe informacje drogowe, na przykład dla tych, którzy właśnie wystartowali, albo dla tych, którzy na 8 muszą zameldować się w pracy.
1: Może są też tacy, którzy właśnie z urlopu wracają, bo nie chcą tego zostawić sobie na weekend. Dla was wszystkich informacje z dróg w Polsce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na szczęście zmniejszył się korek na ekspresowej 8, którą dojeżdżamy od Radzymina do Warszawy. Na wysokości Marek doszło dziś do wypadku. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. No i niestety na objeździe trasy, który prowadzi chociażby przez Marki, czy też drogą wojewódzką 631 w kierunku Rembertowa, też możliwe są korki. Uwaga też na trasie 74 między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. W okolicach Ćmińska na 69 kilometrze zderzyły się 4 pojazdy. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Korki napotkają kierowcy, którzy dojeżdżają do stolicy od północy, czyli przez Łomianki, ale też na stołecznym odcinku S8 w kierunku zachodnim. Na wysokości Łabiszyńskiej i na moście Grota Roweckiego trzeba będzie mocno uzbroić się w cierpliwość. Na dojeździe do Krakowa przez Gaj i Libertów, czyli na końcowym odcinku Zakopianki, też spory ruch pojazdów. No i zwalniamy dojeżdżając przez obwodnicę Skawiny do Krakowa, to jest 44. Na niej wolniej tuż przed rondem, które łączy się z ulicą Krakowską. Na Zakopiance między Nowym Targiem a Białym Dunajcem w okolicach Szaflar też trudno mówić o płynnej jeździe, to głównie w kierunku południowym, czyli do Zakopanego. A na północy kraju, między innymi w Gdańsku, tłoczno jest na trasie Sucharskiego w kierunku Martwej Wisły od S7, choć na szczęście korek zmalał. Na trójmiejskiej obwodnicy na szczęście płynnie i już płynnie zrobiło się też na dojeździe do Rudnik od zjazdu Gdańsk-Wschód, czyli od węzła łączącego z ekspresówką.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Trzy tablice rejestracyjne już za chwilę. Jeśli wy widzicie jakąś ciekawą tablicę rejestracyjną, to napiszcie w aplikacji, jak ona wygląda, a być może to będzie znakomite wyzwanie dla naszego słuchacza Norberta, który za chwilę, no mam nadzieję, zgarnie 3 punkty i 5 nagród.
4: Podrzućcie. Może jakąś łatwą, może jakąś trudniejszą. Z Norbertem słyszymy się za moment. My czekamy na wasze propozycje tablic rejestracyjnych.

i proszę bardzo, 22 minuty zostały nam jeszcze do godziny 8. To jest idealny moment, żeby oczywiście sprawdzić, cóż tam ciekawego na tych tablicach rejestracji.

0: Halo, halo.
1: Słyszycie mnie?
2: Tak, już teraz idealnie, jakbyś siedział obok.
1: Dobra. Super.
0: Nie będziesz miał łatwego zadania. Jesteś na to gotowy?
1: No ale jakie mam wyjście, skoro zadzwoniłem, to jestem
2: gotowy. Nie masz wyjścia, dokładnie. Dobrze, czy ja mogę dzisiaj zacząć?
0: Proszę uprzejmie.
2: To ja mam w takim razie propozycję od Konrada z Hyundai'a. Konrad proponuje taką tablicę EOP. EOP.
1: To jest opoczyński
2: powiat. No zgadza się, dobra, jeden punkt już jest zaliczony. Myślałem, że będzie trudniej, a tu proszę.
0: Dobra, to teraz ja, Mariusz z Forestera, przysłał propozycję w rytm DJ-ki, czyli my wiemy, że to Dolnośląskie Jelenia Góra. Potem stwierdził, może coś ostrzej. TSA albo KSU, wybierz sobie. Proszę bardzo, jaki masz zestaw.
1: To
0: Wolisz
1: na T czy na K? Jest TSA, a KSU to jest Suski z Małopolski.
0: Dobry jest. Ale to było liczone za jeden punkt, bo jeszcze Patryk ma trzecią propozycję.
3: Tak, ale jeszcze takie pytanie poza konkursem. Czy wiesz, co kiedyś oznaczały tablice KSU? Na tych czarnych.
1: KSU?
2: Mhm. Dobre.
1: Ale te czarne? Mhm. No to były... Krakowskie. No to mieliśmy K na początku, a później no to już były dowolne, no więc to było województwo wtedy katowickie.
0: Czy krakowskie?
3: Nie do końca. Był taki zespół, który wziął tę nazwę według legendy właśnie od tej miejscowości, od tego miasta na południu, na południowym wschodzie Polski. No i właśnie ten zespół KSU od czegoś się wziął.
1: Sucz? No to tu się poddaje, nie wiem, nie będę
3: Ustrzyki dolne.
2: No ty, panie.
0: Poważnie?
2: Nieźle.
0: To była ciekawa ciekawostka i uwaga, trzecia propozycja.
3: I taka troszkę pokręcona propozycja. Według logiki tutaj należałoby literki odwrócić, ale jest inaczej. TLW.
1: TLW to jest...
0: I to jest propozycja od Nowisia.
1: Tam jest włoszczowski, bo tam się ktoś pomylił w urzędzie i zamiast WL to napisał LW.
3: Tylko powinien być powiat tak lwoszczowski w takim razie.
4: Troszeczkę, no.
0: Nie, ale zaraz.
1: Nie ta kolejność musi się udała.
0: Norbert, szacun za twoją wiedzę.
2: Należą się brawa.
1: Ale nie wiedziałem o tym KSU, bo przecież miałem w Zabrzu KBR albo KDA. Na przykład i to zmyliście mnie.
3: Ale to już poza konkursem.
0: Zdecydowanie. A wszystkie odgadłeś, więc brawa dla ciebie! Naprawdę? Zaimponowałeś mnie.
2: Pięknie. Do tego dorzucamy jeszcze wieczną chwałę i sławę. Do tego dorzucamy także szacun na dzielni w miejscu pracy, w miejscu rekreacji. Do tego dorzucamy także talon na pozdrowienia. Pozdrawiasz kogo chcesz?
1: Jak pozdrawiam całą ekipę najlepszego radia w eterze, czyli Polskiego Radia Kierowców, i pozdrawiam cały zespół oddziału urologicznego w Brzesku.
2: No i do tego dorzucamy ci jeszcze ramki pod tablicę.
0: I już są przygotowane,
2: tak jest.
0: Więc niedługo będą u ciebie.
1: Super, dzięki bardzo.
2: Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiam.

0: 11 minut jeszcze do godziny 8. Te tablice, które dzisiaj jakby się jeszcze nie pojawiły, przechodzą na kolejny tydzień, więc spokojnie.
1: Bo bardzo dziękujemy, dostaliśmy dużo propozycji, chociaż w wielu z nich pojawiła się właśnie ta magiczna tablica TLW. Norbert sobie z nią poradził. Patryk, ty mówiłeś, że tam była literówka, prawda?
2: Tak, bo to włoszczowa, a jest LW, czyli lwoszczowa.
1: Nie, tam chyba nie ma błędu.
3: Mam propozycję tablicy rejestracyjnej TLW. Chodzi o włoszczowy, chociaż niektórzy mówią, że osoby z taką rejestracją są z Tel Awiwu. Pozdrawiam, Romana.
1: Tel Awiw, TLW, Tel Awiw.
0: Widzisz, wszystko się wyjaśniło.
1: No, polski Tel Awiw.
0: Tak, człowiek tyle lat już jeździ i tego nie wie, a tu proszę bardzo.
1: Także wielkie dzięki za tablicę. Słuchajcie, ale teraz specjalnie dla was wracamy na trasę i sprawdzamy, co tam na drogach.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: A my ruszamy tam, gdzie tablice z G na początku, czyli do województwa pomorskiego. Między węzłem Szemud a węzłem Koleczkowo na S6 pojawiły się utrudnienia po zderzeniu osobówki z busem. Mamy zajęty jeden z pasów do Szczecina na 21 kilometrze. Uwaga też na S8 między węzłem Złoczew a węzłem Wieluń. Tam cały czas możliwe jest zwężenie w kierunku Wrocławia, a to dlatego, że zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. Problemy są na 147 kilometrze. Jedziemy tylko jednym z pasów. Krajowa dziesiątka, Toruń-Lipno. Tutaj z kolei mamy zderzenie dwóch osobówek i przejeżdżamy wahadłowo. 353 km to dokładne miejsce. Wahadłowo jedziemy też między Orzyszem a Piszem na odcinku krajowej 63. W okolicach miejscowości Szwejkówko na 72 km miało miejsce zderzenie busa z motocyklem, a poszkodowana jest jedna osoba. Problemy również mają ci, którzy dojeżdżają do Warszawy od strony Radzymina, czyli na ekspresowej trasie numer 8. Tam możliwy jest wciąż korek po wcześniejszym wypadku. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. No i na trasach objazdowych, czyli m.in. na trasie przez Marki, czy też na trasie 631, która prowadzi do Rembertowa, możliwe jest spiętrzenie ruchu, bo zmotoryzowani próbują ominąć te problemy na ekspresowej 8. No i jeszcze 74, Piotrków Trybunalski Kielce. Tutaj problemy w Ćmińsku po zderzeniu czterech pojazdów. Policja kieruje ruchem. Jedziemy wahadłowo.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jak wam się dzisiaj jeździ? Gdzie jesteście i dokąd zmierzacie? Jaki jest cel dzisiaj waszej podróży? Można pisać chętnie, bo możemy, chętnie podpowiemy, chętnie prześledzimy.
1: Dajcie tylko znać, skąd, dokąd, a my waszą trasę prześledzimy i o utrudnieniach opowiemy.

0: Ciekawą sytuację zaobserwowałem na mapach pogodowych, a konkretnie na danych z termometrów IMGW. Duża amplituda, naprawdę ogromna. Wschód dzisiaj zdecydowanie chłodniejszy, zachód naprawdę gorący jak na tak wczesną porę. Godzina 8 na zegarze i w Jeleniej Górze już jest prawie 21 stopni.
1: Mały spoiler?
0: No.
1: Bo w ciągu dnia będzie ponad 30.
0: A no właśnie, ale w Nowym Sączu teraz zaledwie 8, czyli mamy 21 i 8. Nieźle.
1: Ale dobra informacja jest taka, że w całej Polsce nie pada, ani kropli deszczu nie ma. Chociaż tam za zachodnią granicą widzę taką chmurę, która się zbliża. I może się okazać, że po południu na zachodzie trochę pokropi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Owszem, może się tak zdarzyć. Natomiast ten piątek zdecydowanie słoneczny i pogodny, zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie miejscami tylko może wzrastać do dużego i tam właśnie po południu lub wieczorem przelotne opady deszczu i możliwe także burze. Prognozowana wysokość opadów do 10 litrów wody na metr kwadratowy.
1: I jak wspominałem, dzisiaj na południowym zachodzie najgoręcej, tam nawet 31 stopni Celsjusza. Równie ciepło będzie w centrum, bo 26 kresek powyżej zera i na krańcach północnych dzisiaj najchłodniej, ale dalej ciepło. 23 stopnie Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj umiarkowany i dość silny, porywisty nad morzem, w porywach do 55, w Sudetach do 75, w Karpatach do 55, no i oczywiście, jeśli pojawią się na zachodzie burze, to także będzie wiało mocniej do 70.
1: Spodziewajmy się dzisiaj spadku ciśnienia. W południe w Warszawie barometry mają pokazać 1008 hektopaskali.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy już minutkę po godzinie 8:00, no i cały czas jedziemy z wami, towarzyszymy wam w trasie i mam nadzieję, że tę trasę umilamy. Jeśli jakieś pytania, no to proszę bardzo, można w aplikacji pytać, pisać, można się także nagrywać.
1: A co u was dobrego? Co słychać? Dokąd jedziecie? Czekam na te informacje od was. Patryk Kuliszewicz,
0: Kuba Marcinowicz
1: i życzymy wam miłego dnia, mówiąc
0: dzień dobry! No i łaka makafon.

0: geograficznym środku Polski, czyli w piątku jest 17 stopni. Pozdrawia Jarek z ciężarówki. Bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. PS, to będzie dobry piątek. Oj tak.
1: No, bo to będzie piątek, piąteczek, piątunio. Tymczasem Hej tu Aga i Przem z Galaxii. Wierni letni słuchacze PRK. Wracamy z wami do Alicante w Hiszpanii. Wracamy. Nie, że na wakacje, no tylko tak, wracamy.
0: Tylko wracamy, wakacje były tu.
1: Właśnie wjechaliśmy sobie do Czech, a dzisiaj meta we Francji. Jedziemy z Kotem i Psem, pozdrawiamy i dzięki za towarzystwo do przyszłego roku szerokości.
0: Myślałem, że z Kotem jadą. Może Scott taki. Ale że, a to jest...
1: Tak, Krzysiak, słuchajcie, w Czechach to tylko wokół Brna i Pragi widzę jakieś korki. Nie wiem, którędy dokładnie jedziecie, ale raczej macie czyściutko, więc życzymy wam szerokości, przyczepności.
0: Co dzieje się na drogach? Posłuchajcie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Drogowe problemy na ekspresowej szóstce między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Karczemki. 337 km to miejsce, gdzie zderzyły się dwa pojazdy osobowe i zablokowały jeden z pasów w kierunku Gdyni. Tylko prawą częścią jezdni można przejechać. Na S6 z Lęborka do Trójmiasta również są utrudnienia. Między węzłem Szemud a węzłem Koleczkowo pojazd osobowy zderzył się z busem. To kilometr 21, tam zajęty mamy jeden z pasów na trasie w kierunku Szczecina. S8 między węzłami Złoczew i Wieluń, problemy w kierunku Wrocławia, bo zablokowany jest jeden z pasów. To dlatego, że zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Krajowa 10, tutaj jedziemy naprzemiennie między Toruniem a Lipnem. 353 km to właśnie tam zderzyły się dwie osobówki. Między Orzyszem a Piszem w okolicach Szwejkówka na 72 km bus zderzył się z motocyklem. Przejechać można, ale tylko jednym pasem na zmianę. Dwie osoby odniosły obrażenia w wypadku na 74 w Ćmińsku między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. Tam po godzinie 4 zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Obaj kierowcy zostali ranni i trafili do szpitala. Według wstępnych ustaleń policji jeden z kierujących nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Na miejscu pojawiły się służby. Droga jest częściowo zablokowana, zatem jedziemy naprzemiennie między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To jeszcze raz.
0: No dawaj. No.
1: Aga i Przem napisali, że jedziemy z Kotem i Psem. I ty pomyślałeś, że z Kotem.
0: Że z Kotem.
1: Średni kołowy opancerzony transporter.
0: Tak, właśnie.
1: Ale ty wiesz, że to jest dobry żart?
0: No
1: bo
0: wiem.
1: Bo oni są w Czechach.
0: Bo mój.
1: A to było produkcji polsko-czechosłowackiej.
0: A tak, wiesz. Biega się trochę po historii motoryzacji.
1: No dobrze. To co tam jeszcze u was?
0: A, ładne.
1: Dajcie znać, czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: pięknie, mamy wreszcie piątek, to jechaliśmy do końca tygodnia. No i dzisiaj mamy dla was taką pomysł na taką trasę bez rezerwacji, taką trasę maksymalnie spontaniczną. Bardzo jesteśmy ciekawi, dokąd jedziecie, ale jest jeden warunek dzisiaj tej trasy. Co byście powiedzieli, gdybyśmy ustalili bramkę końcową, czyli godzina 12. Przedstawiając to jasno, prosto i klarownie, czyli jedziemy bez planu, jest jeden warunek, musimy tam być na godzinę 12 i tu się pojawia pytanie, dokąd jedziemy albo dokąd dojedziemy, dokąd dotrzemy na 12 punkt.
1: Na prostym przykładzie.
0: Od teraz.
1: Radio napisał, moim celem podróży w tym momencie jest lotnisko Jasionka, bo tam jest odbiór cioci z Ameryki.
0: O, ciocia z Ameryki.
1: Zakładam, że ciocia ląduje pewnie za moment. O 9.
0: Tak.
1: Odbierze bagaże, o 9.30 wyjdzie.
0: Tak.
1: To są jeszcze trochę czasu, 2,5 godziny. I gdzie będziecie o 12?
0: Fajne.
1: Z ciocią z Ameryki. Ale pytanie też do was, słuchajcie. W tym momencie, czy znajdujecie się w Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Olsztynie, czy nawet w Warszawie?
0: Absolutna dowolność.
1: W tym momencie wsiadacie do samochodu. Zastanówcie się, gdzie możecie być o godzinie 12.
0: No i napiszcie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, a jeśli już jesteście w trasie i gonicie gdzieś hen daleko, to o godzinie 12. Gdzie będziecie?
1: 4 godziny mniej więcej, no 3,5 nam pozostały, tak?
0: No.
1: Ile jesteśmy w stanie przejechać? 250-300 kilometrów.
0: Spokojnie.
1: 250-300 kilometrów. Ten dystans dzieli was od wielkiej przygody, ale w którą stronę zmierzacie i gdzie wtedy będziecie? Punkt 12. Czekamy. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: I oczywiście 22 513 11 11. Warunek jest jeden. Musicie tam być o godzinie 12. Gdzie będziecie?

0: Wiedziałem, to
1: prawie jak Bednarek, ale prawie robi wielką różnicę.
0: Oj, weź się oczy. To jeszcze jedna bardzo ważna informacja od naszego słuchacza, od Tomka. Tomek pisze, że na A2 w kierunku Warszawy w okolicach 428 kilometra biega pies po pasie oddzielającym, więc uważamy. A2 w kierunku Warszawy 428 kilometr.
1: Ty coś wcześniej o skocie mówiłeś, tak?
0: Tak.
1: No to właśnie tu proszę bardzo weekend naszego słuchacza Zbyszka. On już rozpoczął. Chciał się pochwalić, że też jeździ z kotem, ale to jest rower. A co do samego kota, bo ty dopiero co o psie, o 9.30 on jedzie na przykład z kotem do weta. I pozdrawiam bardzo gorąco.
0: A, okej.
1: Okay, tak czyli... wygląda wasz dzień.
0: Tak, no więc my dzisiaj pytamy was punktualnie o godzinie 12. Gdzie będziecie? Co będziecie robić? Czyli to jest taka trochę podróż bez planowania. Trasa bez żadnej konkretnej rezerwacji. Ruszamy w tym momencie i gdzie będziecie punktualnie o godzinie 12? To są 3 godziny 30 minut.
1: Nawet jeżeli macie weterynarza o 9.30, to pewnie o 10 już stamtąd wyjdziecie. Gdzie będziecie o 12? To nas najbardziej interesuje. A teraz interesuje nas sytuacja drogowa.
2: Witam, Radyjko. Jestem na obwodnicy Krakowa. Dzisiaj wychodzi na to, że jest spokojnie. O 12 muszę być w łańcucie. Awizację mam na 12. Na 12. Niestety ta firma bardzo skrupulatnie trzyma się godzin przejazdu, także czeka mnie jeszcze pauza 45-minutowa, ale myślę, że te 200 km damy radę z tą pauzą pokonać. We wspólnym towarzystwie. Pozdrawiam. Paweł z Dafa.
1: Dzięki wielkie, a teraz już Patryk Beliński i informacje od nas.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Ponad dwukilometrowy korek pojawił się na S6 na trasie z Gdańska do Gdyni za węzłem Kowale. To dlatego, że między tym węzłem a Karczemkami na 337 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowany jest jeden pas trójmiejskiej obwodnicy w kierunku Gdyni. Tylko pasem prawym można tam przejechać. Gdybyście jechali między Lęborkiem a Trójmiastem, to też przygotujcie się na problemy. Te występują na S6 między węzłem Szemut a węzłem Koleczkowo. Pojazd osobowy zderzył się z busem na 21 kilometrze. Mamy zablokowany jeden z pasów. Między Złoczewem a Wieluniem problemy na S8. To kilometr 147 i trasa do Wrocławia. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Ranna jest jedna osoba i przejazd możliwy tylko pasem prawym. Krajowa 10. Tu też jedziemy jednym pasem, tyle że naprzemiennie. Problemy występują między Toruniem a Lipnem, niedaleko miejscowości Złotopole. To kilometr 353. Tam właśnie zderzyły się dwa pojazdy osobowe, powodując te utrudnienia. Na 10. Toruń Lipno. Uwaga też na trasie 63 między Orzyszem a Piszem, niedaleko Szwejkówka. 72 kilometr to miejsce, gdzie bus zderzył się z motocyklem. Ranna jest jedna osoba. Przejedziemy, ale naprzemiennie jednym pasem. Uwaga też na trasie 74 w Ćmińsku między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. Po godzinie 4 rano zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Obaj kierowcy zostali ranni, a na trasie pojawiła się policja, która kieruje ruchem.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj proponujemy wam taką zabawę, gdzie będziecie punktualnie o godzinie 12. Jeśli ktoś już wystartował, proszę sobie to przeliczyć, przeanalizować i odpowiedzieć na pytanie, albo ktoś, kto startuje teraz, albo ktoś, kto nie startuje, mógłby sobie wyobrazić, gdzie dotrze, w jakie miejsce w Polsce, albo niekoniecznie w Polsce, do 12.
1: No dobrze, chcecie wiedzieć, panowie, gdzie będzie Sylwia z BMW?
0: No dawaj.
1: W Poznaniu. Ale myślę sobie, Sylwia, że mogłabyś dalej pojechać, bo ona właśnie wyjeżdża z Warszawy. Mm-hmm. Jest 8.30.
0: No to dwie
1: do Poznania
0: godziny.
1: Z postojem, no w 3 niech będzie.
0: No dobra.
1: No to będzie dopiero 11.30. Spokojnie do Świebodzina mogłabyś dojechać. Spokojnie.
0: No dobrze, Daniel z kolei pisze, że o godzinie 12 będę w Wenecji. Tak myślałem, że w tej pod Warszawą, ale nie.
1: Żnin, Wenecja, tam byłem.
0: Nie, tu Mediolan, te klimaty.
1: Fajnie. A gdzie wy będziecie? O 12 dziś.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: dzisiaj mamy dla was taką zabawę, żebyśmy ruszyli w trasę kompletnie nieplanowaną, ale jednak z planowanym finałem, czyli gdzie będziecie o godzinie 12. Można startować już teraz, niezależnie od tego, gdzie jesteście, dokąd chcielibyście pojechać, ale warunek jest jeden: o godzinie 12 trzeba się tam zameldować.
1: O 12? Tak. To nieważne, czy wyjedziecie właśnie w tym momencie, czy za godzinę.
0: Absolutnie, można wyjechać za 5:12.
1: Tak.
0: Jak na przykład chcemy się zameldować w supermarkecie naprzeciwko.
1: Daleko się nie poruszycie wtedy, ale ciekawa rzecz. Jeżeli by nie było korków, to wyrobiłbym się z Płocka do Ustki, ale warunek, że na autostradzie A1 nie byłoby zatoru. No, oczywiście według jazdy przepisowej, bo zajmuje to mi zawsze niecałe 4 godziny. Prosimy o to, żeby na A1 dzisiaj żadnych zatorów nie było.
0: No ale czekaj, ale do 3 godziny i 15
1: ale
0: minut.
1: Z Płocka, nie z Warszawy, to już kawałek dalej. Wyjeżdżasz od razu na A1.
0: No, ale jak 4 godziny.
1: I lecisz.
0: Już,
1: A jedynką, potem wskakujesz na S7, bo omijasz S6, wyskakujesz już za Gdynią, tam za Rumią, na S6.
0: No ale są korki,
1: więc... W Słupsku, no.
0: No dobra, ale fajna propozycja. Gdzie będę o godzinie 12? Na absolutnym szczycie cierpliwości na skrzyżowaniu alei. Jeszcze raz z ulicą Sprzęgło i Dwójeczka. Pozdrawia instruktor nauki jazdy Darek. Genialne.
1: To teraz jeszcze od Jarka.
0: Dawaj.
1: O 12 to ja będę orał pole, bo trzeba po żniwach ogarnąć. Jarek z Polskiej Ciężarówki Narodowej pozdrawia.
0: No to teraz uważaj, będzie coś absolutnie mistrzowskiego od Daniela. Daniel pisze, a ja o godzinie 12 będę na rusztowaniu. PRK słucha się nie tylko w aucie.
1: No pięknie. To jeszcze Hubert z I30. On na 100%. O 12 będzie w Choszczewie, warmińsko-mazurskie.
0: O.
1: To gdzie wy będziecie? Punkt 12, przypomnę, jest 8:43:30.
0: Startujemy w tym momencie, a poza jakiś czas, to zależnie od tego, dokąd chcecie dojechać. Warunek jest jeden: trzeba się tam zameldować o godzinie 12. Gdzie to będzie?

0: zostało nam jeszcze do godziny 9. Czas upływa, zegar tyka. A gdzie będziecie o 12, czyli za 3 godziny i 10 minut?
1: Niektórzy pisali, że będą orać pole, a teraz dostaliśmy informację o 12. Będziemy w sadzie. Gdzie moglibyście być o 12? Dajcie znać, a my teraz informujemy, co na trasie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A na trasie, na przykład trasie S6, korek w kierunku Gdyni od strony Gdańska za węzłem Kowale. To dlatego, że na 337 km zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. Mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Gdyni, tylko prawy pas jest przejezdny. Na trasie Lęborg-Trójmiasto również są problemy i to też S6. Tyle, że 21 km i odcinek między węzłem Szemut a węzłem Koleczkowo. Po zdarzeniu osobówki z busem zajęty mamy jeden z pasów. Uwaga na S8 w Łódzkiem między Złoczewem a Wieluniem. Na 147 km zderzyły się dwie osobówki. Zablokowały jeden pas w kierunku Wrocławia, tylko prawy pas mamy przejezdny. Dobre wieści z dziesiątki. Przejezdna powinna być już w pełni. Trasa między Toruniem a Lipnem. A między Orzyszem a Piszem w okolicach Szwajkówka cały czas ruch wahadłowy, bo na 63 zderzyły się bus i motocykl. Uwaga też na krajowej 74 w Ćmińsku między Piotrkowym Trybunalskim a Kielcami. Tam zderzyły się dwie ciężarówki, dwie osoby są poszkodowane, no i poruszamy się jednym pasem naprzemiennie. Ruchem na 74 w Ćmińsku kieruje policja.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, proszę bardzo, to sad to tam to jest jedna, ale na przykład punkt 12 to my będziemy w serwisie rowerowym. I co pan na to? Ładne, nie?
1: Ale w serwisie do pracy, czy w serwisie na serwis?
0: I mamy nadzieję, że sprawa będzie sprawnie i szybko rozwiązana. Czyli coś się wzięło i zepsuło.
1: A Aga z Tygrysa pisze tak. O 12 to ja na luzie mogłabym być w moim ulubionym Toruniu. A gdzie będę? Na tyłku w pracy. Koniec miesiąca. No taka to rzeczywistość. A wy?
4: Witam was. Ja powiem może trochę inaczej. Wracam z trasy, jadę do Gdańska i o 12 będę w łóżku.
1: Wolne!
0: Fajnie!
1: Fajrant!
0: A to łóżko to jest jeżdżące czy stacjonarne?
1: Tak czy siak życzymy dobrego wypoczynku.

0: Ustawiliśmy sobie bramkę końcową, bramkę docelową dzisiaj na godzinę 12 i pytamy was, dokąd dotrzecie właśnie na godzinę 12, czy do godziny 12? Po 12 już się absolutnie nie liczy. Dzień dobry, ja rzuciłabym absolutnie wszystko i pojechałabym w Bieszczady, na przykład do Cisnej. Myślę, że na 12 to spokojnie dałabym radę. Pozdrawia Ania Starnowa. Też mi się tak wydaje.
1: Tak, ale chociaż były też takie odważne plany, żeby z Płocka w ciągu 4 godzin

0: w zasadzie to już tylko trzech, dojechać do Ustki.
1: Aha.
0: Autostradą, a potem ekspresową. No i pytanie, czy to możliwe?
2: A my, Łukasz za nią, o 12 będziemy w Legnicy. Przemierzamy całą A4 i jedziemy na weselisko. I będzie schabowy z kapustą i wiele innych dobrych rzeczy.
1: No ale super.
0: Do Legnicy się uda.
1: Tak, ale z tą Ustką właśnie. Wracamy do tej Ustki, ponieważ nasz słuchacz niedawno pokonywał tę trasę.
3: Dzień dobry, z pokładu Migotki, po długich wakacjach, kłania się Tomek. To uwaga dla kolegi z Płocka, który się wybiera do Ustki, żeby na tym ostatnim odcinku, już na tych ostatnich 20 kilometrach, trzymał się naprawdę przepisów, bo 5 kilometrów przed Ustką postawiono znak, no, świadczący o tym, że zrobiono tam strefę zamieszkania, teren zabudowany. No i nasi radośni niebiescy z suszarką stoją sobie pod dębami i codziennie łapią tam właśnie takich fascynatów, którzy jadą z całej Polski do najpiękniejszego miasta nad morzem i niestety na samym finale łapią.
0: Ajajaj, o, aż piknęło.
1: No, coś piknęło.
0: Tak czy siak, my chcemy, żebyście gdzieś byli o 12. Pytanie, dokąd dojedziecie, ale zgodnie z przepisami na to mocno zwracamy uwagę.
1: A już teraz pogodowo.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dziś fantastyczne warunki pogodowe, zachmurzenie małe i umiarkowane, ewentualnie na zachodzie miejscami, w drugiej połowie dnia może wzrastać do dużego i tam także po południu i wieczorem pojawią się przelotne opady deszczu, możliwe także burze.
0: W tym momencie najchłodniej jest w Nowym Sączu 11 stopni Celsjusza, najcieplej w Jeleniej Górze 21,5, kreski powyżej zera, a tymczasem w ciągu dnia zrobi się jeszcze cieplej, bo maksymalnie około 23 stopni Celsjusza na krańcach północnych, 26 termometry pokażą w centrum i najcieplej dzisiaj na południowym zachodzie nawet 31 stopni.
1: Wiatr dzisiaj umiarkowany i niestety dość silny, porywisty nad morzem do 55, w Sudetach do 75, w Karpatach do 55, a w czasie burz do 70 km na godzinę.
0: W Warszawie barometry pokażą w południe 1008 hektopaskali i w ciągu dnia jednak zanotują spadek ciśnienia.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas pytanie w grze, chociaż czas upływa nieubłaganie. 2:58. Tyle zostało nam jeszcze do godziny 12. Gdzie będziecie dzisiaj o godzinie 12?
0: A my jedziemy razem z wami. Patryk Kuniszewicz,
1: Kuba Marcinowicz.
0: I mówimy wam dzień dobry.

0: Aż ten czas leci. 2 godziny i 50 minut zostało nam do godziny 12. Tym samym przypominamy, że dzisiaj sprawdzamy, gdzie będziecie o godzinie 12. Punkt.
1: Punkt 12, nawet gdybyście teraz wyjechali albo o 10, no to wtedy macie mniej czasu, mniej kilometrów do pokonania, ale dokąd byście najdalej zajechali? To sprawdźmy, czy nie utkniecie gdzieś po drodze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jeżeli wybieracie się nad morze, to bardzo możliwe, że utkniecie, na przykład na ekspresowej trasie S6 Gdańsk-Gdynia. Ponad 2-kilometrowy korek mamy za węzłem Kowale, bo właśnie między tym węzłem a Karczemkami na 337 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowały jeden z pasów w kierunku Gdyni. Uwaga też na korek w Gdańsku na trasie Majora Sucharskiego między węzłem Gdańsk-Port, czyli zjazdem z ekspresówki, a Martwą Wisłą. Na S6 problemy napotkają ci, którzy jadą z Lęborka do Trójmiasta. Między węzłem Szemut a węzłem Koleczkowo pojazd osobowy zderzył się z busem. Na 21 kilometrze mamy zajęty jeden z pasów. Kierowcy, którzy jadą z centrum kraju do Wrocławia, muszą przygotować się na problemy na ekspresowej 8. Między węzłem Złoczew a węzłem Wieluń na kilometrze 147 zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Jedna osoba ma obrażenia. Jeden pas w kierunku Wrocławia mamy zablokowany, zatem tylko prawym da się przejechać. 9 Opatów Rzeszów częściowo zablokowane w Borku Klimontowskim. To dlatego, że na 109 kilometrze rowerzysta został potrącony przez pojazd osobowy. Policja kieruje ruchem, no i poruszamy się naprzemiennie. Między Nowym Sączem a Gorlicami w pobliżu Grybowa częściowo zablokowana jest 28. To jej 156 kilometr. Tam kierujący samochodem osobowym potrącił pieszego. Przejeżdżamy naprzemiennie. Między Orzyszem a Piszem podobna sytuacja, też jedziemy jednym pasem, bo w okolicach Szwejkówka na 63 zderzyły się bus i motocykl. Na 74 w Ćmińsku też mamy ruch naprzemienny. To gdybyście jechali Piotrkowem, Trybunalskim, a Kielcami, będzie was dotyczyło. Na tej trasie zderzyły się dwa samochody ciężarowe, a obaj kierowcy zostali ranni i trafili do szpitala. Na miejscu jest policja i to ona kieruje ruchem wahadłowo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Gdyby tak pojechać do... No właśnie, dokąd? Warunek jest jeden, o godzinie 12 trzeba się tam zameldować.
1: To już niecałe 3 godziny, raptem 200 kilometrów do pokonania.

0: 19 minut po godzinie 9 i to też bardzo ciekawe, bo my w ogóle pytając was o to, gdzie będziecie o godzinie 12, założyliśmy, że będziemy podróżować, prawda? No bo tak, tak startujemy, jedziemy i gdzie będziemy w danym punkcie. Okazuje się, że są tacy, którzy dzisiaj nie podróżują, ale ręce mają pełne roboty. I gdzie będą o godzinie 12? No to proszę bardzo, Adam pisze, dzień dobry, o godzinie 12 będę nadal tynkował łazienkę. I tak będzie do wieczora. Może uda się skończyć chlapać ściany i trochę siebie. Pozdrawiam, Adam.
1: To też jest mała podróż, Adamie. Bo jeżeli teraz jesteś przy prawej ścianie, tej vis-a-vis wejścia.
0: Czyli przy na przykład, nie wiem, umywalce albo...
1: To o 12 będziesz już 2 metry dalej, tam za pralką. Albo przy wannie, tak.
0: Chociaż... Fajna podróż.

0: Ja się rozmarzyłem, bo Ania Starczowa fani napisała.
1: A, że w Bieszczady.
0: Rzuciłabym wszystko i pojechała w Bieszczady, na przykład do Cisnej i Starnowa na 12, oj spokojnie by dojechała. Pozdrawia bardzo gorąco.
1: No ależ Miki pisze, witam całe rady i ko, punkt 12, będę na bazie w Legionowie. No i tutaj jakby nie ma nic wyjątkowego, baza w Legionowie, no to wiadomo praca, ale jest ciąg dalszy tej wiadomości i o godzinie 12 będę zaczynał urlop. 11 tygodni?
0: Nie, to poczekaj, to na nasze będzie 2,5 miesiąca.
1: Ja cię.
0: O rany.
1: No to
0: chyba,
1: fajnie.
0: To jest jeszcze przed denominacją, punkt. I potem mu skrócą. Nie wiem. Kasia za to, dawaj. Życząc szerokości, przyczepności, pisze: dobry dzień.
1: Dobry dzień.
0: A my, punkt 12, będziemy w Czechach, w skalnym mieście. Już normalnie. Przy okazji, jeśli ktoś będzie w okolicy Hradec Kralowe, to jest zjazd starych amerykańskich samochodów przez cały weekend. I tam warto jechać.
1: A co będzie robił Zbyszek punktualnie o godzinie 12? O 12 będę biegał po lesie.
0: O!
1: No, mając już weekend, zaplanowałem sobie half maraton.
0: Run, Forest, run.
1: Właśnie.
0: My trzymamy kciuki, kibicujemy bardzo mocno i zastanówcie się, gdybyście na przykład teraz zostawili wszystko, rzucili to i po prostu wsiedli w samochód, usiedli na motocyklu, czy jakkolwiek inaczej próbowali się gdzieś dostać, to dokąd dojedziecie? Do godziny 12. Ciekawe miejsca nas interesują.
1: Amelia z Forda chwali się, że o godzinie 12 będzie we Wrocławiu.
0: A wy?

0: Jest takie miejsce, przy którym spotyka się wielu motocyklistów. To jest takie miejsce, do którego zmierzają, tylko po to, żeby na chwilę stanąć, zrobić sobie fajne zdjęcie i pojechać dalej.
1: Pod kolumną Zygmunta?
0: Nie, tam przestań. Dodatkowo jeszcze są fantastyczne winkle, bardzo przyjemnie się jeździ, chociaż

0: Trzeba zwracać szczególną uwagę na turystów, którzy przyjechali tam samochodem, wyjeżdżają, parkują, zatrzymują się na poboczu. No, może być niebezpiecznie, więc trzeba uważać. No i właśnie o godzinie 12 Zbyszek będzie pod maczugą Herkulesa. Tak, na motocyklu.
1: A wiesz, że ja tam jeszcze nigdy nie byłem?
0: Nie, nie, przestań, nawet się nie przyznawaj.
1: Nie, ale właśnie podsunąłeś mi fajny pomysł.
0: Naprawdę?
1: Lato trwa, motocykl zatankowany, weekend przed nami.
0: No to zapraszam.
1: Maczuga Herkules.
0: No.
1: Ale na 12 nie zdążę, to od razu mówię, kiedy indziej. Tymczasem, gdzie wy moglibyście być albo będziecie o godzinie 12, to jest naprawdę bardzo fajne miejsce. Czekamy w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców, i żeby wam tę drogę ułatwić, uprościć, informacje drogowe od nas.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Coraz więcej samochodów na obwodnicy Krakowa, no i korki odczujemy jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa, między zjazdem Kraków-Bielany, a zjazdem na Zakopiankę. Poza tym korek na trójmiejskiej obwodnicy z Gdańska w kierunku Gdyni. Za węzłem Kowale zaczęło się korkować, bo na 337 km między węzłem Kowale a węzłem Karczemki zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zajęty jest jeden pas w kierunku Gdyni, ruch odbywa się tylko pasem prawym. Na S6 problemy też dotyczą tych, którzy jadą z Lęborka w kierunku Trójmiasta. Między węzłem Szemut a węzłem Koleczkowo bus zderzył się z osobówką. Mamy zajęty jeden z pasów na 21 kilometrze. Kierowcy, którzy jadą z centrum Polski do Wrocławia, muszą być gotowi na problemy na ekspresowej 8. Między Złoczewem a Wieluniem na 147 kilometrze zajęty jest jeden z pasów w kierunku Wrocławia. To dlatego, że zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Ranna została jedna osoba. Rowerzysta został potrącony przez pojazd osobowy między Opatowem a Rzeszowem w Borku Klimontowskim. To jest fragment krajowej 9 i 109 km. Na miejscu pojawiła się policja i to ona kieruje ruchem, a zmotoryzowani jadą naprzemiennie. Kierujący samochodem osobowym potrącił pieszego na trasie Nowy Sącz - Gorlice w pobliżu Grybowa. To fragment krajowej 28, 156 km. Tam też obowiązuje ruch tylko jednym pasem na zmianę. Tak samo jedziemy między Orzyszem a Piszem na 63. W okolicach Szwejkówka na 72 kilometrze bus zderzył się z motocyklem, w wyniku czego obrażenia odniosła jedna osoba. A dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku, do którego doszło w Ćmińsku, między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. Tutaj mówimy o 74. Zderzyły się dwie ciężarówki, obaj kierowcy zostali ranni. Policja kieruje ruchem wahadłowo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dwie godziny i 28 minut do godziny 12, gdzie będziecie punktualnie o godzinie 12.
1: No zastanów się, mamy 2 godziny 20 minut.
0: To ja do Olsztyna bym dojechał.
1: Zdążysz. Mm-hmm. Do Gdańska już nie.
0: Nie.
1: A może gdzieś na południe?
0: Do Łodzi też mógłbym na przykład to...
1: Nawet i za Bogatów dojedziesz. A wy? Gdzie będziecie o 12?

0: A z tej będę przekraczał granicę między Francją i Szwajcarią w drodze na urlop. I to jest najważniejsze. Pozdrawiamy najlepsze radio. Krystian, Zosia i Bożenka. Pozdrawiamy was serdecznie. Fajnie macie.
1: A może w Bieszczady? Kto ma tam blisko i dojechałby? Bo jak w Bieszczady, to KSU i moje Bieszczady! Ach, to powiem szczerze, dzisiaj też ta tablica rejestracyjna była i się okazuje, że właśnie KSU, ta nazwa, to powstała od pewnej tablicy rejestracyjnej, czyli Ustrzyk Dolnych. Ja w to chcę wierzyć.
0: No dobrze, to jeszcze o godzinie 12 na pewno będę w korku na czwórce pod Wrocławiem. No, średnia lokalizacja, przyznam szczerze.
1: Sprawdzę. No jest to, znaczy, nieuniknione, tak? Na czwórce lubi się korkować, ale w tym momencie żadnych korków. Czy to na autostradowej obwodnicy Wrocławia, czy na samej A4. Także na razie można tam sprawnie przejechać.
0: To gdyby ktoś jeszcze miał jakąś wizję i wiedział, gdzie będzie o godzinie 12, albo miał plan, dokąd zmierza i musi wyrobić się do godziny 12, to proszę pisać, proszę się nagrywać.
1: I my mówimy o tym wszystkim po to, żebyście naprawdę dzisiaj się ruszyli. No może nawet i po pracy, czyli nie o 12, a o 16. I tam po prostu zostali. I mieli fantastyczny weekend, bo przypominamy, że dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio.

0: To jest fantastyczny dzień, żeby ruszyć w trasę z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Gdzie będziecie o godzinie 12? To dzisiaj sprawdzamy. Ania pisze: dzień dobry, w końcu urlop. Jadę ze Słupska do Szklarskiej Poręby, a o godzinie 12 powinnam być na wysokości Legnicy. Pozdrawia Ania z Bajona.
1: To dobrze, że to jest południowy zachód, bo gdybyście byli na północy kraju, szczególnie w okolicach Trójmiasta, ojojoj, tutaj Maciej pisze: droga S6 w stronę Lęborka. Mamy wypadek przed miejscowością Szemud, tam jest blokada. Objazd na

0: Najlepiej na Chwaszczyno, na S7, a potem na Krajową 20. No to my was ostrzegamy, S6 w kierunku Lęborka, wypadek przed miejscowością Przemód. Co jeszcze na polskich drogach? O tym Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No jeżeli chodzi o trasę w okolicach Przemudu, trasa z Lęborka do Trójmiasta i w drugą stronę, to mamy niestety w obydwu kierunkach problemy po zderzeniu pojazdu osobowego z busem. To 21 km, trasa między węzłami Przemud i Koleczkowo, droga ekspresowa S6. A propos S6, poprawiło się pod Trójmiastem, zatem jeżeli jedziecie od Gdańska do Gdyni, to między Kowalem a Karczemkami już nie powinniście napotkać problemów. Na S8 bez kłopotów między węzłem Złoczew a węzłem Wieluń w stronę Wrocławia. I na 9 zakończyły się problemy między Opatowem a Rzeszowem, ale trwają utrudnienia między Nowym Sączem a Gorlicami na trasie 28. Na jej 156 km w okolicach Grybowa kierujący osobówką potrącił pieszego. Przejedziemy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Między Orzyszem a Piszem podobna sytuacja, jeżeli chodzi o organizację ruchu. Jednym pasem na zmianę jedziemy w pobliżu miejscowości Szwejkówko na 72 km Krajowej 63. Bus zderzył się z motocyklem i stąd mamy problemy. Ranna została jedna osoba. A dwie osoby mają obrażenia w wyniku wypadku, do którego doszło w Ćmińsku między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. Na 74 zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Obaj kierowcy zostali ranni i trafili do szpitala. Na miejsce przyjechała policja i to właśnie funkcjonariusze kierują ruchem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze mamy serdeczne pozdrowienia w drodze do Międzyzdrojów. Pozdrawiamy i życzymy szerokości przyczepności.

0: Ja wiem, gdzie oni będą. Ja wiem.
1: Gdzie
0: będą o godzinie 12?
2: Tu. Ja wiem. Tak? Poczekaj. Nie? No. Może będą przy ekspresie. Nie będą przy ekspresie do kawy, bo jest zepsuty.
3: Error 05. Co to znaczy, panowie?
0: Nie mam zielonego pojęcia.
3: Co byście tam nadłubali dzisiaj?
0: To już od wczoraj mamy taką awarię, niestety. Error 05. Jeśli ktoś się zna na ekspresach do kawy i jest w stanie zdiagnozować, co oznacza error 05...
2: Wiem.
0: To poproszę.
2: Piątek, jest piątym dniem tygodnia. Zepsuł się dzisiaj. Error 05.
0: Tak jest.
3: Ale potem ja będzie ready 01. Mam ostatnio rzeczywiście jakiegoś pecha do sprzętów tego typu RTV i AGD i różnego innego, bo rzeczywiście ostatnio pralka też mi powiedziała, że ma error 03.
0: Pojechała na wakacje po prostu.
3: 03. No i bądź tu mądry.
4: Czasami wyświetla się taki komunikat. Przeczyść kapucynatora.
2: A co zrobisz?
0: Kapucynatora. No.
2: Ja?
0: Słuchajcie, ale strach pomyśleć, co będzie, jak wyświetli się kiedyś error 04 na przykład. No.
2: To będzie awaria z czwartku.
0: Ha, rozumiem, dobrze.
2: Dzisiaj jest piątkowa, mówi ci. W poniedziałek

0: Będzie ready 01.
1: No dobra.
2: Będzie gotowy.
3: Będziecie
2: na cały tydzień.
3: Będziecie w poniedziałek?
1: A jak?
2: A jak?
3: Czyli przyjdziecie w niedzielę, żeby...
1: Ze swoim ekspresem pod pachą.
2: I ze swoją kawą. No dobrze.
3: Wiemy, Piotrek, gdzie... dzięki za kawę.
2: Ola Jasińska i Piotr Firan będą o godzinie 12. Będą razem z wami. Już za chwilę podróżują po 10.

0: Dwie minuty do godziny 10:00, Starboy i The Weeknd razem z Daft Punkiem na antenie Polskiego Radia Kierowców. I to jest chyba taki naprawdę najlepszy zwiastun tego, co będzie się działo w najbliższych dniach, czyli co? Weekend.
1: Tak, weekend, a jeśli chodzi o rozpoczęcie weekendu, to patrzę sobie teraz na mapę ostrzeżeń meteorologicznych. Jeśli chodzi na przykład o Kujawy, Wielkopolskę, Dolny Śląsk i Górny Śląsk także, i Ziemię Świętokrzyską w kawałeczku, to będziemy mieć trochę burz, a trochę także upałów. Jeśli chodzi o szczegóły prognozy pogody, to myślę sobie, że odpowiedni moment jest już teraz, bo zbliża się godzina 10:00.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Piątek zaczyna się całkiem przyjemnie i przede wszystkim ciepło. Nad większością kraju mamy dzisiaj

0: Małe i umiarkowane zachmurzenia, na termometrach już widać, że lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. Około 26 stopni będzie dzisiaj w centrum. Na południowym zachodzie temperatura może osiągnąć nawet 31 stopni, a najchłodniej dzisiaj na krańcach północnych, tam około 23.
1: Na razie spokojnie, ale pogoda będzie się dzisiaj zmieniała. Na zachodzie chmur będzie zdecydowanie przybywać i właśnie tam po południu, a także wieczorem mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a także burze. Podczas burz wiatru mogą dochodzić nawet do 70 km na godzinę.
0: Warto też zwrócić uwagę na wiatr. Już teraz będzie umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty. Nad morzem porywy do 55 km na godzinę, a na Przedgórzu Sudeckim nawet do 75. W górach będzie wiało jeszcze mocniej. W Sudetach porywy mogą dochodzić do 85 km na godzinę.
1: Jeśli więc ruszacie dzisiaj w trasę, no to ta pierwsza część dnia zapowiada się naprawdę dobrze i przyjemnie, ale ci, którzy jadą w kierunku zachodniej Polski, no powinni mieć na uwadze zmianę pogody. Im później, tym zdecydowanie więcej chmur i większa szansa na deszcz, a także burze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aktualnie najcieplej w Jeleniej Górze 22,5 stopnia, a najchłodniej w Nowym Sączu nieco ponad 14. Zaczynamy nasze spotkanie i zapraszamy wszystkich na pokład naszego samochodu. Będziemy w trasie przez najbliższe 3 godziny.
1: Aleksandra Jasińska
0: i Piotr Firan, dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 10. 20 minut minęło, więc czas już za moment sprawdzić najświeższe informacje z tras. Patryk Bedliński w studiu.
1: Tak, a jeszcze a propos ekspresu, to Daniel z rusztowania zrobił pewne badania i już wiadomo, co się stało z naszym ekspresem. Błąd E05 występuje najczęściej właśnie w ekspresach określonych trzech marek. Oznacza problem z obwodem wody. Urządzenie wykryło, że woda nie przepływa prawidłowo ze zbiornika przez układ do wylotu.

0: Czyli ktoś układ coś zapchany.
1: Zapchał. Tak. Trzeba
0: była
1: udrożnić.
0: Kiedyś taka sytuacja, że w miejscu wody była kawa, a w miejscu kawy była woda, więc to już mamy za sobą. Pytanie, co jest tym razem?
2: Może jest to pokłosie tamtej sytuacji.
1: No dobrze,
0: tak, więc u nas, jak widać, sytuacja zmienia się z minuty na minutę.
1: Ekspres w firmach naprawdę różnych to są zawsze, myślę sobie, takie wielowątkowe powieści.
0: A my tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A drogowe problemy między innymi na ekspresowej szóstce między Lęborkiem a Trójmiastem. Tutaj pojawiły się utrudnienia między węzłem Szemud a węzłem Koleczkowo na 21 kilometrze. Pojazd osobowy zderzył się z busem, no i przez to mamy zablokowany jeden z pasów. Ale uwaga, bo problemy w obie strony występują i korki zarówno w stronę Trójmiasta, jak i Lęborka. Zatem trasą alternatywną może być chociażby droga prowadząca przez Kielno, Kieleńską Hutę i przez Szemud. Uwaga też między Nowym Sączem a Gorlicami na trasie 28. W okolicach Grybowa na 156 kilometrze kierujący samochodem osobowym potrącił pieszego. Przejazd tą trasą jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Między Orzyszem a Piszem też są problemy, a to w wyniku zderzenia busa z motocyklem. Niedaleko Szwejkówka na 72 kilometrze obowiązuje ruch wahadłowy. Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku w Ćmińsku między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. Tutaj mowa o 74. Zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Obaj kierowcy są ranni i trafili do szpitala. Policja pojawiła się na miejscu i to właśnie policjanci kierują ruchem. Uwaga na korki w Małopolskiem. Między innymi tłoczno jest na Zakopiance w obie strony na wysokości Szaflar między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. Tłoczą się także pojazdy między Zatorem nomen omen a Oświęcimiem. To jest droga 44. No i pod Krakowem na Zakopiance w Libertowie i w Gaju. Niezależnie czy jedziecie do Krakowa, czy chociażby do Myślenic, czy też Zakopanego. W Warszawie spory ruch pojazdów na trasie S8 w kierunku Białegostoku od Alei Prymasa do okolic Wisłostrady. No i wjazd od północy do Warszawy, czyli siódemka za Młocinami w kierunku centrum nam się zaczęła wyraźnie korkować. W Gdańsku na trasie Sucharskiego też trzeba zwolnić. To jest droga, którą jedziemy od węzła z S7, czyli od połączenia o nazwie Gdańsk Port w kierunku Martwej Wisły.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12 minut po 10, a my już teraz zachęcamy Was do wzięcia udziału w naszej zabawie. Słowo wyzwanie to jest nasza piątkowa imprezka w Polskim Radiu Kierowców. Wy podrzucacie nam słowa, my wybieramy jedno i ukrywamy je w naszym serwisie. Jest to tak naprawdę zabawa dla obu stron. I Patryk Bedliński lubi brać udział w tej zabawie.
2: To prawda.
0: Tak.
1: No, wczoraj już dopytywał, a jakie są słowa wyzwania dzisiaj? Ja mówię, dzisiaj czwartek, bez słów.
2: Bo ja już sobie projektowałem, że to będzie piątek, że już przyjdę i będę miał nad czym pogłówkować, że nie tylko te objazdy dróg, ale że będzie jakaś kreatywność w tych serwisach.
1: Moi drodzy, zgłaszamy za pomocą naszej aplikacji słowa wyzwania, a później odjedziemy autostopem, ale jeszcze nie wiadomo kiedy.

PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: Przed nami ostatni weekend tegorocznych wakacji. Na drogach spodziewany jest wzmożony ruch, dlatego będzie więcej patroli, no i większa niż zazwyczaj liczba mundurowych. O tym mówi aspirant Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
1: Skupiamy się na tych drogach przelotowych. Jeszcze dużo osób wykorzystuje ten ostatni weekend, żeby gdzieś pojechać, żeby trochę wypocząć. Część osób też już wraca, tak więc mamy duży ruch na drogach. Największy ruch spodziewamy się właśnie w piątek w godzinach popołudniowych, gdzie wszyscy będą jechać jeszcze na ten ostatni weekend. No i niedziela będzie takim newralgicznym momentem tych powrotów.
2: Mundurowi będą szczególnie zwracać uwagę na trzeźwość kierowców, ale nie tylko, dodaje aspirant Arkadiusz Chudy.
1: Na pewno wszelkie zachowania, które wykraczają poza normy, będą mocno temperowane przez policjantów. Prędkość to też mocno będziemy kontrolować, no bo prędkość jest jednym z głównych czynników zdarzeń drogowych. Wszelkie manewry wyprzedzania w rejonach przejść, inne wykroczenia popełniane wobec pieszych. To, co tak naprawdę przez wakacje było naszą piętą achillesową.
0: Policyjna akcja Bezpieczne powroty z wakacji potrwa do poniedziałku włącznie, no ale w poniedziałek sporo się zmieni, zwłaszcza w naszych miastach. Rozpoczęcie roku szkolnego, a nieco później po prostu już lekcje, no i znowu zaczną się korki.
2: Pierwszy dzwonek, powrót do szkoły, powrót do korków. Na pewno ta nasza codzienna trasa się zmieni. Wrzesień za kierownicą, mam wrażenie, testuje cierpliwość kierowców na potęgę. Poranny szczyt pewnie wróci na dobre. Ciekawa jestem z jednej strony, ile wcześniej będziecie teraz wyjeżdżać z domu, czy już planujecie, czy się przygotowujecie w głowie do września, no bo ten koniec wakacyjnego luzu gdzieś już powoli w naszych głowach parkuje. Mam przynajmniej takie wrażenie, u mnie tak jest. Już zaczynam trochę w głowie tak naprawdę wyobrażać sobie i trasę do szkoły, i to, gdzie będę stawać, no bo wiadomo, że te korki wokół szkół to jest kolejna zmora wielu rodziców, wielu kierowców. No i pytanie do was, czy wrzesień testuje cierpliwość kierowców? Gdzie u was zaczyna się ten plan w głowie? Czy się już rozpoczął? Czy jeszcze dajecie sobie koniec tak naprawdę tego wakacyjnego luzu i absolutnie nie myślicie o wrześniu?
0: No i też tak po prostu wracając gdzieś tam do swoich wspomnień, ciekawi jesteśmy, czy lubiliście szkołę i czy lubiliście powroty do szkoły, zwłaszcza po wakacjach. Być może niektórzy odpowiedzą, że nie, zupełnie nie, i te wakacje powinny trwać jak najdłużej, ale z drugiej strony powrót do kolegów, powrót do koleżanek, nowe zeszyty, czyste konto w dzienniku.
2: Nowy piórnik, nowy plecak.
0: No i też nowy ja, że teraz już będę na przykład uczył się do sprawdzianu wtedy, kiedy pani go zapowie, a nie wtedy, kiedy będzie już ten termin, czyli następnego dnia. Jak wy to wspominacie, rozpoczęcie roku szkolnego i te pierwsze dni września, czekamy także w naszej aplikacji na wiadomości od was.

0: Patryk Bedliński pojawił się w naszym studiu. No i będzie pierwsze dzisiaj słowo wyzwanie, słowo albo słowa 29 do 11. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A sporo się dzieje, między innymi trzeba bardzo uważać między Lęborkiem a Trójmiastem, a nawet skierować się na objazd, bo na trasie między węzłami Szemud i Koleczkowo na 21 kilometrze pojazd osobowy zderzył się z busem. Mamy zablokowany jeden pas, ale korki są w obie strony i warto pomyśleć o objeździe, jeżeli jedziecie trasą z Lęborka do Trójmiasta, czy też w drugą stronę. Objazd wyznaczono przez węzeł Koleczkowo, jedziemy na drogę wojewódzką 218 i 224. Niełatwo też na wjeździe do Warszawy od północy i to nie tylko chodzi o Łomianki, bo ekipy asfaltujące miały pojawić się w czwartek wieczorem na bielańskim odcinku Wisłostrady. Roboty zostały tak zaplanowane, aby zdążyć przed szczytem powrotów z wakacji. Wyremontowana jezdnia będzie otwarta w niedzielę w południe, a w związku z pracami zamknięta jest trasa w kierunku Śródmieścia od ulicy Pergaminów do mostu Grota Roweckiego. Kierowcy pojadą zatem drugą nitką w obie strony, jednym pasem w kierunku Śródmieścia i dwoma pasami w kierunku Łomianek. No i jeżeli chodzi o typowe rzeczy związane z budową, to rusztowanie nie powinno nam przeszkadzać, możliwa natomiast koparka, no a jeżeli na trasie przed nami pojawi się śmieciarka, to już w ogóle długo, długo postoimy, warto się przygotować. Uwaga też między Nowym Sączem a Gorlicami na 28. W pobliżu Grybowa na 156 kilometrze kierujący samochodem osobowym potrącił pieszego. Jedziemy tylko jednym pasem na zmianę. Tak samo jedziemy między Orzyszem a Piszem na 63 w okolicach Szwejkówka. To jest 72 kilometr. Zderzenie busa z motocyklem to powód utrudnień, no i właśnie część jezdni zajęta. Podobnie w Ćmińsku między Piotrkowem a Kielcami. Tam zderzyły się dwie ciężarówki. Obaj kierowcy są ranni. Policja kieruje ruchem.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No tak, w poniedziałek zaczną się już korki, będzie więcej aut na drogach, rozpoczęcie roku szkolnego, a my dzisiaj także wspominamy, jak to wyglądało kiedyś i czy cieszyliście się na rozpoczęcie roku szkolnego.
3: Wrzesień ma swój niepowtarzalny klimat. Pytanie, czy dla wszystkich.
4: Cześć PRK, tutaj Uciu Guciu z Norwegii. Mój pierwszy dzień w szkole był wyjątkowy, ponieważ dostałem uwagę. Pierwszy dzień, na pierwszej przerwie. Wygłupialiśmy się, jak to się dzieci wygłupiają i nie wiem w jaki sposób, ale szarpnąłem koleżankę za fartuszek, ten taki granatowy, co to kiedyś były, no i rozerwałem ten fartuszek. No i oczywiście pani musiała wpisać mi uwagę do dzienniczka i tata musiał przeczytać i Łuciu musiał dostać karę za pierwszy dzień w szkole. Czasami tak bywa niechcący, ale się coś wydarzy. Taki był to mój pierwszy dzień w szkole. Pozdrawiam jeszcze raz Uciu Guciu z Norwegii.
0: Czyli od razu na przepale, że tak powiem.
3: Pytanie, czy się dało zszyć ten mundurek? Co tam dalej? Jaka była ta historia? Jak się potoczyła historia mundurka? Może Uciu Guciu nam podpowie, ale swoją drogą rzeczywiście to jest dowód na to, że wrzesień może mieć swój niepowtarzalny klimat i te historie, anegdoty związane z pierwszymi dniami w szkole pewnie w wielu z nas zostają. Pytanie do was, czy wy też pamiętacie takie historie? A poza tym przed momentem było słowo wyzwanie. No i oto jest pytanie do was. Cóż to za słowo przed momentem padło na antenie Polskiego Radia Kierowców?

0: No i tak, słowo wyzwanie. Jakie to słowa były? I mamy od Czupura propozycja, że to była koparka, śmieciarka, rusztowanie, czyli aż trzy. Mm-hmm. Ekipy, szczyt, rusztowanie, to jest propozycja od Tomasza. Rusztowanie, śmieciarka, koparka i ewentualnie ekipa asfaltowa, Antek z Gryfina. To jeszcze posłuchajmy.
1: Wyzwanie, rusztowanie. Pozdrawiam z Darek Zamościa.
0: Darka też pozdrawiamy. Tak.
2: Oczywiście, że się należą. No proszę bardzo, szanowni. To są te słowa i właśnie o te słowa was pytaliśmy. Rusztowanie, śmieciarka i koparka. To właśnie te słowa ukryliśmy dzisiaj w serwisie drogowym i to była wasza propozycja.
0: Od Daniela z rusztowania właśnie. Pozdrawiamy
2: tak.
0: Daniela.
2: To były też brawa dla wszystkich innych czujnych słuchaczy. Macie naprawdę bardzo dobre ucho, ale to nie koniec. My się bawimy dalej. Piszecie, jakie słowa mamy ukryć w serwisie drogowym i to jest wasze zadanie. Przyjmujemy te słowa w naszej aplikacji, Polskiego Radia Kierowców. Im bardziej zaskakujące, im bardziej nietypowe i trudniejsze do przemycenia na antenie, tym lepiej. Więc można powiedzieć, że cały czas to słowo wyzwanie trwa, wyrzucacie słowo, my podejmujemy to wyzwanie. Właściwie to Patryk Berliński podejmuje i ukrywa skrzętnie to słowo, a waszym zadaniem jest to słowo odgadnąć.
0: No tak, a jeśli chodzi o inne pytania, to Tomasz pyta o pogodę jutro wieczorem po południu w okolicach Tarnowa. Mm-hmm. No może troszeczkę deszczu być, a nawet burza.
2: Podejmujesz się wróżenia?
0: To nie jest wróżenie, to są twarde liczby, Ola.
2: No nawet modele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówią, że no, taka najbardziej precyzyjna prognoza pogody to jest tak do 3 dni. Czyli zgadzam się, że to nie jest wróżenie. Modele do 3 dni są w stanie pokazać z dużym prawdopodobieństwem, a już ponad 3 dni, no to już jest wróżenie.
0: No to powiem, możliwe przelotne opady, ale może cię akurat ominął, Tomku.
2: Czyli może tak, może nie.

0: Do godziny 11 tu Polskie Radio Kierowców, które prowadzi Was w trasie i bardzo dobrze nadsyłacie nam kolejne słowa, kolejne propozycje słów wyzwań, które oczywiście pojawią się już za moment w serwisie drogowym.
1: Patryk Bedliński już teraz o szczegółach i o tym, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No właśnie, wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy, co się dzieje. Na przykład problemy na S6 między Lęborkiem a Trójmiastem. Na odcinku od węzła Szemut do węzła Koleczkowo. Na 21 kilometrze osobówka zderzyła się z busem. Mamy zajęty jeden z pasów, no i mamy korki w obie strony, a objazd możliwy jest przez węzeł Koleczkowo, ale też przez węzeł Szemut. Opuszczamy ekspresówkę i jedziemy drogami wojewódzkimi 218 i 224. Uwaga też na trasie 28, Nowy Sącz, Gorlice. Niedaleko Grybowa kierujący osobówką potrącił pieszego. Przejazd tą trasą jest możliwy, ale naprzemienny na 156 kilometrze. Na 50 podobna sytuacja między Mszczonowym a Grójcem na 135 kilometrze. Jedziemy wahadłowo po zderzeniu motocykla z samochodem osobowym. Można objechać także drogą 788 przez Tarczyn. Uwaga, jest wąsko, no i życzymy, aby żaden mulder nie musiał się tą drogą poruszać, bo może się po prostu nie zmieścić. 63 Orzysz-Pisz. Tutaj z kolei problemy na wysokości miejscowości Szwajkówko na 72 kilometrze. Jedziemy naprzemiennie, a to efekt zderzenia busa z motocyklem. Poszkodowana została jedna osoba. Problemy możliwe wciąż w Ćmińsku między Piotrkowem Trybunalskim a Kielcami. Na krajowej 74 zderzyły się dwa samochody osobowe. Kierowcy zostali ranni i trafili do szpitala. Policja kieruje ruchem, no i poruszamy się naprzemiennie tylko jednym z pasów. No i jeszcze mała aktualizacja, bo trochę nastraszyliśmy Was trasą S6 i utrudnieniami. Tutaj sytuacja powinna już normować się między węzłem Koleczkowo a węzłem Luzino. Była wcześniej blokada w kierunku Szczecina i objazd. Miejmy nadzieję, że szybko sytuacja się poprawi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pytanie cały czas aktualne. Z czym kojarzy Wam się rozpoczęcie roku szkolnego? Czy z powrotem właśnie do zwyczajowych kontaktów towarzyskich, no ale też ze sprawdzianami i wszystkim tym, z czym wiąże się szkoła? Cieszyliście się, czy zupełnie nie? Czekamy na wiadomości w tej sprawie. Wątek naszego ekspresu do kawy cały czas aktualny.
4: Dzień dobry, witam Radio Kierowców. Szanowni Państwo, awaria przy ekspresie. Włączcie i wyłączcie wtyczkę z kontaktu. Może zadziała. Pozdrawiam.
1: Połączyło się helpdesk Biura Komunikacji Polskiego Radia.
0: Halo, halo, dzień dobry.
1: Proszę włączyć i wyłączyć komputer.
3: Tak, to jest często, to jest częsty motyw. Ja już spróbowałem to zrobić. Mogę zdementować. Niestety nie działa ta metoda.
0: Poprosimy o kolejne wytyczne. Instrukcje.
1: Nie, no jest napisane, że filtr trzeba wymienić. W końcu filtr ktoś napisał.
0: No by się przydało. A może po prostu zwyczajnie przeczyścić, opłukać,
3: umyć. Podobno raz w roku się wymienia taki filtr minimalnie. To u nas zakładam, że już długo, długo poza tym, tą granicą roczną.
1: Dlatego ja z tego ekspresu nie piję kawy. Ja z tego ekspresu nie piję kawy. Ja absolutnie, bo tam na pewno jest takie życie, które jest nieznane.
0: Ja pijemy je systematycznie, ale jak widać trzeba częściej.

0: Na zegarze minęła godzina 11, sprawdzamy prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przedpołudnie, piątek, robi się naprawdę ciepło. W centrum około 26 stopni. Dzisiaj prognozowana temperatura na południowym zachodzie nawet dojdzie do 31. Na północy chłodno, przyjemnie 23 stopnie. Do tego sporo słońca, bo w większości kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane.

0: Ale jeżeli planujecie dzisiaj no, taką dłuższą trasę, no to warto popatrzeć trochę dalej niż tylko na najbliższą godzinę. Na zachodzie Polski chmur będzie zdecydowanie przybywać i po południu, a także wieczorem mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Lokalnie może spaść około 10 mm deszczu.
1: I oczywiście, jak to w czasie burz, wiatr może być silniejszy w porywach do 70 km na godzinę. Poza burzami również będzie porywisty, szczególnie na południu i w rejonach podgórskich.
0: I tutaj szczególnie zwracamy uwagę na Przedgórze Sudeckie, gdzie porywy mogą dochodzić nawet do 75 km na godzinę. Wysoko w Sudetach nawet do 85. Jeżeli jedziecie w tamtym kierunku, no to warto mieć to z tyłu głowy.
1: Na razie jednak warunki są dobre. Jeśli możecie wybrać porę podróży, wcześniejsze godziny będą dzisiaj korzystniejsze. Wieczorem pogoda zacznie się wyraźnie zmieniać, a opady i burze będą przesuwały się dalej na wschód.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Czyli na przykład będą przesuwały się dalej w kierunku Tarnowa, o który to Tarnów pytał Tomasz, ale miejmy nadzieję, że gdzieś te chmury się rozejdą po drodze i wieczorem jutro już nie będzie złej pogody.
0: Są natomiast właśnie ci, którzy zasługują na brawa od nas. Tak? Obiecaliśmy słowo
1: wyzwanie. Już są
0: wyzwanie.
1: To osoby tak. W naszej aplikacji?
0: Tak. Na przykład Antek z Gryfina zasługuje na brawa. Czy jest jeszcze ktoś w naszej aplikacji, kto na te brawa zasługuje? Zerknijmy. Nie.
1: Tylko Antek z Gryfina.
0: To jest jedyna prawidłowa odpowiedź właśnie
1: Mulder.
0: Od Antka. Proszę bardzo. Ta-dam.
1: Jest to 1/3 dobrej odpowiedzi, bo osoba, która zaproponowała słowa do serwisu, to jest Karolina i ona proponowała harvester, forwarder i mulcher.
0: Rozwikłaliśmy, Karolino, co oznaczają te słowa, bo...
1: Czyli najpierw wycinamy, później zbieramy, a na końcu rozdrabniamy.
0: Tak.
1: Na przykład
0: harvester
1: jakieś...
0: ścina, forwarder zbiera, a mulcher rozdrabnia.
1: Krzaki.
0: Tak.
1: Na przykład. Tak. I jeśli chodzi jeszcze o temat bieżący, czyli jak nam się, albo z czym kojarzy rozpoczęcie roku szkolnego, to z ciszą, pisze nasz słuchacz Rafał, bo dzieciaki nie będą latać bez celu wieczorami po mieście i się drzeć.
0: Czyli można powiedzieć, koniec wakacyjnego,
1: no tak,
0: luzu, wrzesień znowu zagląda nam przed
1: szybę. Część pejzażu, no taki, takie jest życie. No, dzieciaki też się muszą jakoś bawić, no i szaleją. Wczoraj
0: i
1: ja
0: wykrzyczeć.
1: Na przykład spotkałem jednego z pistoletem, karabinem na wodę.
0: O-o, z karabinem na wodę?
1: Karabin na wodę, hulajnoga i prosto w
0: i
1: moją
0: stronę. Przed
1: tak.
0: siebie.
1: Ale na szczęście nie dostałem.
0: A liczyłeś na to, że
1: nie, właśnie nie.
0: Nie.
1: Myślałem, że tak, mogę, ale na szczęście nie. 3 minuty po 11:00 jedziemy dalej.

0: Jakub Domoracki pojawił się tym razem w naszym studiu.
1: A dzień dobry, kłaniam się przedpołudniowo, wakacyjnie jeszcze. Ale słyszałem, że już jakieś wy macie takie, nie wiem, czarnowictwa, że zaraz dlaczego? Szkoła, rok szkolny, że wakacje się kończą.
2: A to
1: się
2: źle kojarzy, tak? Podejście, ostatni piątek wakacji.
0: Zaraz.
2: Przed momentem.
0: Ola, ponieważ jesteśmy wśród przyjaciół, no to podpytajmy Jakuba, czy 1 września dla ciebie był takim dniem stresu? Czy zupełnie nie?
1: Nie, może nie stresu, raczej ciekawości. Co przyniesie los?
0: Ano widzisz.

0: Widzisz. I właśnie o to my dzisiaj pytamy.
1: A nie matka jakiś, nauka.
0: A nie, że zaraz ty przyjdziesz i pani od biologii powie, że sprawdzian z komórki. Na przykład.
1: I u ciebie tak było, rozumiem.
0: I te wszystkie tam eugleny i nie wiadomo co, pantofelek. A właśnie, po co my się uczyliśmy tego pantofelka?
2: Ja nie mam
1: no właśnie,
2: pojęcia.
1: Żeby w radiu to wykorzystywać na przykład
2: się.
1: Teraz.
2: Trening umiejętności społecznych by się bardziej przydał niż prawda, te pantofelki.
0: Ale nie nam, bo my mamy wysokie umiejętności społeczne.
1: Za wysokie.
2: I nasi słuchacze też. Tak. Proszę bardzo. Serwis drogowy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na drodze krajowej numer 50 na Mazowszu, pomiędzy Mszczonowem a Grójcem, niedaleko miejscowości Karolew, doszło do zderzenia motocykla i samochodu osobowego na kilometrze 135. Ruch jest tam możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Taka sama organizacja ruchu obowiązuje w województwie świętokrzyskim na krajowej 74, niedaleko Kielc, dokładnie w pobliżu miejscowości Ćmińsk. Na kilometrze 70 doszło do zderzenia czterech pojazdów i na miejscu nadal właśnie ruch jest możliwy jednym pasem, a do tego zdarzenia doszło kilka godzin temu, właściwie nad ranem. Jeżeli chodzi o sytuację na północy naszego kraju, w województwie pomorskim, to tutaj mamy sporo spowolnień korków, takich bym powiedział, wakacyjnych jeszcze, bo chociażby trasa wojewódzka numer 216 jest zakorkowana niedaleko Redy, Pucka i Władysławowa, ale także sąsiednia trasa numer 215. Tutaj także mamy i spowolnienia, i niewielkie korki niedaleko Rozewia, Chłapowa, Jastrzębiej Góry i Karwi. Uwaga, w województwie warmińsko-mazurskim na drodze krajowej numer 63 na odcinku Orzysz-Pisz, niedaleko miejscowości Szwejkówko na kilometrze 72 obowiązuje ruch naprzemienny po wypadku busa i motocykla. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Jeszcze województwo małopolskie, kilka słów o tymże województwie i tutaj także mamy, jak to bywa w wakacje, sporo korków, chociażby na południu, na trasach podgórskich. No i na Zakopiance, to bym powiedział, taki twardziel wśród korków. Zakorkowana jest Zakopianka i w kierunku Krakowa, i w stronę Zakopanego. I te fragmenty najlepiej omijać przez Chochołów i Czarny Dunajec.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 13 minut po godzinie 11 padło to słowo przed momentem na antenie Polskiego Radia Kierowców. Jakie to słowo? O to was pytamy. Nasza aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Myślę, że nie było to najtrudniejsze słowo, ale mogę podpowiedzieć, że padło pod koniec serwisu.
0: No dobrze, kto ma wędkę, niech łowi.

0: No i mamy 20 minut po godzinie 11. Jesteśmy razem w trasie, moi drodzy. Jeśli chodzi o wspomnienia szkolne, w szkole fajne były plusy za aktywność, a że ja lubię gadać, to dostawałem. Uwagi też były, na przykład uczeń je i pije na lekcji. To Daniel
1: z Rusztowania. I nigdy tego nie potrafiłam zrozumieć.
0: Ja też dostawałem takie uwagi.
1: Ja też. I też rozmawialiśmy poza anteną, że

0: leniwy, ale zdolny, zdolny, ale leniwy, nie? To też była często taka gdzieś uwaga. Ale my dzisiaj o tym, z czym nam się kojarzy, może w taką stronę właśnie tę lepszą, na przykład z przerwami. Ja uwielbiałam przerwy w szkole.
1: Tak, to nie. Witam moje ulubione radyjko, panowie i pani redaktor także. Bardzo mnie rozbawili tym sprawdzianem z komórki. Myślę, że dzisiejsza młodzież wręcz oczekuje sprawdzianu z komórki. Kto lepiej skroluje i przewija portale społecznościowe tak lekko pół żartem. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. I tę wiadomość napisał do nas ktoś z okolic Łodzi. Natomiast nowością tego roku szkolnego będzie to, że jednak to będzie rok szkolny bez telefonów. Więc ten sprawdzian z komórki może być trudny.
0: Ale na pewno... Na pewno dla psychiki dzieci będzie to bardzo duża zmiana, ale z drugiej strony w takim długofalowym spojrzeniu na tę sytuację na pewno będzie to dobra zmiana. Ja jestem o tym przekonana, chociaż no tak jak widzę po dzieciach, nie za bardzo są zadowolone z tego powodu, że nie będą mogły do szkoły i rodzice często też się skarżą, że no jak tu mieć kontakt z dzieckiem, w jaki sposób się do niego dodzwonić, jak powiedzieć mu o zmianach, które często wynikają z logistyki życia. Ale myślę, że to się da. My się wszyscy po prostu bardzo przyzwyczailiśmy do tego, że musimy mieć telefony, a tymczasem być może ten wrzesień będzie takim testem.
1: I mamy jeszcze wiadomość. Halo, halo.
2: Ja z tej strony Andrzej, Gdynia, Chłodniarz. Rozpoczęcie roku, 1 września, z czym się kojarzy? No, dzieciaki idą do szkoły, to wiadomo, ale najważniejsza rzecz, to moja żonka obchodzi urodziny. Także wszystkiego najlepszego, kochanie, do rozdrówka na twoje przyszłe urodziny. Pozdrawiam i całuję. Trzymajcie się cieplutko. Andrzej, Gdynia, Chłodniarz.
1: No, to pozdrawiamy, Andrzeju. Bardzo dobrze, że pamiętasz. Przygotowujesz się na pewno do tego dnia i jakieś niespodzianki już na pewno masz w zanadrzu.
0: Ciekawa jestem, czy żoneczka nas słucha. Może już...
1: To nie zdradzajmy niespodzianek.
0: Nie. Nie chciałam o to w ogóle nawet zapytać, żeby nam zdradzał niespodzianki, ale myślę, że na pewno jej się miło zrobiła, jak usłyszała, że mąż pamięta. Jak pamięta, to znaczy, że planuje. Jak planuje, to znaczy, że coś będzie, nie? Coś się tutaj szykuje, coś tu, ja tu coś czuję.
1: Jak coś będzie, to przejdźmy w takim razie do słowa wyzwania. Kto zgadł?
0: Chyba tylko jedna osoba zgadła.
1: Antek z Gryfina twierdzi, że to było słowo twardziel. Mhm. I czy to było słowo twardziel, czy będą brawa?
0: Proszę, oczywiście. Antku, to dla ciebie. Byłeś jedynym słuchaczem, który odgadł, jak brzmiało to słowo, mimo tego, że podpowiedziałam, że było pod koniec serwisu drogowego. Bardzo ładnie, zręcznie wplecione, więc też nie dziwię się innym słuchaczom, że mieli trudność z tym, żeby rozpoznać, w którym miejscu to słowo było ukryte.
1: Zgłaszajcie kolejne słowa do kolejnego serwisu, a jeśli chodzi o wiadomość, którą napisał o komórce słuchacz, to był to Paweł z Forda. Pozdrawiamy serdecznie.

0: Pół do godziny 12. Dojeżdżamy w kierunku do godziny 12. Punktualnie co 20 minut prezentujemy najświeższe informacje z tras, które od 20 minut przedstawia Kuba Domoracki, który jest już na miejscu gotowy.
1: To ruszajmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Sporo się dzieje na trasach małopolskich. Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Balice i to zarówno w kierunku Katowic, jak i w stronę Rzeszowa. Ale zakorkowane są także inne trasy niedaleko Krakowa, chociażby Zakopianka w Gaju i w Libertowie, gdzie przypomnę, w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Podobnie Krajowa 94, obwodnica Wieliczki oraz Droga Krajowa 44 na wysokości Skawiny, zwłaszcza w kierunku Krakowa. Zakorkowana jest także Zakopianka na Podhalu, jak to zwykle bywa w wakacje i w pobliżu Nowego Targu, Szafler, Bańskiej Niżnej, ale także niedaleko Poronina i samego Zakopanego. Ale także wzmożony ruch obserwujemy na sąsiedniej trasie numer 49 w pobliżu Nowego Targu, Gronkowa, Białki Tatrzańskiej i granicy państwa w Jurgowie. Droga Krajowa numer 28 korkuje się w Wadowicach, w Makowie Podhalańskim, także w Mszanie Dolnej, Limanowej, Nowym Sączu, a także niedaleko Gorlic. Uwaga na drodze krajowej 74 w Świętokrzyskiem w pobliżu miejscowości Ćmińsk, to pomiędzy Kielcami a Piotrkowem Trybunalskim. Kilka godzin temu doszło tam do poważnego wypadku. Dokładnie zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe przewożące kruszywo. Obaj kierowcy zostali ranni i trafili do szpitala i cały czas obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę, a chodzi o kilometr 70. I jeszcze dwa słowa o sytuacji na Mazowszu. S8 jest zakorkowana w Warszawie w obu kierunkach, pomiędzy Bemowem a mostem generała Grota Roweckiego, podobnie Krajowa 7 na północ od Warszawy oraz Krajowa 79 niedaleko Piaseczna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To zapraszamy do podróży autostopem, do zdobycia vouchera wartości 200 zł na zakupy w sklepie internetowym. Specjalny numer, pod który dzwonicie, żeby się zgłosić, 22 139 29 29.
3: To ja jeszcze może szybciutko powtórzę, żeby się utrwalił ten numer, 22 139 29 29. Ogłaszamy start, a wasza wyobraźnia idzie już teraz w ruch. Już niebawem usłyszycie odgłos ruszającego samochodu i będziecie musieli przekonać naszego kierowcę, żeby zatrzymał się właśnie po was. Im bardziej pomysłowo, im bardziej zabawnie, oryginalnie uzasadnicie, dlaczego warto was zabrać w dalszą trasę, tym większa szansa na wygraną. 22 139 29 29 to numer telefonu do nas, a do wygrania 200 w sklepie IPARTS. Piotr? No właśnie. Bardzo się cieszę, że już do nas dzwonicie. No, mamy już chętnego. Bardzo się cieszę.
2: Grajmy piosenkę, zaraz połączymy. Ola, no. Ludzie.

0: prośba do naszego słuchacza, który dzwonił przed chwilą, ale się rozłączył. 22 139 29 29. Może zdąży teraz zadzwonić.
1: Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, to jest ten moment.
0: Dzwońcie. Moi drodzy, bo za chwilę będziemy zatrzymywać autostop. Przypominamy nasz specjalny numer
1: 22
0: telefonu.
1: 22 139 29 29.

0: Wow.
1: Jennifer Lopez i naczelna mama. Tych mam pewnie na pokładzie Polskiego Radia Kierowców, tak sobie wyobrażam, trochę jedzie razem z nami. Pozdrawiamy wszystkie mamy, zwłaszcza te, które przygotowują się do kampanii wrześniowej. Tak bardzo często wśród rodziców określany jest powrót do szkoły, bo my dzisiaj
2: A przez studentów, przepraszam bardzo, kto miał kampanię wrześniową, ręka do góry. No właśnie, moi drodzy, za chwilę wrzesień, za chwilę rozpoczęcie roku szkolnego, a my wracamy do wspomnień szkolnych i do tego, czy nam się ten czas podobał, czy nie. Z jednej strony to czas rozłąki przez 2 miesiące mógł być z tymi, których nie widzieliśmy przez okres wakacyjny i wracamy z inną energią do kolejnej klasy.
1: Nowy piórnik, nowe zeszyty, nowi przyjaciele, a często ci starzy, za którymi przecież przez te 2 miesiące nasze dzieci i my tęskniliśmy, zwłaszcza no właśnie te parę ładnych lat temu. I pytamy was dzisiaj o wspomnienia, czy to tylko ten piórnik, zeszyt, a może coś więcej. Niech to będą te plusy, o których wspominał nasz słuchacz, czyli ten niepowtarzalny klimat wrześniowy. Plusy, dobre oceny, może fajne przerwy. Nie? Nie?
2: No tak.
1: Piotrze?
2: Czekamy w
1: Wszyscy...
2: naszej aplikacji głosowo
1: albo
2: tekstowo.
1: Był też słuchacz, który pisał o kanapce. No.
2: Nie wiem, ja jakoś zawsze dostawałem minusy. 3 minusy, wiadomo
1: co. Bo gadałeś.
2: No tak.
1: Bo gadałeś. Zdolny, ale...
2: Tak mi zostało.
1: Leniwy.

0: 10 minut do godziny 12. My cały czas jedziemy w stronę godziny 12, a tymczasem już za niespełna parę sekund serwis drogowy na antenie Polskiego Radia Kierowców, który zaprezentuje nasz kolega redakcyjny Jakub Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Utrudnienia pojawiły się na drodze krajowej numer 9 w województwie świętokrzyskim, niedaleko miejscowości Kunów. To pomiędzy Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim. Na kilometrze 60 doszło do zderzenia dwóch aut osobowych i busa. Mamy informację, że ruch jest tam możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. I już teraz obserwujemy tam dosyć spore spowolnienia. Krajowa 74, także w województwie świętokrzyskim, jest częściowo zablokowana pomiędzy Kielcami a Piotrkowem Trybunalskim, niedaleko miejscowości Ćmińsk. Kilka godzin temu, jeszcze w nocy, zderzyły się tam dwa samochody ciężarowe i dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Na 70 kilometrze ruch jest możliwy jednym pasem na zmianę. A teraz województwo dolnośląskie i wieści od państwa. Słuchamy.
3: Dzień dobry. S3 Polkowice w kierunku Szczecina. Właśnie zderzenie jakieś drogowe się stało. Oba pasy są w tej chwili zablokowane.
2: Sporo utrudnień na

0: północy naszego kraju, w województwie pomorskim. Autostrada A1 na fragmencie remontowanym jest zakorkowana, zatłoczona, jak zwykle to bywa, pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, ale także zdecydowanie wolniej jedzie się na trasach wojewódzkich na północy Pomorza. W pobliżu Redy, Pucka i Władysławowa, a także Chłapowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi oraz wolniej, nieco wolniej jedzie się niedaleko Jastarni, Juraty i Helu. Jeszcze województwo Małopolskie, wspomnę o A4. Tutaj mamy korki cały czas, właściwie dosyć poważne, kilkukilometrowe, na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe, i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 9 minut do godziny 12, a tymczasem Polskie Radio Kierowców prowadzi Was w trasie, ale nie tylko my, prowadzicie także i Wy, a także Wasze wspomnienia.
3: Witam, szanowne radio. Jak u mnie, jeszcze pamiętam z czasów młodzieńczych, jak chodziłem do podstawówki, zawsze pierwsze dni, czyli rozpoczęcie roku, to było zwłaszcza pierwszy dzień, po rozpoczęciu roku to było tylko takie jakby zaznajomienie się z nauczycielami, takie pogadanki normalne. I taki tydzień był w luziku. Dopiero w drugim tygodniu już było ostro, już było wzięcie się do nauki i jazda z tematem. Tak to wspominam. A pierwsze dni to był luzik, a zwłaszcza pierwszy dzień rozpoczęcie roku szkolnego to był plan lekcji, podanie tam zajęć, jakie będą. I to wszystko, także tydzień luziku. A w drugim tygodniu już się zaczynała jazda. Pozdrawiam.
2: Wojtek. Pozdrawiamy. Czyli jeszcze Wojtka. Luz i blues, można powiedzieć.
4: Początek roku szkolnego wywoływał we mnie mieszane uczucia, wczesne wstawanie, obowiązki, nauka, ale z drugiej strony spotkania z dawno niewidzianymi kolegami i koleżankami. Ogólnie szkołę wspominam dobrze, beztroskie lata. Teraz trochę stresiku jest, bo syn zaczyna pierwszą klasę w liceum. Nowa szkoła, nauczyciele, koledzy. Mam nadzieję, że będzie dobrze i szybko się odnajdzie w nowym otoczeniu. Pozdrawiam, Ania Starnowa. No, trzymamy kciuki, żeby wszystko było dobrze, na pewno będzie. My jedziemy dalej. Po 12 postaramy się zatrzymać autostop. Mam nadzieję, że ktoś z Was to zrobi. No i jednocześnie zdobędzie voucher o wartości 200 zł.

0: ale jest godzina 12. Na zegarach, a to znak, że sprawdzamy prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Piątek pokazuje nam dzisiaj swoje cieplejsze oblicze. W centrum około 26 stopni, na południowym zachodzie temperatura może dojść dzisiaj do 31 stopni. Na północy będzie około 23. Nad większością kraju nadal mamy małe i umiarkowane zachmurzenie, więc warunki do podróżowania są dzisiaj dobre.
0: Ale ten spokojny obraz tak naprawdę nie utrzyma się niestety przez cały dzień. Na zachodzie chmur będzie przybywać i po południu, a także wieczorem pojawią się tam przelotne opady deszczu, miejscami również burze. To właśnie zachodnia część kraju będzie dzisiaj miejscem, które warto obserwować.
2: A jeśli jesteście w trasie, pamiętajcie,

0: Pamiętajcie, że wiatr miejscami może być silny, porywisty. Na Przedgórzu Sudeckim porywy do 75 km na godzinę, w Sudetach nawet 85. Podczas burz w całym kraju porywy mogą dochodzić do około 70 km na godzinę.
1: A wieczorem pogoda pójdzie jeszcze o krok dalej. W nocy opady i burze będą przesuwały się z zachodu i południowego zachodu w głąb kraju. Prognozowana suma opadów wynosi od 15 do 30 mm.
0: Dlatego jeżeli dzisiaj macie do wyboru ruszyć teraz albo późnym wieczorem, zdecydowanie spokojniejsza będzie pierwsza część dnia. Później trzeba będzie już bardziej uważać na deszcz, burze, silniejsze podmuchy i przede wszystkim na szybko zmieniające się warunki na drodze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dwie minuty po godzinie 12:00.

0: No i mamy 10 minut po 12, czas posłuchać, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa ekspresowa S8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, jest zakorkowana przede wszystkim w kierunku Białegostoku pomiędzy Bemowem a mostem generała Grota Roweckiego, ale także spory ruch, spore spowolnienia utrzymują się też na innych trasach mazowieckich, chociażby na Krajowej Siódemce pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą i to w obu kierunkach, także na Krajowej 61 na fragmencie remontowanym na wysokości Zegrza oraz na Krajowej 79 w pobliżu Piaseczna. Tyle województwo mazowieckie, teraz południe naszego kraju, Małopolska i wieści od państwa. Słuchamy.
3: Dzień dobry, jadę drogą 47, z Rokopianką. Od Nowego Targu i od Zakopanego po 5 km w korka w miejscowości Szaflary, bo jakiś geniusz infrastruktury zamontował do siatła. Za światłami już normalnie w stronę Zakopanego się jedzie normalnie. I w stronę Nowego Targu też za siatłami.

0: nami, ale na światłach wleczemy się, tracimy dobre pół godziny, żeby przejechać te 5 kilometrów.
1: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie, za ten raport. Rzeczywiście na Zakopiance, jak to bywa zwykle w wakacje, sytuacja jest trudna. Ten fragment można omijać oczywiście przez Czarny Dunajec i Chochołów, trasą wojewódzką 958. Tym bardziej, że Zakopianka korkuje się także pod samymi Tatrami, w Poroninie i w Zakopanem. Na drodze krajowej numer 9, na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski Radom, doszło do zderzenia dwóch autoosobowych i busa. Na 60. kilometrze, niedaleko miejscowości Kunów, obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Uwaga na krajowej dziesiątce w zachodniopomorskim pomiędzy Stargardem a Suchaniem. W miejscowości Krąpiel na kilometrze 57 trwa protest rolników i trasa jest tam częściowo, tylko częściowo, no ale jednak częściowo zablokowana. I zarówno w jedną, jak i w drugą stronę jedzie się tam zdecydowanie wolniej i ten fragment najlepiej omijać. I jeszcze jedna trasa ekspresowa, Trójka w województwie dolnośląskim, w pobliżu Polkowic, dokładnie na obwodnicy Polkowic. Tutaj mamy wypadek, zwężenie i korek w kierunku Szczecina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
3: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
4: To była reklama.
5: A to jesteśmy my. Jedziemy razem z wami 13 minut po godzinie 12, a tymczasem przypominamy nasz numer telefonu 22 139 29 29 i konkurs Autostop już teraz.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl. Konkurs.
1: No i słowo się rzekło oczywiście. Jak konkurs, to konkurs na antenie Polskiego Radia Kierowców. 17 minut po godzinie 12. Przypominamy, że już teraz razem z nami, mam nadzieję, że słyszymy się po drugiej stronie z Mariuszem. Halo, halo, dzień dobry, witamy cię na antenie Polskiego Radia Kierowców.
2: Halo, witam.
3: Dzień dobry, Mariuszu. Skąd do nas dzwonisz?
2: Z Wejherowa.
3: A, to masz blisko nad morze, jeżeli to tak. Wejherowo. Pytanie, jeżeli jest się z tamtych rejonów Polski, to gdzie się spędza wakacje?
2: Mazury albo góry.
3: Ha, tak, dla odmiany.
1: Czyli nie ma góry albo morze, tylko Mazury albo góry. No bo tak.
2: Tak, dla odmiany.
1: Masz jakieś swoje ulubione miejsce na Mazurach?
2: W górach, no to głównie Zakopane.
1: A na Mazurach?
2: A na Mazurach Giżycko.
1: No tak, chyba nie mogłoby być inaczej. Pytanie brzmi, czy jesteś gotowy?
2: Tak.
3: No to odpalamy nasz samochód, proszę bardzo. Ruszył. Mariuszu, teraz twoja kolej, żeby zatrzymać autostop.
1: Czas, start. Mówisz.
2: Dzień dobry, panie kierowco. Ja idę z Mazur nad morze.
1: I?
3: No i niestety zerwało nam się połączenie, więc zdaje się, że nasz słuchacz zostaje w polu. A to oznacza, moi drodzy, to oznacza,
1: że dzisiaj nie wyszło,
3: że można dzwonić dalej do nas w celu zatrzymania właśnie samochodu, bo cały czas nagroda nie została nikomu przysłana.
1: To ja w takim razie podajemy numer telefonu 22 139 29 29. To numer telefonu do nas. Mamy nadzieję, że tym razem was nie zerwie.

0: No i bardzo nas cieszy. Tak. Jest z nami kto tym razem?
1: Andrzej. Dzień dobry, Andrzeju.
0: Dzień dobry.
1: Słyszymy
0: witamy
1: się.
0: Cię. Halo, halo.
2: Cześć, witajcie.
1: Witamy. Jak tam pogoda u ciebie?
2: Słoneczna, piękna, chociaż trochę wiatru.
1: No właśnie, dzisiaj mówimy o tym wietrze i zdaje się, że trochę jeszcze będzie się nasilał, jeżeli będziemy w strefie burz. A ty dzwonisz skąd?
0: Z której części Polski?
2: Ja dzwonię z Poznania, choć jestem w trasie aktualnie.
0: Ale wokół Komina? Wokół Poznania czy gdzieś dalej?
2: Tak, tak. Właśnie wyjechałem troszeczkę za Poznań, żeby autostopa dobrego złapać, bym cię chętnie wybrał na wakacje.
0: No właśnie. To mam nadzieję, że wyobraźnia cię poruszy, jak to mówią, sky is the limit. I mam nadzieję, że argumenty, które przygotowałeś, żeby zatrzymać kierowcę, poruszą tego kierowcę i zabierze cię, a tym samym otrzymasz od nas voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie IPARTS. Trzymamy za ciebie kciuki. Czy jesteś gotowy?
2: Jestem gotowy.
1: No to rusza samochód, proszę bardzo. Tak, odpalił silnik na razie, to dobry znak. No i ruszę w twoją stronę. Przekonuj teraz kierowcę.
2: Stoję sobie tu przy drodze. Przede wszystkim dawno nie miałem urlopu. Chętnie bym się gdzieś z tym kierowcą zabrał. Wiadomo, że przez żołądek do serca, więc najpierw przede wszystkim zjechalibyśmy na bok na pyszne poznańskie pyry z gzikiem. No jak pyry z gzikiem, to od razu będzie się lepiej jechało, a wybralibyśmy się na pewno nad morze. Tam na Kaszubach zjedlibyśmy pyszne ruchanki. A, ciekawa nazwa, ale to bardzo dobre danie, więc ja jedynie przez żołądek do serca może po drodze... Ruszamy dalej?
1: Tak, jedzie się.
0: No dobra, to na co byś zabrał jeszcze raz tego kierowcę? Czy możesz powtórzyć wszystkie
2: nad morze, ruszylibyśmy nad morze, ale najpierw mówię, byśmy zjedli coś poznańskiego, czyli pyry z gzikiem, a potem ruchałki.
0: A możesz coś więcej na temat tych ruchałek?
2: A to takie kaszubskie danie, to są takie jakby racuchy, można by to tak trochę pod racuchy, trochę pod pączki.
1: Tak,
2: podciągnąć.
1: Płaskie, owalne racuszki z ciasta chlebowego.
2: Tak, ale przepyszne.
0: Tak jak w racuchach, tam są jabłka też, czy nie?
1: Nie mówcie ruchałki, tylko to są ruchanki.
2: Oczywiście, że ruchanki.
1: No.
0: Ruchanki.
1: Tak, ruchanki. Dobrze.
0: Wszyscy na pewno zapamiętali. Myślę sobie, że na pewno podobne miny mieli do moich.
2: Mimo, że jest przed 23.
1: Tak, bo to jest fantastyczne danie. Tak. Bardzo dobre.
0: Dokładnie. No to wszyscy smacznego. Enjoy. Enjoy ten dzień i jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje dla ciebie. No bo wygrałeś od nas voucher wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie IPARTS. No i szalej. Tak. Jak to mówiła, kochać to księcia, jak kraść to miliony.
1: Andrzeju, zostań jeszcze na linii, a teraz będzie sygnał.
3: Dzięki wam. Nagród w konkursie jest IPARTS, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe www.iparts.pl.

0: Kolejna okazja, żeby złapać stopa, będzie w poniedziałek. A teraz, moi drodzy, sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo utrudnień na autostradzie A4. Duże spowolnienia w województwie dolnośląskim pomiędzy Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi, a także nieco dalej na wysokości Pietrzykowic, na jezdni w kierunku Wrocławia i Katowic. Autostrada A4 oczywiście jest także zakorkowana w Małopolsce na obwodnicy Krakowa pomiędzy Balicami.

0: ulicami, a węzłem Kraków Południe i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. Korki także na Zakopiance, tradycyjnie jak to zwykle bywa w wakacje na fragmencie podhalańskim, ale także na fragmencie remontowanym pod Krakowem w Gaju i w Libertowie. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na drodze krajowej nr 28 w Wadowicach, w Mszanie Dolnej i w Limanowej, a także utrudnienia pojawiły się na krajowej 7 pomiędzy Rabką Zdrojem a granicą w Chyżnem. W miejscowości Orawka doszło do wypadku i najprawdopodobniej jezdnia została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Droga krajowa nr 9 pomiędzy Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim jest częściowo zablokowana na kilometrze 60. To są okolice miejscowości Kunów. Zderzyły się tam 3 pojazdy i policja na miejscu kieruje ruchem jednym pasem na zmianę. Taka sama organizacja ruchu na krajowej 74 pomiędzy Kielcami a Piotrkowem w pobliżu miejscowości Ćmińsk. To w związku z wypadkiem 2 ciężarówek. Do tego zdarzenia doszło kilka godzin temu, jeszcze w nocy, na kilometrze 70 i tam także na miejscu ruchem kieruje policja. I jeszcze jedna informacja, województwo mazowieckie, ekspresowa 8, a zatem północna obwodnica Warszawy. S8 jak była zakorkowana, tak jest, zwłaszcza w kierunku Białegostoku pomiędzy Bemowem a Wisłostradą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: dzisiaj?
1: Co dzisiaj?
0: Pytamy o to, jak wspominacie rozpoczęcie roku szkolnego i pierwsze dni września. I tak, pamiętajmy też o tym, że najbliższy weekend jeszcze pewnie będzie na drogach dosyć intensywny. Zresztą mówili o tym policjanci, żeby zwracać na to uwagę, bo sporo osób jeszcze sobie gdzieś wyjedzie, skorzysta z dobrej pogody, więc będzie tłoczno, każdy chce skorzystać.
1: Jedźmy ostrożnie. To są ostatnie dni wakacji, kiedy wielu z nas może poczuć pewne rozproszenie i z jednej strony czujemy tą sierpniową niedzielę. Niedziela często porównywana jest do sierpnia, a sierpień do niedzieli, bo jest to poczucie już takiego jakiegoś zakończenia i rozpoczęcia czegoś nowego.
0: Że już jesteś po żniwach, tak?
1: Tak, że już jesteś po żniwach, albo wiesz, bardzo często ja mam na przykład coś takiego, że w niedzielę czuję jakiś smutek, że już za chwilę poniedziałek idzie, tak? Że wielu z nas ma taką refleksję, że skończył się weekend, zaczyna się coś nowego. No i właśnie sierpień bardzo często porównywany jest do niedzieli, jako zakończenie wakacji i takie sentymentalne, nieco nostalgiczne, analogiczne porównanie właśnie do niedzieli. Więc jeśli macie coś takiego, to właśnie, to może oczywiście spowodować pewne rozproszenie, ale z drugiej strony, nadchodzi coś nowego.

0: stare robi miejsce na nowe.
1: Oczywiście, za chwilę będzie jesieniarstwo, za chwilę będzie
0: dyniarstwo,
1: będzie kawa o smaku z posypką dyniowo-cynamonową i tak dalej, i tak dalej. Trochę trzeba będzie się bardziej rozgrzać, zjeść jakąś zupkę dobrą, ale pory roku jakoś nam zaserwują odpowiednie warzywa do tego, zresztą nie tylko. Jeśli chodzi o początek roku szkolnego, no to

0: Fajnie się uczyło, fajnie się poznawało różnych nauczycieli, przygód kilka było. I też jedną taką sytuację miałem w szkole. Na jakiejś lekcji mieliśmy protest wśród uczniów i przed rozpoczęciem nauki klasy zaczęli stukać długopisami. W tym momencie wchodzi nauczyciel, wszyscy przerwali, tylko ja akurat byłem na jego oku. Podchodzi do mnie i mówi, czemu pukałeś? Ja mówię, nie pukałem. I dostałem uwagę. Stuka, puka i kłamie. Także pozdrawiam jeszcze raz serdecznie, cieplutko. Takie miłe wspomnienia ze szkoły. Andrzej Gdynia, Chłodniarz.
1: I co ci zostało z tamtych czasów?
2: Wspomnienie. Już naprawdę te uwagi. Czy tym nauczycielom się chce takie naprawdę.
1: Moim zdaniem się nudzi, po prostu bardzo potrzebują sobie jakoś ukreatywnić swoją codzienność i dlatego piszą takie głupotki. A może są wśród nas nauczyciele, którzy no właśnie powiedzą nam swoją perspektywę, jak to jest, skąd biorą pomysły na tego typu uwagi? Nasza aplikacja do waszej dyspozycji.

0: nie tylko ja, ale serce też prosi cię.
1: Ona się szaleje, moi drodzy, słuchajcie, realizuje program DJ, naprawdę Jasińska, no.
0: A ja nie wiem, ja nie wiem, panowie, czy wy sobie dworujecie tutaj ze mnie teraz?
1: No gdzie?
0: Czy... Nie, no gdzie?
1: Absolutnie.
0: Jakiś sarkazm, ironia, nie.
2: To absolutnie nie pasuje. Tylko
1: z czego to się bierze, że ludzie nigdy tak sobie nie potrafią przyjąć komplementów?
0: No, dobrze, to przyjmuję. Zobacz, wyprostowałem się.
1: No i bardzo dobrze.
0: Czas na serwis drogowy. Tak. Najświeższe informacje z tras, Kuba Domoracki.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Na ekspresowej trójce w województwie dolnośląskim utrudnienia utrzymują się na węźle Polkowice Północ, gdzie na kilometrze 254 doszło do zderzenia auto osobowego i ciężarówki. Trasa w kierunku Zielonej Góry jest tam częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Ruch jest możliwy jednym prawym pasem, no ale niestety utrzymuje się tam dość spory korek. Zakorkowana jest także autostrada A4 w województwie małopolskim. Na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to i w kierunku Katowic, i w kierunku Rzeszowa. Uwaga na trasie.

0: Trasie ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Bielice a Koszalin Północ. Na kilometrze 127 doszło do awarii samochodu ciężarowego. Mamy informację, że w kierunku Gdańska zablokowany jest jeden prawy pas. Na Krajowej 74 cały czas utrudnienia utrzymują się pomiędzy Kielcami a Piotrkowem Trybunalskim nieopodal miejscowości Ćmińsk, gdzie kilka godzin temu na kilometrze 70 doszło do zderzenia dwóch aut ciężarowych i dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Na miejscu nadal ruch kierowany jest przez policję. Jeszcze województwo mazowieckie, tutaj zakorkowane jest cały czas ekspresowa 8, ale także zdecydowanie wolniej jedzie się na Krajowej 7 na północ od Warszawy, podobnie na Krajowej 61 niedaleko Zegrza, a także na drodze Krajowej 62 w Nowym Dworze Mazowieckim.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: My razem z kolegami w czasach szkolnych, w takich przypadkach jak tutaj Andrzej opowiadał, z pukaniem długopisem o ławkę, czy w różnych innych, kiedy nauczyciel złapał kogoś i pytał, dlaczego ty to robisz, zawsze odpowiadaliśmy, zupełnie nie wiem, dlaczego to robiłem i obiecuję poprawę, i wtedy nie
3: proszę
2: było żadnej uwagi. Adam z Wolwika.
3: No. Pozdrawiamy cię, Adamie. Ale u nas rzeczywiście na katechezie było tak, że mówiliśmy do księdza, proszę o pokutę i rozgrzeszenie.
2: U mnie było jestem, byłem, mam, czyli jestem na lekcji, byłem w kościele, mam pracę domową, ale jak się odpowiedziało chociaż na jedno, że na przykład nie byłem albo nie mam,
3: nie mam,
2: to był ryk zakonnicy na przykład, taki wiecie.
3: To znaczy...
2: Jak to nie byłeś? Dlaczego?
3: Prawie jak V8, co?
2: No, takie wspomnienie. 7 do 13.

Droga redakcjo, pamiętam, że w szkole podstawowej dostałem nagane uwagę, że próbowałem otruć nauczyciela kanapkami zrobionymi na zajęciach praktycznych. Widocznie jakiś tam był, nie wiem, temat kulinarny i tak dalej. Należało wykonać

0: kanapki. No, według pomysłu. No to najprościej mama mnie wyposażyła. Pomidory, ogórki, rzodkiewkę, oczywiście jakieś tam przyprawy, sól, pieprz. No i tak nieuważnie to tam niosłem do szkoły, że tam pieprz mi się rozsypał. I gdy przyszło do oceny, no to postanowiłem, żeby to ładnie wyglądało, posypać piaskiem. No i dostałem ogólnie na początku cenę bardzo dobrą, bo ładnie to wyglądało, ale po degustacji przez nauczyciela niestety oblałem ten sprawdzian kulinarny. No i dostałem uwagę, że nauczyciela chciałem otruć. Pozdrawiam, Paweł Dawko.
1: Ajajajajajaj, co tam się wydarzyło?
2: No ale zobacz, jaki esteta, no zobaczcie, mm-hmm.
1: No ale piach, no wygląda no nieźle, to no, gorzej rzeczywiście smakuje. Wiedzą to zwłaszcza ci, którzy ostatnie lato spędzili trochę na plaży i wracają często, ja zwłaszcza te pojemniki takie po dzieciach, no to tam placki, jakieś różne inne rzeczy. To wiadomo, jak się to wszystko tak w tym piachu, no to...
2: No tak, ale Robert tam się pojawił. Dzień dobry, Robercie.
3: Dzień dobry.
2: Miło
1: Robert
2: cię
1: ma
2: widzieć.
1: Jedzenie bez piachu.
3: Tak. Nie byłem na plaży.
2: Ale może jeszcze będziesz, prawda?
3: No
1: po godzinie 13, proszę bardzo. Plażka.

0: świetny!
1: No to my wyjeżdżamy na wysokie obroty o godzinie 13.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 19,6, prawie 20 w Kętrzynie i tam jest najchłodniej, na Mazurach najchłodniej, natomiast najcieplej na Dolnym Śląsku, 26,2 kreseczki powyżej zera. W Legnicy zostały ostrzeżenia wydane przed burzami, silnym deszczem, z burzami, silnym wiatrem i upałem, między innymi dla Dolnego Śląska, dla Śląska Opolskiego, dla Wielkopolski, nawet drugiego stopnia dla Dolnego Śląska i dla Wielkopolski te ostrzeżenia, więc prawdopodobnie no, załapiecie się na jakiś deszcz albo nawet burzę. W ciągu dnia przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie właśnie wzrastać będzie do dużego. No i tam te burze i możliwe opady deszczu. Do 31 stopni dziś zobaczymy.

0: Słyszymy lokalnie na południowym zachodzie kraju, tak twierdzą synoptycy, a wiatr na ogół umiarkowany bądź dość silny, wieje z południowego wschodu i z południa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to zapraszamy na wysokie obroty. 2 minuty po godzinie 13. Jedziemy razem. Robert Kilan.

0: 10 minut po godzinie 13 na wysokich obrotach. Tak retro trochę zagraliśmy, a to dlatego, że będzie retro zagadka. Troszeczkę retro zagadka, ale mam nadzieję, że znacie się na maszynach. Kuba, ty się znasz na maszynach?
1: No, zależy jakich.
0: Do szycia?
1: Do szycia? No tak. Tak? Tak średnio.
0: Tak średnio. Mhm. Nie będzie na szczęście chodziło o maszynę do szycia.
1: A, uff.
0: Tak. O inną maszynę będę pytał, chociaż jak powiedziałem, będzie to maszyna retro. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, wsłuchajcie się w te słowa i odpowiedzcie, o jaką maszynę chodzi.
2: To wspaniała jest maszyna, choć ma 40 lat.
0: No, 40 lat, a widzisz, a działa. Mm-hmm. A działa. I o tę maszynę pytam. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wam wygodniej oczywiście, a 10 minut po godzinie 13. Kuba gotowy z najnowszymi informacjami drogowymi.
3: Na drodze krajowej numer 7 w województwie małopolskim pomiędzy granicą państwa w Chyżnem a Rabką-Zdrojem doszło do czołowego zderzenia dwóch aut osobowych na kilometrze 750. To są okolice miejscowości Orawka. Mamy informację, że trasa jest tam zablokowana w obu kierunkach. Na krajowej 7 mamy także utrudnienia na Zakopiance pod Krakowem w Gaju. Na kilometrze 677 doszło do wypadku auta osobowego i motocykla i w kierunku Krakowa zablokowany jest

0: lewy pas, ale także w kierunku Zakopanego. Zablokowany jest lewy pas. Dwie osoby zostały w tym zdarzeniu ranne i obserwujemy tam już dosyć poważne korki w obu kierunkach. Przypomnę, że ten fragment Zakopianki właśnie niedaleko miejscowości Gaj czy Libertów jest fragmentem remontowanym. Zakopianka jest zakorkowana także na Podhalu w pobliżu Nowego Targu, Szaflar, Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego. Na trasie ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku, niedaleko węzła Polkowice Północ, doszło do zderzenia ciężarówki i samochodu osobowego na jezdni w kierunku Zielonej Góry. Na kilometrze 254 zablokowany jest lewy pas właśnie w kierunku północnym. Jeżeli chodzi o sytuację na północy naszego kraju, w województwie pomorskim, to tutaj dość spory ruch na wielu trasach, chociażby na trasach wojewódzkich numer 216 i 215, niedaleko Władysławowa, Pucka i Redy, ale także Chałup, Jastarni i Juraty. Na A1 także wolniej, dużo wolniej jedzie się na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin i te fragmenty najlepiej omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91. Jeszcze województwo świętokrzyskie, droga krajowa numer 9 pomiędzy Ostrowcem Świętokrzyskim a Radomiem. Niedaleko miejscowości Kunów obowiązuje ruch naprzemienny na kilometrze 60 i to po zderzeniu trzech pojazdów, busa i dwóch samochodów osobowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jaką maszynę chodzi w zgadywance w wysokich obrotach?
3: To wspaniała jest maszyna, choć ma 40 lat.
2: No niewątpliwie o starą maszynę chodzi, tak, tak, macie rację, tylko jak ta maszyna się nazywa? Tak brzmi pytanie, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czekam.

0: Prawie 20 minut po godzinie 13. O jaką maszynę chodzi? Chodzi o serce. Serce napisała Amelia z Forda. Amelio, wysłałbym ci serduszko, gdybym mógł poprzez aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców, ale nie o tę maszynę chodzi. Tym razem nie chodzi o serce, chodzi o jak najbardziej taką maszynę, jakbym powiedział, z krwi i kości, to by było bliżej serca, ale maszynę, która jeździ. O, która jeździ. O jaką maszynę chodzi?
1: To wspaniała jest maszyna, choć ma 40 lat.
0: O jaką maszynę chodzi, to jest pytanie. Pierwsze dzisiejsze pytanie, jeżeli chodzi o wysokie obroty w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Fajnie, że podchodzicie do tych zagadek z sercem. Rozruszajmy sobie szare komórki i czekam na odpowiedzi. O jaką maszynę chodzi? A teraz... No niespodzianka, myślę, dla wszystkich miłośników Metalliki, chociaż to nie Metallica, ale ich utwór Seek and Destroy się nazywa piosenka. Acid Drinkers to panowie, którzy grają, a Edyta Bartosiewicz z nimi zaśpiewa.

0: No to jak to jest z tą maszyną? Muszę powiedzieć, że są odpowiedzi, które mnie zaskakują i nieco nawet sprawiają, że mam taki rumieniec na twarzy. Mam rumieniec na twarzy, Kuba?
1: No troszeczkę masz.
0: Bo Zbyszek z Tyrona pisze, że w konkursie chodzi o sex machine. Zbyszku, nie.
1: Ja się zarumieniłem.
0: Wszyscy jesteśmy tu zarumienieni. Po 23 bym może za taką zagadkę zadał, ale nie o tej porze. Więc nie chodzi o tę maszynę, o której myślisz, Zbyszku. Czy chodzi o czarny ciągnik? Nie chodzi o czarny ciągnik tym razem. Nie chodzi również o kombajn. Chodzi o motocykl. Gurban wpadł na to. Chodzi o motocykl. Oczywiście, że tak. Chodzi o motocykl. Tylko jaki motocykl? Piotrek z komunikacji z Wawy nie ma żadnych wątpliwości. Harley. Oczywista oczywistość. Zgadzamy się?
2: Chodzi o Harley'a. Harley Davidson. Harley mój, to jest on. Pozdrawiam serdecznie. Tomek Stuszona.
0: Tomek wiedział również, że chodzi o Harley'a. To Jem śpiewa o Harley'u Davidsonie. Aga z Tygrysa z uśmiechem. Lewy, oczywiście chodzi o Harley'a. Chodzi o Harley'a, ekipa z Senatorskiej. Motocykl Harley, Ewa. Wielu wiedziało i napisało i wielu nagrało. Halo, halo.
3: Oczywiście chodzi o maszynę Harley. Pozdrawiam
0: tak,
3: bardzo
0: szkody. Oczywiście, że tak. Chodzi o maszynę Harley. Adrian z Mastera wiedział. Daniel z i nie dopisał skąd. No ale wiadomo, że Daniel z wiedział, że chodzi o Harley'a. Może z Harley'a? Nowiś, Piotr, Aneta i Tomasz z Vivaro, Adrian, tata Mariusz z córką Zosią też wiedzieli. Sokołów Podlaski też wiedział? Cały Sokołów Podlaski. No proszę bardzo, jaka wiedza w Sokołowie Podlaskim. Kto jeszcze wiedział?
4: Cześć Małgorzata, odpowiedź.
0: Cześć Małgorzato.
4: Harley.
0: Tak jest, oczywiście. Harley Małgorzaty, jak słyszeliście. Bo powiedziała Harley mój. To oczywiście żart, bo tak się nazywa ta piosenka. Ale to wszyscy, którzy wiedzieli, że chodzi o Harley'a, wiedzą. Kto jeszcze? Halo, halo.
5: No witam, Tomek DHL. No nasz dżemik kochany. Harley mój, to jest to. Kocham go. Tak to leciało.
0: Tak jest.
5: Siema, Nowice.
0: Piękny wokal, naprawdę piękny wokal. Pomyśl o profesjonalnym zastanowieniu, znaczy zastosowaniu tego wokalu. Kadaś wiedział, Paulina wiedziała, z Wodzisława Śląskiego też napisali, że wiedzą. Robert Skarżysko-Kamienna, syn z tatą w trasie, pozdrawiamy. Aga i Przem z Galaxii, Antek z Gryfina, Daro z Częstochowy. Kto jeszcze?
6: Cześć, jak to, o jaką maszynę chodzi? Harley mój, to jest to. Pozdrawiam, Sato.
0: Oczywiście. Sato ma rację, że Harley jego to jest... Każdy się przyznaje do tego Harley'a, zauważyłeś,
1: tak,
0: Kuba?
1: Tak.
0: Każdy się przyznaje. Bardzo
1: Harley ma wielu ojców.
0: Oczywiście.
1: Tak
0: i bardzo dobrze, bo to fajna maszyna chyba. Kto tam jeszcze? Darosz Częstochowy, Harley napisał Karol, Ania Starnowa, Ania ze Stargardu, Jacek z córką Leną z Tiguana, Marta, Rivel V też wiedział, Bartek z Tiguana, Hubert, Darek z Mazdy, Karolina Adam ze Śremu. Kto jeszcze?
7: Chodzi o Harley'a. Pozdrawiam prowadzących. Jola.
0: Jola, dziękujemy za pozdrowienia. A kto był najszybszy z odpowiedzią?
8: Moja ukochana maszyna. Harley mój, to jest to. Kocham go. Pozdrawiam serdecznie Kasia ze Stingerki.
0: Pozdrawiam Kasiu ze Stingerki. Byłaś najszybsza, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali, a Gosia była najszybsza, jeśli chodzi o tych, którzy pisali. Więc panie zwyciężyły. Bardzo dobrze. Brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli oczywiście. Dlaczego o Harley'a spytałem? Ano dlatego, że w 1903 roku, właśnie 28 sierpnia, założono Harley Davidson Motor Company. Brawa były, panie...
1: Kawał czasu temu.
0: No tak, tak. Nie było cię jeszcze na świecie.
1: No faktycznie.
0: Wiecie, co macie robić, możecie pozdrawiać. Oczywiście mówię do pań, które wygrały i teraz wyjeżdżamy na drogi.
9: PRK, Polskie Radio Kierowców.
10: Zdecydowanie wolniej i to na odcinku właściwie wielokilometrowym. Jedzie się na dolnośląskim odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłami Udanin, Gościsław, Kostomłoty a Kąty Wrocławskie.

0: następne jezdni w kierunku Wrocławia i dalej Katowic. A4 jest zakorkowana także w Małopolsce na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe, tutaj przede wszystkim w obu kierunkach, ale w województwie małopolskim mamy także bardzo poważne utrudnienia po poważnym wypadku na Zakopiance pod Krakowem w miejscowości Gaj. Tutaj chodzi o kilometr 677. Tutaj doszło do wypadku auta osobowego i motocykla i mamy właśnie raport z tej trasy od państwa. Słuchamy.
1: Także objeżdżajcie to, bo wygląda to bardzo źle. Tam motocykl wisi na barierkach i czerwone parawany widać, także może być długo. Pozdrawiam serdecznie.
0: Do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło na drodze krajowej numer 7 pomiędzy Rabką Zdrojem a granicą państwa w Chyżnem w miejscowości Orawka na kilometrze 750. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Zakończyły się wielogodzinne utrudnienia na krajowej 74 w województwie świętokrzyskim, nieopodal miejscowości Ćmińsk, to pod Kielcami, gdzie jeszcze w nocy, dzisiaj w nocy, doszło do wypadku dwóch ciężarówek. Dwie osoby zostały w tym wypadku ranne i mieliśmy tam najpierw blokadę, potem częściową blokadę. W tej chwili drogowcy informują, że już utrudnień tam nie ma i w obu kierunkach jedzie się bez przeszkód.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Nie wiem, czy dostatecznie wyraźnie to powiedziałem. Kasia z Tingerki, Gosia, możecie pozdrawiać oczywiście kogo chcecie. Nagrajcie albo napiszcie pozdrowienia. Dołączymy piosenkę do waszych pozdrowień oczywiście. Za 27 minut będzie godzina 14. To są wysokie obroty w PRK, w Polskim Radio Kierowców.

0: Mamy koncert życzeń pierwszy dzisiejszego popołudnia. Gosia pisze, niezmiernie mi miło, że dziś moja szybkość mnie nie zawiodła. Gosiu, nie zawiodła. Pozdrawiam was, pisze nasza słuchaczka, wszystkich użytkowników motorów z Harleyem na czele, bezpiecznych i szerokich dróg. To od Gosi, dla miłośników Harleya i nie tylko. A Kasia ze Stingerki, co nagrała?
1: Ale jestem szczęśliwa, w końcu pierwsza byłam. Słuchajcie, serdeczne pozdrowienia biegną dla mojej córki Ani, którą zaraziłam radiem PRK kierowców. Teraz ją niestety ze mną nie ma, ale właśnie do niej dzwoniłam i sobie ściąga apkę, żeby odsłuchać pozdrowienia.
0: O, proszę. Także bardzo.
1: Pozdrawiam moją kochaną córcię Anę Marii, Kasię ze Stingerki. I was oczywiście również.
0: No to gramy. Dla ukochanej córci i dla miłośników Harleyów oczywiście... Słyszałem takie słowa, że bardzo fajnie się czuły nasze słuchaczki. To teraz będzie It Feels

0: Jeszcze 11 minut i będzie godzina 14. Za chwileczkę wiadomości drogowe. W każdej drogowej sprawie pamiętajcie, możecie wykorzystywać aplikację PRK Polskiego Radia Kierowców. Co zresztą robicie? Halo, halo.
1: Cześć, Krzysztof z Kia City. Ja mam takie pytanie, bo jadę z Rumi do Olsztyna i chciałem zapytać, czy po drodze będą jakieś korki, bo wyjechałem tu z Rumi już pakowałem się w korek na dojeździe do S6. Mhm. Pozdrawiam, miłego dnia, trzymajcie się, hej.
0: Hej, na dojeździe do S6 czy do S7? Chyba do S7 z tego co widzę, tam jest korek. Natomiast jak już wjedziesz na S7, to trochę dalej niż S6 oczywiście, ale za to bez korków. Więc mam nadzieję, że wybierzesz S7, okrążysz Trójmiasto i później w stronę Elbląga i w stronę oczywiście Ostródy i skręcamy w Ostródzie na 16 i tam, uwaga, dobra wiadomość, żadnych korków.
2: A te to gorsze... trzeba korzystać.
0: Tak, no. Trzeba korzystać. A te gorsze chciałem powiedzieć ma Kuba.
2: No wiadomość. Taka prawda, oczywiście.
0: Posłuchajmy, co się dzieje na 10 minut przed godziną 14 na polskich drogach.
3: PRK Polskie Radio Kierowców.
4: Na drodze krajowej numer 59 pomiędzy Giżyckiem a Rynem nieopodal miejscowości Bachorza doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Mamy informację, że dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Na kilometrze 17 zablokowane są oba kierunki i tutaj na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Zablokowana jest także, częściowo zablokowana, no ale utrudnienia są. W województwie wielkopolskim na drodze krajowej numer 25 pomiędzy Koninem a Strzelnem w pobliżu miejscowości Teodorowo na kilometrze 224 zderzyły się dwa samochody osobowe i tutaj jedna osoba została ranna i na miejscu są służby i to one także kierują ruchem. Na ekspresowej trójce w województwie dolnośląskim bez zmian na obwodnicy Polkowic, gdzie na kilometrze 254 doszło do zderzenia ciężarówki i samochodu osobowego. W kierunku Zielonej Góry zablokowany jest jeden lewy pas. Jeżeli chodzi o sytuację w Małopolsce, to tutaj mamy dwa bardzo poważne wypadki. Jeden na Zakopiance pod Krakowem w pobliżu miejscowości Gaj, gdzie na kilometrze 677 doszło do wypadku motocykla i samochodu osobowego. Mamy tam częściową blokadę jezdni w obu kierunkach. I do drugiego, też poważnego wypadku doszło w miejscowości Orawka. To krajowa siódemka pomiędzy Chyżnem a Rabką Zdrojem. Tutaj na kilometrze 750 zderzyły się dwa samochody osobowe i jezdnia była zablokowana w tej chwili dosłownie minutę temu. Drogowcy poinformowali, że właściwie odblokowano już trasę, a zatem no powoli już tych spowolnień korków tam nie powinno być i krajowa siódemka powinna być spokojnie przejezdna. I jeszcze jedna trasa ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy Bemowem a mostem generała Grota Roweckiego w stronę Białegostoku.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I tak sobie pomyślałem, że rozgrzejmy szare komórki. Kolejna zagadka, tym razem absolutnie nie jest to zagadka motoryzacyjna, natomiast na skojarzenie, trochę taka abstrakcyjna. Uwaga, jedno zdanie, o co chodzi, moi drodzy. Choć bzyczy, mężczyzna może mieć to pod szyją. Choć bzyczy, mężczyzna może mieć to pod szyją, o co chodzi. Kuba zgadł, od razu mówię. A...

0: Kto zgadnie jeszcze? Aplikacja oczywiście do waszych...
1: Ale musiałem pomyśleć.
0: To no właśnie o tak. To przecież chodzi, no, żeby tak. Rozgrzać sobie szare komórki, oczywiście. Aplikacja do waszej dyspozycji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jeszcze raz podpowiedź, choć bzyczy, mężczyzna może mieć to pod szyją. O co chodzi?

0: Nie przesadzajmy, nie ciągle pada. Dziś co prawda może padać, ba, mogą być również burze, ale nie wszędzie. Gdzie dokładnie, o tym za chwileczkę, za momencik.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wydano ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami i upałem dla niektórych rejonów Polski, na przykład dla Dolnego Śląska i dla Wielkopolski. Tam dziś ma być najcieplej, no i najbardziej burzowo niestety. To ostrzeżenia drugiego stopnia. Pierwszego stopnia ostrzeżenia natomiast to obowiązują na Pomorzu, na ziemi łódzkiej, na Śląsko-Opolskim i na Górnym Śląsku i w okolicach Częstochowy również. Od 19,6 tyle pokazują niezmiennie termometry. A nie, przepraszam, cieplej już w Kętrzynie. 21 prawie pokazują termometry w Kętrzynie i to jest jednak najchłodniejsze miejsce w Polsce i miasto. Natomiast najcieplej w Legnicy, 28, ma być jeszcze cieplej, aż do 31. Dziś zobaczymy na termometrach lokalnie na południowym zachodzie, czyli na Dolnym Śląsku. Po południu i wieczorem zachmurzenie na wschodzie kraju małe i umiarkowane, na zachodzie większe, przelotne opady deszczu i możliwe burze, jak powiedziałem. Natomiast wiatr umiarkowany i dość silny, słabo dziś nie wieje, a dość silny, to znaczy nawet do 75 km na godzinę w czasie burz. Południowo-wschodni i południowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy na wysokich obrotach, minutę po godzinie 14. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: No to byliśmy na falochronie przed momentem z emigrantami. 9 minut po godzinie 14. Zadanie brzmi: choć bzyczy, mężczyzna może mieć to pod szyją. Choć bzyczy, mężczyzna może mieć to pod szyją. I muszę wam powiedzieć, że... No nie wiem, gdybym na przykład usnął, to w snach bym się nie spodziewał takiej odpowiedzi, jaką zamieściła Ania ze Stargardu.
1: O,
0: uwaga, choć
1: ciekawe.
0: Bzyczy, mężczyzna może mieć to pod szyją.
1: Mhm.
0: Jest to muszla pomidorowa. Wyobrażasz sobie?
1: Muszla pomidorowa? Muszla w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego jest.
0: Ja też nie.
1: A jeszcze pod szyją u mężczyzn.
0: Ale naprawdę, muszla pomidorowa, a nie ze Stargardu. Co też słownik albo robi z człowieka?
1: Prawdopodobnie. Ach, te wakacje.
0: No właśnie. Aniu, pozdrawiam cię serdecznie, ale naprawdę zobacz, co napisała Asia. Muszla pomidorowa. Nie, to nie jest muszla pomidorowa. Co to jest? Wrócimy do tego po wiadomościach drogowych, a teraz Kuba Domoracki wyjeżdża z wami na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A4 w województwie opolskim doszło do zderzenia dwóch aut osobowych niedaleko węzła Opole Zachód. Na kilometrze 220 zablokowany jest prawy, ale także lewy pas w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się pasem awaryjnym i już teraz obserwujemy na tym fragmencie dosyć spory, właściwie kilkukilometrowy korek. A4 zakorkowana jest także na Dolnym Śląsku pomiędzy węzłami Udanin, Gościsław, Kostomłoty a Kąty Wrocławskie, a także w województwie małopolskim na wysokości Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe w obu kierunkach, a także w pobliżu węzła Kraków Bieżanów w kierunku Rzeszowa. Cały czas utrudnienia utrzymują się na Zakopiance pod Krakowem, dokładnie w miejscowości Gaj, gdzie doszło do wypadku auta osobowego i motocyklisty. Jezdnia jest zwężona, częściowo zablokowana i w kierunku Krakowa, i w kierunku Myślenic. No niestety mamy tam bardzo poważne właśnie takie wakacyjne korki, więc ten fragment w miarę możliwości oczywiście najlepiej omijać. Na przykład można kierować się na Skawinę, na drogę krajową numer 44, albo przez Mogilany pobliskimi trasami lokalnymi właśnie szukać objazdu, chociaż właśnie i te trasy lokalne są już teraz zatłoczone. Droga krajowa numer 77 w województwie podkarpackim w Nisku, tutaj na kilometrze 14, doszło do kolizji i ruch jest możliwy tylko jednym pasem na zmianę. Droga krajowa numer 59 w województwie warmińsko-mazurskim. Tutaj mamy częściową blokadę pomiędzy Giżyckiem a Rynem, niedaleko

0: blisko miejscowości Bachorza. Na kilometrze 17 doszło do wypadku dwóch aut osobowych. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Jeszcze autostrada A1, fragment remontowany pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Tutaj mamy jeden wielki korek, zwłaszcza w kierunku Gdańska. Ten fragment najlepiej omijać drogą krajową 91.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
2: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
3: To była reklama.
4: No to wracamy do tego, choć bzyczy mężczyzna może mieć to pod szyją. Tutaj Olek śmiałą teorię postawił w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Wiem, to żona.
0: Bardzo
4: Olek z Gdyni. Bardzo śmiała teoria. Jak żona słyszy Olku z Gdyni, to nie wiem, czy będzie dziś kolacja. No w każdym razie to nie o to chodzi. Oczywiście nie o żonę chodzi. To na pewno będzie mucha albo bąk. Krzysztof z Poznania pisze w aplikacji. Bąk?
0: No właśnie.
4: Pod szyją? Nie widziałem. No ale, mucha albo bąk. Czyli co będzie? Halo, halo?
5: To znaczy pod szyją. Może być to i chyba jest to mucha. Pozdrawiam, Arek.
4: Arek myśli, że to mucha. Czyżby mucha, pisze Rafał z Domorowy Górniczej. Ktoś się zgadza?
6: Jak pod szyją i bzyczy, to obstawiam, że będzie to mucha na dziko. Pozdrawiam. Szerokości.
4: Pozdrawiam. A mogłem wykorzystać muchę na dziko, żeby zadać to pytanie. Oczywiście w dniu dzisiejszym. Mucha, mucha, mucha. Trzykrotnie napisał Maniek z Fiesty i ma rację. Oczywiście, że chodzi o muchę albo muszkę. Mucha lata koło ucha. Kadasz napisał Kamil z Lubawki. Wiedział synek z tatą w trasie. Sylwia, Oksana ze Skody, Ewa KK, Sylwester, Hubert, Jarek z Łomży, Daro z Częstochowy, Nowiś, mucha napisała z uśmiechem Sylwia z BMW. Kto jeszcze wiedział?
7: Hej, tu oczywiście chodzi o muchę. Pozdrawiamy Aga i Przem z Galaxii. Szerokości.
4: Szerokości. Aga i Przem z Galaxii też wiedzieli i napisali, nagrali, a napisali jeszcze Ciechan z Paska, Tomek z Pracy, Sebo, Ania Starnowa, Antek z Gryfina, Monika z Mandarynki, Natalia i Oliwier też wiedzieli. Kto jeszcze?
8: Cześć, Sato. Coś bierze pod szyją, no to mucha. Pozdrawiam.
4: Pozdrawiam również. Adrian też wiedział, a kto był najszybszy? Jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, to Jacek i Lenka z Tiguana byli najszybsi, a spośród nagrywających?
9: Odpowiadam na zagadkę, to przecież mucha jest. Paweł Sforda.
4: Paweł Sforda był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali, czyli Paweł Sforda i Jacek i Lenka z Tiguana. Wygraliście. Brawa, fanfary dla wszystkich. A wy oczywiście piszcie albo nagrywajcie wiadomości dla swoich najbliższych, czyli pozdrowienia dla swoich najbliższych. My określimy te pozdrowienia oczywiście piosenką. Przypomnę raz jeszcze. Paweł Sforda i Jacek i Lenka z Tiguana to zwycięzcy kolejnej rozgrzewki, jeżeli chodzi o szare komórki. Dziś dzień muszki, dlatego o to zapytałem, ale tej muszki właśnie, która pod szyją zdobi mężczyznę.
0: Nie bzyczy.
4: I nie bzyczy, tak. Chociaż była kiedyś taka dziennikarka w Telewizji Polskiej, która też z muszką pod szyją przepytywała polityków. Ale my o polityce nie mówimy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.
0: Absolutnie.
4: Gramy muzykę.

0: 20 minut po godzinie 14. Wracamy dziś tak pośrednio do tej tragedii, która zdarzyła się w Krakowie. Przypominam, tam kierowca usportowionej wersji Volkswagena Golfa wjechał w małżeństwo. Zginęło na miejscu. To małżeństwo osierociło 8-miesięcznego chłopca. Małżeństwo spacerowało sobie po chodniku, a kierowca tam, gdzie było 30, jechał znacznie szybciej. No i oczywiście stracił panowanie nad pojazdem. Dlaczego tak się dzieje? Filip Grega, instruktor nauki jazdy, jest z nami. Dzień dobry, Filipie, witam serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry, choć nie wiem, czy dobry na pewno, no, tak naprawdę.
0: No, cóż powiedzieć, no, dzisiejszy dzień, no, dziś to się nie wydarzyło, tak? Wracamy do tego. Mam nadzieję, że dziś nic takiego się nie wydarzy na polskich drogach i będzie to dobry dzień. Ale wróćmy do tej tragicznej
1: statystycznie,
0: soboty.
1: Statystycznie, przepraszam, się wydarzy. Na pewno dzisiaj ktoś zginie na polskich drogach, niestety. Może nie z dokładnie tego samego powodu, ale być może zbliżonego.
0: No to powiedz mi, Filipie, czego brakuje w szkoleniach kierowców, że dochodzi do takich sytuacji? Czy czegoś brakuje, czy po prostu niektórzy nie nadają się na kierowców?
1: No właśnie, pytanie, czy to na pewno brakuje w szkoleniach. Ja raczej myślę, że przede wszystkim brakuje na wcześniejszym poziomie. Tu brakuje wychowania. My nie mamy szacunku do przepisów. Tutaj bardzo dużo rzeczy. Teraz jakby nie chciałbym odnosić się do tego konkretnego zdarzenia z Krakowa, bo wiadomo, zawsze szczegóły są istotne, ale ogólnie zdarzenia drogowe w ogóle, one mają swoją przyczynę tak naprawdę już dużo wcześniej. Każde morderstwo zaczyna się od kradzieży jabłka z cudzego sadu. Takie powiedzenie jest bardzo mądre. My mamy problem z szanowaniem zasad w ogóle. Przeszkadza nam, że prędkość jest trochę za bardzo ograniczona, bo my wiemy lepiej. Przeszkadza nam ustawiony znak, bo my wiemy lepiej. I w większości przypadków nie wiemy lepiej, tylko nam się wydaje, że wiemy lepiej.
0: Dobrze, to dlaczego nam się wydaje, że wiemy lepiej? To wynika, nie wiem, z DNA Polaka, czy z naszej takiej wrodzonej przekory? Z czego to wynika? Dlaczego my myślimy, że jesteśmy najlepsi we wszystkim?
1: Właśnie. Tutaj akurat w tym obszarze, bo o wielu rzeczach można by mówić, w tym obszarze faktycznie troszeczkę kuleje nam proces kształcenia. Raz, że my nie rozumiemy przepisów i tutaj, i to jest niestety smutne, i bodaj wczoraj też sąd nas przekonał, że,

0: że sam chyba sąd nie rozumie zasad ruchu drogowego, ale my, no tak, no, ze smutkiem trzeba patrzeć.
1: No tak, ale no, wiesz, ja tak trochę prychnąłem, prawdę mówiąc, no bo to jak to jest? Nie rozumiemy przepisów, a my jednak dostajemy prawo jazdy i jeździmy? Nie rozumiejąc przepisów? W takim razie tak. na pewno kuleje system, nawet jeżeli nie szkolenia, to egzaminowania.
0: No to inaczej, to dam przykład. Jeżeli ochroniarz, który ma chronić banku, położy się spać, w tym czasie okradną ten bank złodzieje, to kto zostanie ukarany? Kto jest winien? Złodzieje czy ochroniarz też? Mam wrażenie, że ochroniarz też, tak? Prawda? Bo on miał swoje obowiązki, których nie dopilnował.
1: Zaniedbał, oczywiście.
0: I dokładnie tak samo mamy na drodze. Każdy z nas ma obowiązki, których musi przestrzegać. Niestety bardzo często karzemy milicję, kiedyś teraz policję i jak widać sądy dość często niestety każą tylko tego, kto napadł na bank, a ochroniarza nie. Takie mamy realia. I przepraszam, że tak troszeczkę może schodzę z tematu, bo po prostu jestem tym zbulwersowany, co się wczoraj wydarzyło, ale to odnosi się również do tego wypadku z Krakowa i wszystkich tych takich bandyckich zachowań. Nie mamy poczucia odpowiedzialności w wielu przypadkach i to jest ten kłopot. Nie rozumiemy, że odpowiedzialność na nas spoczywa. Nawet jak mamy zielone światło, jedziemy na wprost, mamy obowiązki. I to się, od tego się zaczyna. No, kończy się na tym, że kupujemy samochód wypasiony i myślimy, że kupujemy przy tej okazji również umiejętności i urządzenie, które te umiejętności zastępuje, a tak dokładnie nie jest.
1: Właśnie, masz rację, Filipie. My myślimy, że kupujemy urządzenie, które te umiejętności zastępuje. W reklamach nawet nam to wmawiają. Prawdę mówiąc, że ten samochód to ma tyle poduszek, jesteśmy tak bezpieczni, ma tyle systemów, że na pewno wyjdzie z każdej kłopotliwej sytuacji, z każdej opresji, a tak nie jest, jak powiedział Filip Grega, instruktor nauki jazdy. Będziemy z Filipem jeszcze rozmawiać za parę minut, jeżeli macie jakieś uwagi, macie jakieś spostrzeżenia, chcecie się podzielić swoimi myślami, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, to w każdej sprawie oczywiście aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: 14.30, Kuban w studiu, więc wyjeżdżamy ponownie na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 59 w województwie warmińsko-mazurskim pomiędzy Giżyckiem a Rynem nie jest już całkowicie zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Bachorza. Co prawda utrudnienia trwają, ale obowiązuje tam ruch naprzemienny. Przypomnę, na 17 kilometrze doszło do wypadku dwóch aut osobowych i w tym zdarzeniu dwie osoby zostały ranne. Obserwujemy tam spore spowolnienia w obu kierunkach. A teraz wieść, czy głos po prostu od państwa z trasy słuchamy.
3: Witam, Kuba z tej strony. A1 lecę na Bydgoszcz, szczególnie rzecz biorąc. Wyjechałem z Gdańska. Powiedzcie mi na szybko, co się stało, że nawigacja mnie usilnie za ten. Próbuję niedługo zbić gdzieś tam po wsiach jakiś wypadek, czy co, w połowie trasy do Torunia. Pozdrawiam.
2: Dziękujemy za ten głos i za to pytanie. Tym razem, jakby to powiedzieć, nawigacja dobrze informuje, że mamy na A1 bardzo poważne korki, zarówno pomiędzy Pelplinem a węzłem Kopytkowo, jak i nieco dalej, to już w województwie kujawsko-pomorskim, w pobliżu węzła Warlubie. Nie mamy informacji, żeby doszło tam do wypadku, ale cały czas trwa tam dość uciążliwy remont i zarówno w pobliżu Pelplina, jak i niedaleko Grudziądza obowiązuje na odcinku kilkukilometrowym. Tymczasowo organizacja ruchu. Ten fragment najlepiej omijać albo pobliskimi trasami lokalnymi, albo najlepiej drogą krajową numer 91, a zatem starą jedynką. No i chyba należy omijać A1 zarówno, jeżeli jadą państwo w kierunku południowym, jak i w kierunku północnym. Autostrada A4, niedaleko węzła Opole Zachód. Tutaj doszło do zderzenia dwóch aut osobowych na kilometrze 220. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest częściowo zablokowana. Ruch możliwy jest tylko pasem awaryjnym. Jeszcze jedna informacja. Zakopianka pod Krakowem w miejscowości Gaj. Tutaj mamy częściową blokadę obu kierunków w związku z wypadkiem motocykla i samochodu osobowego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i uruchamiamy po raz kolejny koncert życzeń w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Jacek i Lenka. Jacek pozdrawia ukochaną Ewelinę, a Lenka pozdrawia szóstą klasę ze Szkoły Europejczyk, cały Lublin i całe PRK. No to dla całego Lublina, dla szóstej klasy ze Szkoły Europejczyk.

0: Wracamy do rozmowy. Filip Grega, instruktor nauki jazdy, jest z nami. Rozmawiamy o tym, że no, brakuje nam umiejętności, wyczucia, wyobraźni na drodze. Skoro brakuje szanowania zasad, jak powiedziałeś Filipie, parę minut temu na antenie PRK Polskiej Rady Kierowców, i to jest kwestia wychowania również, że jeżeli ktoś nas nie wychowa w poszanowaniu innych, prawda, i nie mamy takich umiejętności, no to jak to skorygować w czasie procesu szkolenia kierowców? Czy da się?
1: To jest niezwykle trudne, to się da zrobić, ale to jest jeszcze kwestia wybudowania autorytetu instruktora, żeby ten instruktor miał autorytet przynajmniej porównywalny z rodzicami.
0: No ale jak może mieć instruktor autorytet, jak kandydat na kierowcę wybiera takiego instruktora, który ma opinię, że fajny jest i jest łatwo. No właśnie.
1: Tak, dokładnie tak jest. No więc znowu wracamy do wychowania. Czy ten młody człowiek jest wychowany do tego, żeby chcąc nabywać wiedzę, naprawdę nabywał wiedzę, czy tylko zdobył uprawnienia, czyli krótko mówiąc, załatwił sobie kwit. Mhm. Wiesz, bo tu o to chodzi, więc można wybrać szkołę, w której pracują instruktorzy naprawdę ambitni, ciekawi, którzy są w stanie zarazić wiedzą i umiejętnościami, a można wybrać taką, gdzie po prostu będzie załatwiony tylko kwit, wyjeździ się godziny. Nienawidzę tego, ale to jest popularne pojęcie, wyjeździć godziny. I to są nasze realia, ale to się dalej wynosi z domu mimo wszystko. Nawet najlepszy, najbardziej zaangażowany instruktor nie podoła, jeżeli kursant będzie miał inną perspektywę patrzenia.
0: No tak, no to zmieni instruktora ten kursant, oczywiście, że tak.
1: Dokładnie, ale z drugiej strony, czemu instruktor nie chce zmienić kursanta? Bo to jest też ciekawe. Ja bym kolegom instruktorom zalecał więcej odwagi. Jeżeli widać, że kursant nie chce się uczyć, to trzeba mu podziękować po prostu za współpracę. Niech sobie idzie gdzie indziej. Tak też można zrobić.
0: No tak.
1: Tak też można zrobić.
0: No dobrze, to w takim razie co można by dołożyć jeszcze, by nie wiem, ta świadomość kursantów była większa? Jak zbudować ten autorytet, o którym mówiłeś? W tak krótkim
1: czasie.
0: To na
1: pewno trzeba, niestety tutaj musi trochę pomóc system i zmienić ten proces walidacji, czyli egzaminu. Zmienić zasady egzaminu, czyli ten egzamin zrobić bardziej realny, a jednocześnie, to będzie dziwne dla niektórych, ale to tak naprawdę uważam, zlikwidować limit godzin szkolenia. Niech to szkolenie będzie efektywne, niech kursant korzysta z tego szkolenia tyle, ile potrzebuje,
0: czyli
1: ale jednocześnie
0: instruktor będzie
1: egzamin
0: mówił
1: musi być odpowiednio trudny.
0: Rozumiem, czyli instruktor ocenia, ile godzin powinien kursant przejeździć, a nie ustawodawca, bo to instruktor wie, czy ten kursant już potrafi jeździć, czy nie, tak?
1: Tak, generalnie tak się dzisiaj już dzieje, chociaż jest minimum, natomiast to egzamin powinien pokazać, czy wystarczyło, czy nie wystarczyło. To jest bardzo trudno w kilka minut tutaj opowiedzieć całą tą koncepcję, ale generalnie to tak właśnie powinno wyglądać. Nie skończyłoby się wtedy wyjeżdżanie godzin, tylko zajęcia byłyby produktywne po prostu. I one oczywiście byłyby dużo droższe i instruktorzy byliby zadowoleni, ci, którzy chcą naprawdę pracować rzetelnie, wykonują swoje
0: obowiązki. To może w tym właśnie jest ten, wiesz, diabeł tkwi w szczegółach i te szczegóły to te pieniądze. Może chodzi o te pieniądze, że
1: Tak.
0: Jest drogo.
1: No nie jest drogo, jest bardzo tanio. Taniej jest wynająć instruktora nauki jazdy, żeby pojeździć po mieście i zakupy zrobić, niż taksówkę. To tu jest jakaś aberracja zupełnie. Taksówkarz oszczędza swój samochód, ma byle jaki samochód, nie musi być przeznaczony do nauki jazdy, przystosowany, nie ma kosztów placu manewrowego, wielu innych, a jednak jest dużo droższy od instruktora nauki jazdy, który musi mieć kwalifikacje, kompetencje i tenże no jednak trochę specjalny samochód i wyższe koszty. Więc nie, absolutnie jest tanio.

owszem, jest tych trochę godzin, no ale jeżeli tych godzin będzie mniej, a będą one produktywne, no to ta cena może będzie inna. To naprawdę, większość kursantów w kieszeni nosi dwa razy droższe.

0: Policji chciałbym się wypowiedzieć a propos tego nieszczęśliwego, gdzie zginęło dwoje rodziców. Myślę, że to nie jest wina szkoleń dla takich młodych kierowców, tylko braku wychowania w domu i braku pojęcia odpowiedzialności za to, co się robi. I jeszcze jedna sprawa jest. Myślę, że wie to. Młodzi ludzie bardzo dużo grali na komputerach, na jakichś grach PlayStation i innych, jeździli tam samochodami. I myślę sobie, że duży wpływ ma też to, że oni to przekładają na realia jezdni, a to zupełnie inaczej wygląda. Tam nie ma nierówności, tu auto podskoczy, przeskakuje. Także to tutaj do szkoleń bym się nie czepiał, bo one są aż zanadto dobre.
1: No to, czyli słuchacz potwierdza to, co mówiłeś, Filipie, czyli to wychowanie, no i jednocześnie dokłada kolejny element, mianowicie to, że w świecie wirtualnym ta rzeczywistość wygląda inaczej niż w realnym i być może niektórzy przekładają ten wirtualny świat na realny. Co ty o tym myślisz?
2: Wiesz, co więcej, jeszcze przecież tak dużo mówi się o symulatorach, wprowadzaniu symulatorów do nauki jazdy i tak dalej, i nagle się okazuje, że oni myślą, że tu jest podobnie, a te symulatory to są jednak trochę inne niż te gry komputerowe, chociaż też nie stuprocentowo odzwierciedlają tą fizykę pojazdu, grawitację i tak dalej. I to też ma znaczenie. Ja jednak nie chciałbym tutaj zakończyć naszego spotkania tym, że szkolenia są tylko dobre. Nie, no są też złe szkolenia, a przede wszystkim są one czasami zbyt małe. My od kilkunastu lat czekamy na szkolenie z zagrożeń w ruchu drogowym. Teraz wchodzi to szkolenie tylko dla tych, którzy nazbierali 12 punktów. To jest za późno, to jest bardzo zły krok, ale on się z kolei wiąże znowu z pieniędzmi, no bo politycy się boją. Ja myślę, że politycy się boją społeczeństwa, które powie, że wprowadzenie dodatkowego szkolenia z zagrożeń obowiązkowego to rodzaj dodatkowego podatku. No nie. My musimy pokazać tym młodym ludziom, gdzie jest granica, że ona jest zupełnie dużo bliżej niż im się wydaje. I pokazanie, że nie potrafią z samochodem zrobić tego, co im się wydaje, tego, co widzieli na tych grach komputerowych, bo się po prostu nie da, bo fizyki nie da się oszukać. To jest obowiązek i nie można czekać na 12 punktów, bo przy pierwszym punkcie można zabić człowieka.
1: Dokładnie tak. Filip Grega, instruktor nauki jazdy, czyli tak naprawdę politycy się boją i tak naprawdę od kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu lat zaniedbań mamy to, co mamy.
2: No, tak to dokładnie wygląda.
1: Dziękuję Filipie za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Mimo
2: wszystkiego bezpiecznego. Dziękuję. Cześć.

0: Za 10 minut będzie godzina 15. Kuba ma dla was nowe informacje z polskich dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas utrudnienia utrzymują się na autostradzie A4 w województwie opolskim, gdzie niedaleko węzła Opole Zachód doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na kilometrze 220 jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Na A4 mamy także inne utrudnienia, chociażby w województwie dolnośląskim. Tutaj nadal zdecydowanie wolniej, to na odcinku właściwie wielokilometrowym. Jedzie się pomiędzy węzłami Udanin, Gościsław, Kostomłoty a Kąty Wrocławskie na jezdni w kierunku Wrocławia i Katowic. Podobnie jest w województwie małopolskim na obwodnicy Krakowa. Tutaj zakorkowany jest fragment pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to w obu kierunkach. Zostajemy na trasach małopolskich. Mamy ostrzeżenie właśnie z Małopolski od państwa. Słuchamy.
3: Dzień dobry. Druga Krajowa 52 między Kalwarią a Wadowicami na wysokości Barwałdu doszło do czołowego zderzenia. Robią się korki, także jeśli ktoś jedzie zarówno w kierunku Bielska, jak i Krakowa, to lepiej chyba uciekać na 44. Pozdrawiam, Rafał Sędzi.
2: A teraz województwo mazowieckie i ekspresowa 8, północna obwodnica Warszawy. Pomiędzy węzłami Marymącka a Wisłostrada doszło do zderzenia dwóch aut, ciężarówki i samochodu osobowego. W kierunku Białegostoku zablokowany jest jeden pas na kilometrze 14 i oczywiście także tam obserwujemy spory korek. S8 korkuje się także w przeciwną stronę pomiędzy mostem Grota Roweckiego a Bemowem w stronę w takim razie Poznania i Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A za 9 minut informacje o pogodzie. Dziś dużo deszczu i burze mogą się zdarzyć na zachodzie i na południowym zachodzie, ale szczegóły za 8 minut.

0: No właśnie, to jest filozofia dzisiejszej motoryzacji. Jak się zepsujemy, to nowy, lepszy model się bierze w leasingu albo wynajmuje, zamiast naprawić ten stary. O tym Kasia Klich, czy nie o tym było? Mam nadzieję, że interpretowaliście po swojemu oczywiście piosenkę, natomiast teraz minęła godzina 15. Sprawdzamy sytuację pogodową.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mówiłem o tym, że burze, silny deszcz z burzami przewidują synoptycy i zagrożenia drugiego stopnia przewidują na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Tam są wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed tymi niekorzystnymi zjawiskami meteorologicznymi dla kierowców. Natomiast w całej zachodniej Polsce, można tak powiedzieć, są wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem, silnym wiatrem, a nawet upałem. Więc jak jedziemy A1 z Gdańska na południe, no to na zachód od A1 wszędzie te ostrzeżenia obowiązują, na wschodzie spokojnie. 20 stopni w Suwałkach pokazują termometry i tam jest najchłodniej. Najcieplej 29 w Legnicy, ma być jeszcze cieplej, do 31 nawet. Lokalnie na południowym wschodzie przewidują dziś synoptycy. Jeżeli chodzi o popołudnie i wieczór, to raczej na wschodzie zachmurzenie małe, jak powiedziałem, a na zachodzie większe chmurki i z tych chmurek może być deszcz i burza. Wiatr mamy umiarkowany i dość silny, to znaczy nawet w porywach do 75 km na godzinę. Wieje nam z południowego wschodu i z południa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Minutę po godzinie 15, zapraszam na wysokie obroty. Robert Kilan.

film.

0: Już 15.09, cały czas na wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Przypominamy, dziś także będziemy grać o 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej, czyli będziemy jechać i obliczać trasę eurojazdy. Tymczasem wracamy na polskie drogi. Chociaż polskie drogi to też eurojazda.
1: Zdecydowanie.
0: Zdecydowanie tak, eurojazda. Tak. Oczywiście. Posłuchajcie, które są zakorkowane i gdzie są utrudnienia. O tym Kuba Domoracki.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Popołudniowe godziny szczytu niestety się rozkręcają na dobre. Dzisiaj piątek, oczywiście właściwie ostatni piątek wakacji, więc właściwie od wczesnych godzin porannych mamy bardzo dużo tych utrudnień. Niestety, no ale teraz jeszcze więcej, bo to nie tylko korki, nie tylko spowolnienia, ale mamy także informacje o wypadkach i o kolizjach. Na ekspresowej piątce w województwie wielkopolskim, niedaleko węzła i miejscowości Bojanowo, to pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem, trwa gaszenie pożaru samochodu osobowego. Na kilometrze 86 mamy zablokowany prawy pas w kierunku Poznania. Cztery samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 11 pomiędzy Kluczborkiem a Byczyną, niedaleko miejscowości Sarnów. To oczywiście w województwie opolskim. Na kilometrze 481 obowiązuje ruch naprzemienny. Dwa samochody osobowe zderzyły się na północnej obwodnicy Warszawy, czyli na ekspresowej 8 pomiędzy węzłami Konotopa a Warszawa Zachód. Zablokowany jest tam lewy pas w kierunku Białegostoku, chodzi o kilometr drugi i oczywiście korek już na tym fragmencie obserwujemy. No i na S8 mamy utrudnienia nieco dalej, kilka kilometrów dalej, pomiędzy węzłami Marymącka a Wisłostrada. Na kilometrze 14 ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym i tutaj także jezdnia w kierunku Białegostoku jest zwężona. Krajowa 59, Ryn Giżycko, to w Warmińsko-Mazurskiem, jest częściowo zablokowana niedaleko miejscowości Bachorza. Na kilometrze 17 doszło do poważnego wypadku dwóch samochodów osobowych. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Jeszcze województwo pomorskie. Tutaj po pierwsze utrudnienia na A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, ale także przybywa samochodów na północy Pomorza. Niedaleko Redy, Rumi, Pucka, Władysławowa, także Chałup, Jastarni, Jastrzębiej Góry i Karwi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zaczęło się utrudnień w Kwidzynie, tak?
1: Dobrze.
0: Kwidzyn, coś tam mówiłeś.
1: Coś mówiłem o Kwidzynie.
0: Tak, na początku.
1: Może tak mówiłem.
0: Bo wiesz, ja sobie przypomniałem, że zamek w Kwidzynie będzie teraz zamknięty i ostatni weekend, żeby go zwiedzić, co oczywiście polecam, bo potem aż do, uwaga, 2030 nie będzie można zwiedzać tego zamku, więc jeżeli ktoś chce, a warto to zwiedzić, bo tylko z zewnątrz będzie można oglądać, a wewnątrz nie będzie można wejść. Więc kto wie, może w Kwidzynie dziś zaczniemy eurojazdę nawet?
1: Czyli dzisiaj można jeszcze zwiedzać.
0: Dzisiaj, no to... jutro i pojutrze.
1: No to miło, Robercie, z tobą było, pa.

0: No to jedziemy sobie dzisiaj spontanicznie, jeżeli chodzi o eurojazdę.
1: Konkurs.
0: Rozpoczynamy dzisiejszą jazdę. Jak powiedziałem, Kwidzyn to miejsce startu. Tam ten zamek, naprawdę słynny zamek, idzie do remontu. Rozpoczęcie remontu wkrótce, więc jeżeli ktoś się interesuje zamkami, a jeszcze na zamku w Kwidzynie nie był, no to niech wykorzysta najbliższy weekend, bo to ostatni weekend, w którym będzie można zwiedzać ten zamek. A potem, no, parę lat remontu. Cóż, zaczynamy tam właśnie. Kwidzyn to miejsce startu, a ponieważ już o zamkach mówiłem, no to co? Do Malborka. Co wy na to? Do Malborka. Kwidzyn-Malbork to jest pierwsza trasa dzisiejsza, pierwszy etap trasy. Właściwie powinienem powiedzieć, ile to kilometrów. Jeżeli wiecie, zapamiętajcie liczbę tych kilometrów, bo z Malborka będziemy jechać jeszcze gdzieś. A po godzinie 17 ten, kto policzy i dobrze odpowie na pytanie, wygrywa 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej.

27 minut po godzinie 15, cały czas na wysokich obrotach. Przypominam, że dziś również jedziemy w Eurojazdę. Pierwszy etap za nami. Kwidzyn-Malbork to jest pierwszy etap, kolejny już niedługo. I będzie zagadka motoryzacyjna. Nie martwcie się, będzie zagadka motoryzacyjna.

0: 15.30, tak się zastanawiałem właśnie, Kubo, bo jak Kuba wszedł do studia, to pytam się, co tam Kuba, a on, a dziękuję, dobrze, powolutku. Dlaczego się mówi powolutku?
1: Powolutku, powolutku do brzegu.
0: A, prawda? Powolutku do brzegu, no właśnie.
1: W tym sensie.
0: Do celu na przykład, prawda?
1: Albo
0: w stronę
1: celu,
0: weekendu,
1: tak.
0: Dziś przecież piątek, piątaczek, piątunio, podróżujecie i podróżujemy sobie z wami do celu.
1: Albo do zakończenia wakacji.
0: Tak, też. To na pewno warto robić powolutku, żeby za szybko nie minęło. Właśnie, czy powolutku, czy szybko jedziemy dziś po polskich drogach, przekonajmy się.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No mamy bardzo dużo korków już, a myślę, że to nie jest ostatnie zdanie popołudniowych godzin szczytu komunikacyjnego, bo mamy tak, chociażby korki na Mazowszu, jak to zwykle bywa o tej porze na ekspresowej 8 w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta, zwłaszcza w kierunku Białegostoku, gdzie pomiędzy Konotopą a węzłem Warszawa Zachód zderzyły się dwa samochody osobowe, a także nieco dalej, niedaleko węzła Marymącka, auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Mamy tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek właśnie w kierunku Białegostoku, ale S8 korkuje się także w drugą stronę, pomiędzy mostem generała Grota Roweckiego a węzłem Powązkowska, właśnie w kierunku Wrocławia. Coraz większy ruch także na ekspresowej 2 w Warszawie, na południowej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko w kierunku Terespola, a także na drodze krajowej nr 61, niedaleko Legionowa, a także Zegrza, i właściwie tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się w obu kierunkach. Uwaga na drodze krajowej nr 52 w Małopolsce, pomiędzy Krakowem a Wadowicami, niedaleko miejscowości Barwałd Dolny, na kilometrze 51, doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby zostały tam ranne, droga jest zablokowana. Ruch kierowany jest na objazd na drogi lokalne, ale objazd jest tylko dla samochodów osobowych. Na krajowej 74 w województwie łódzkim, niedaleko miejscowości Jaksonek, to niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego, doszło do uszkodzenia pojazdu przez konar drzewa. Obowiązuje tam ruch naprzemienny, a chodzi o kilometr czwarty. Jeszcze jedna informacja, droga krajowa nr 11, Kluczbork-Byczyna. Niedaleko miejscowości Sarnów zderzyły się cztery pojazdy osobowe i tutaj jezdnia jest częściowo zablokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: Obiecałem zagadkę motoryzacyjną i proszę bardzo, zagadka polega na skojarzeniu, to już wiecie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, uwaga, uwaga, o jaki model samochodu dziś chodzi. Moja podpowiedź brzmi tak, dokładamy L, jak Lucyna, L do nazwy tego modelu i z samochodu zostają nam same klemy, zaciski. Jak dodamy L do nazwy. Jeszcze raz powtórzę, podpowiedź, dokładamy L do nazwy tego modelu i z samochodu zostają nam same klemy, zaciski. O jaki model chodzi? Aplikacja czeka na wasze wpisy, na wasze wiadomości nagrywane. Czekam i ja i trzymam kciuki oczywiście.

To jak to jest z tym modelem, o który dziś chodzi w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców w piątek, piąteczek, piątunio? Uwaga, uwaga, raz jeszcze podpowiedź. Czy to łatwe, czy trudne zadanie, jak wam się wydaje? Dokładamy L do nazwy tego modelu, L do nazwy tego modelu dokładamy i z samochodu zostają nam same klemy, zaciski. Gdzie się podział samochód w takim razie? Aplikacja czeka na wasze wpisy, możecie wpisywać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. O jaki model samochodu chodzi? Gdzie?

0: Lucy in the Sky with Diamonds, Beatlesi, klasyka, można powiedzieć, muzyki rock and rollowej, rockowej nawet, w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. A ten samochód, o który pytam, no można powiedzieć, że też jest klasyką, ale o jaki model chodzi? Dokładamy L do nazwy tego modelu i z samochodu zostają same klemy, zaciski. Takie czary się dzieją w wysokich obrotach. O jaki model chodzi? Głowicie się? Czy już wpadliście na ten model? Jeżeli tak, to czekamy na odpowiedzi w aplikacji. Wracamy do tego niewątpliwie za jakieś, no, za kilka minut. Natomiast teraz, Kuba, co ty taki masz wzrok wpatrzony? Coś się dzieje strasznego na polskich drogach?
1: No strasznego. Popołudniowe godziny szczytu. Coraz więcej tych notatek mam. No czuję się trochę jak na studiach.
0: Tak?
1: Tak. Tak, to dlatego.
0: Ale w czasie sesji?
1: Właśnie chyba tak. Poprawkowej.
0: No to poprawiamy informacje sprzed 20 minut.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A na początek wieści od państwa z województwa kujawsko-pomorskiego. Słuchamy.
3: Bydgoszcz, wylot w stronę Poznania z osiedla Błonie. Wypadek, karetka, dwie osobówki i dostawczak stoją. Przy wyjeździe właśnie tworzy się bardzo długi korek.
1: Bardzo poważnie zakorkowana jest także ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta, pomiędzy Bemowem a mostem generała Grota Roweckiego w kierunku Białegostoku. Doszło tam, dokładnie pomiędzy Marymontem a węzłem Wisłostrada, do zderzenia auta ciężarowego i samochodu osobowego. Na 14 kilometrze zablokowany jest jeden pas. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na ekspresowej dwójce na południowej obwodnicy miasta, pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko w kierunku Terespola. A teraz kolejne wieści z trasy, tym razem z województwa warmińsko-mazurskiego.
4: Między węzłem Waplewo a Olsztynek, przy drodze S7, na drodze serwisowej przewrócił się dorowy autobus, jest helikopter, kupę straży, kupę karetek pogotowia, nic nie wiem, co tam się wydarzyło, ale grubo, grubo. Na drodze serwisowej, nie na głównej S7, tylko na drodze serwisowej wzdłuż drogi S7.
1: Bardzo dziękujemy, czyli chodzi o starą siódemkę w województwie warmińsko-mazurskim. Mamy informację o tym zdarzeniu. Z nieustalonych dotąd przyczyn kierowca autobusu wjechał do rowu. Podróżowało w tym pojeździe 24 osoby. No i kilka osób zostało w tym zdarzeniu rannych. Na miejscu jest policja, trasa jest zablokowana. Jeszcze jedna informacja. Droga krajowa numer 11 Byczyna-Kluczbork. Cztery samochody osobowe zderzyły się nieopodal miejscowości Sarnów. Na kilometrze 481 obowiązuje ruch naprzemienny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 7 minut będzie godzina 16. O 16 kolejne informacje pogodowe w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, a po 16 porozmawiamy na temat, czy wrzesień na przykład, który już nas niedługo czeka, to dobry moment na kupowanie samochodu, jak to dawniej bywało. To po 16.

0: Jak to jest z tym modelem? Dodamy L do nazwy tego modelu i z samochodu zostają same klemy, zaciski. O jaki samochód chodzi? Czy to Kia? Tutaj takie odpowiedzi pojawiają się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A któż to na tą Kiję wpadł? Ewa KK. Ewka? Nie. To nie jest Kia. Jak? Zresztą Kia to jest nazwa marki, a nie modelu, więc i tak nie spełnia założeń, bo ja pytam o model dzisiaj. 16 minęła.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 20,7, czyli 21, prawie 21 na termometrach w Białymstoku i tam jest najchłodniej. Na Podlasiu najchłodniej, na Suwalszczyźnie troszkę cieplej, ale też niezbyt ciepło. Warmia i Mazury 22-23 pokazują tam termometry. No niemniej jednak północny wschód kraju najchłodniej, najcieplej na południowym zachodzie. 29,3, prawie 30 można powiedzieć w Legnicy w tym momencie. A mamy zobaczyć dziś lokalnie na południowym zachodzie nawet 31 stopni Celsjusza. Po południu i wieczorem zachmurzenie na wschodzie małe i umiarkowane, chociaż chłodno, natomiast na zachodzie duże. Tam przelotne opady deszczu i możliwe burze, za to upał mamy na zachodzie, a zwłaszcza na południowym zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany bądź dość silny. Silny to znaczy nawet w porywach do 75 km na godzinę. Wieje z południowego wschodu i z południa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy po 16 na wysokich obrotach. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

0: No i wyobraźcie sobie, w latach 80. jak ktoś śpiewa, że Syberia przegra. O nie, nie, o tak, tak. A cenzura tego nie wyłapała.
1: No rzeczywiście, a ty nie pomyślałem o tym.
0: A Syberia przegrała, no jak się okazuje. No i oby nigdy nie wygrywała. 10 minut po godzinie 16. Kuba gotowy?
1: Gotowy, tak, tak. Jest o czym mówić.
0: Za chwileczkę wiadomości drogowe. Oczywiście ja wrócę na chwileczkę do tego modelu samochodu, o który pytam. Christian z X3 myśli, że to chodzi o Clio. Nie, Christianie, to nie chodzi o Clio, bo w Clio już L jest dołożone. Dokładamy L do nazwy tego modelu i z samochodu zostają same klemy, zaciski. O jaki samochód chodzi? Sławek z Kii, chodzi o Fiata Ducato Hyper Camp, bo co? Bo klamra? No właśnie, Sławku, tylko nie o ten samochód chodzi. O jaki samochód chodzi? Jeżeli wiecie, domyśliliście się, to zapraszam do aplikacji. Do tego wrócimy za parę chwil, a teraz Kuba i jego informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg na kilometrze 209 zderzyły się 3 samochody osobowe na jezdni w kierunku Wrocławia. Mamy informację, że autostrada właśnie w kierunku Wrocławia została zablokowana całkowicie i ten fragment można omijać przez węzeł Opole Zachód oczywiście, na przykład przez Niemodlin i Grodków, albo można także kierować się na Krajową 94 na takie miejscowości jak Karczów, Borkowice i dalej w kierunku Brzegu. A teraz województwo warmińsko-mazurskie. Poważny wypadek autobusu na starej drodze krajowej numer 7 na wysokości Pawłowa. To trasa od Olsztynka do Nidzicy. Pojazd z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał do rowu, a podróżowały w tym pojeździe 24 osoby. Mówi o tym młodszy brygadier Łukasz Wróblewski z warmińsko-mazurskiej straży pożarnej.
3: Wszyscy podróżujący samodzielnie opuścili pojazd. 3 osoby uskarżały się na dolegliwości i zostały objęte opieką zespołów ratownictwa medycznego. Na miejscu dalej działają służby ratunkowe. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia.
1: W regionie mamy także inne poważne wypadki. Na drodze krajowej numer 16 pomiędzy Olsztynem a Ostrudą, niedaleko miejscowości Lubajny na kilometrze 109, doszło do karambolu 5 samochodów osobowych. Tutaj 3 osoby zostały ranne, obowiązuje tam ruch naprzemienny. Na tej samej trasie, ale pomiędzy Mrągowem a Mikołajkami, motocyklista najechał na przyczepkę samochodu osobowego i tutaj także obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę na kilometrze 210. To są okolice miejscowości Probark. Jeszcze jedna informacja. Droga krajowa numer 7, Zakopianka pod Krakowem. Tutaj utrudnienia cały czas utrzymują się niedaleko miejscowości Gaj, gdzie doszło do poważnego wypadku motocykla i samochodu osobowego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No więc o jaki samochód chodzi? Po dołożeniu L do nazwy tego modelu z samochodu zostają same klemy, zaciski. Czy już wiemy?
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Klamry. Miłego dnia, Kades.
0: Proszę bardzo, jaka sprytna, szybka odpowiedź.
1: Precyzja.
0: Klamry. Zgadzamy się?
5: No hej, głowiliśmy się bardzo. Tu Aga i Przem z Galaxy. Myślimy, że chodzi chyba o Toyotę Camry. Wprawdzie nie będzie to przez K, tylko przez C, ale jak się doda literę L, to będzie Klamry. Pozdrawiamy serdecznie, my już w Niemczech.
0: O!
5: Szerokości!
0: Szerokości, proszę bardzo, i w Niemczech, jak nas dobrze słychać, no, okazuje się. Oczywiście, że tak, nie przez K, tylko przez C, ale fonetycznie to Camry, czyli Klamry. Pozdrawiam z drogi do Grudziądza, Ania, my

0: pisze i także rozpracowała zagadkę. Maja ze Skody, hejka, to Toyota Camry, ej, no Camry oczywiście. Oczywiście, że tak, Toyota Camry. Kto jeszcze wiedział?
1: Witam szanownego redaktora.
0: Witam.
1: W sprawie zagadki wstawiałbym na model Camry, ale mogę się mylić. Pozdrawiam, Piotr z Kalisza.
0: Piotrze z Kalisza, nie mylisz się oczywiście, że to chodzi o Toyotę Camry. Dokładamy Eli, mamy Klamry, Aga i Marcin też na to wpadli. Dariusz z Kanady, proszę bardzo, też wpadł na to, że to...
2: Międzynarodowo się zrobiło.
0: Tak, oczywiście, bo tam, gdzie jest internet, jest Polskie Radio Kierowców. Wszędzie możecie nas słuchać, pamiętajcie o tym. Nie każde radio w Polsce to potrafi. Tomek, Wawa, Misiek z Miśka. Ciekawe, jaki to Misiek. Znaczy, nie słuchasz, tylko jaki to samochód ten Misiek. No w każdym razie Misiek z Miśka rozpracował Toyotę Camry. Justyna z Kii, Hubert, Adam z Wolwika, Gregor, Misza z Kii. Kto jeszcze wiedział?
3: Witam w sprawie konkursu.
0: Dobrze.
3: To będzie Toyota Camry. Klamry. Pozdrawia Adam Szesowy z córką Lilianą.
0: Pozdrawiam Adamie i córkę oczywiście. Gdy dodamy L do Toyoty Camry, będą klamry. Smuteczek. Sylka Zetrona pisze. No tak, jak samochody zostają same klemy, to smuteczek. Oczywiście, że tak. Poziom też wiedział. Andrzej Strzewa wiedział. Tom Konstarnowa wiedział. Kto był najszybszy?
4: Czołem. Oczywiście chodzi o Toyotę Camry. Jak dołożymy L-kę, zostaną nam klamry. Także mam nadzieję, że trafiliśmy. Pozdrawiamy Monika i Darek z Kii. Szerokości dla was wszystkich.
0: Monika i Darek z Kii, byliście pierwsi, trafiliście. Świetna odpowiedź. Oczywiście możecie pozdrawiać kogo chcecie, wykorzystując aplikację. Ania Starnowa była najszybsza spośród tych, którzy pisali. Ania oraz Monika i Darek z Kii, wykorzystajcie swoją szansę, pozdrówcie swoich najbliższych, dołączymy piosenkę. Brawa dla wszystkich pozostałych, którzy rozpracowali zagadkę o Toyocie Camry. A czy wrzesień to dobry czas na kupno samochodu? Nad tym się będziemy zastanawiać już za parę minut.

0: No to czas się zastanowić nad tym, czy wrzesień to dobry czas na kupno auta. Dawno, dawno temu, teraz taką bajkę opowiem, która była prawdą kiedyś. Dawno, dawno temu, jak rolnicy po żniwach mieli trochę pieniędzy, to jechali na giełdę i kupowali samochód. We wrześniu były żniwa dla tych, którzy sprzedawali swoje samochody. Jak to dziś wygląda, jak ten rynek wygląda? Paweł Tuzinek, prezes Związku Dealerów Samochodów, jest z nami. Dzień dobry, panie prezesie, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: To co, jak to jest z tym wrześniem w dzisiejszych realiach?
1: No to wszystko zależy, czy chcemy kupować samochód tak zwany ze stoku, czyli który już jest u dealera i czeka sobie na klienta, czy chcielibyśmy samochód do produkcji z jakąś tam ewentualnie konfiguracją naszą specjalną.
0: I domyślam się, że ten ze stoku będzie w atrakcyjniejszej cenie.
1: No często tak, ponieważ w ogóle trzeba zacząć od tego, że dealerzy mają te stoki bardzo duże w ostatnich latach. Tak się rynek kształtuje, więc te samochody są i czekają. Czy one będą tańsze? Pewnie tak, bo działa to tak u nas, że mamy finansowanie na ten samochód, jakiś tam kredyt i potem trzeba już ten kredyt zacząć spłacać. Więc
0: czy dealer ma finansowanie, tak, czyli tak. Dealer musi już zapłacić za ten samochód, dostaje kredyt od producenta, jak się domyślam, i żeby tam jakieś odsetki mu nie leciały, bo domyślam się, że tak jak w karcie kredytowej parę dziesiąt dni ma
1: bezodsetkowy,
0: tak?
1: Dokładnie tak to działa i po tym okresie bezodsetkowym już jakby bardzo mu zależy, żeby ten samochód sprzedać, więc na pewno tutaj będą upusty i rabaty. No, minus jest taki, że nie mamy tej konfiguracji indywidualnej, nie mamy często koloru, tak jakbyśmy chcieli, więc musimy brać to, co jest. Natomiast jeżeli chcielibyśmy właśnie auto do produkcji takie, jak my byśmy dokładnie chcieli, to musimy pamiętać, że druga połowa roku jest trochę pułapką.
0: O!
1: Dlatego, że po pierwsze bardzo często fabryki mają przestoje celowe takie, tak to działa też myślę, że w wielu innych gałęziach przemysłu, że po prostu nie pracują, mają przerwę. To jest bardzo często w wakacje w sierpniu, więc te samochody się nie produkują. No i też pamiętajmy, że na jesieni zawsze tradycyjnie u nas ten popyt się zwiększa z przyczyn podatkowych. Samochód to jest koszt podatkowy, więc bardzo często firmy, które jakąś tam mają nadwyżkę na koniec roku,
0: planują zakup samochodu, tak?
1: Tak, planują zakup samochodu i zawsze nam to skacze listopad, grudzień, mamy tych rejestracji relatywnie najwięcej w całym roku.
0: Rozumiem, a ta pułapka, jeżeli chodzi o kupowanie samochodu do zamówienia, do produkcji w drugiej połowie roku, polega na tym, że mogą, że co, że dostaniemy samochód na początku roku z datą produkcji poprzedniego roku i już będzie on gorszy do odsprzedania?
1: Nie, no aż tak to nie, ale no, pamiętajmy, że po prostu byśmy dłużej czekali, niż byśmy sobie zamówili to auto w styczniu. Pomijam, że w styczniu raczej mało kto zamawia, bo są właśnie wyprzedaże roczników, to trwa tak do lutego, więc raczej tych samochodów się do produkcji nie zamawia. Natomiast jak już będziemy właśnie zamawiali po wakacjach we wrześniu, no to będzie to po prostu dłużej nam trwało.
0: Wszystko. A Polacy zamawiają po wakacjach we wrześniu do produkcji? Ten przykład z rolnikami, po żniwach ludzie mają pieniądze, po wykopkach też mają pieniądze, to jest odzwierciedlenie tego w salonach samochodowych, tak jak dawniej na giełdach było, czy nie?
1: No, musimy zacząć od tego, że już naprawdę bardzo mało populacji naszej polskiej jest rolnikiem, takim prawdziwym, ale też powiem ciekawostkę, że jak się teraz pojedzie do małych miast w Polsce, do tak zwanej Polski powiatowej, to tam po prostu królują auta chińskie.
0: O, nowe.
1: I tak, ja mam wrażenie, że tam jakby już inne samochody się nie sprzedają, tylko i wyłącznie producentów chińskich. Jak na cały rynek Chińczycy mają obecnie około 15%, to myślę, że jak się pojedzie, nie wiem, do Ostródy, do tego...
0: Tam mają 25%?
1: Oj, tam myślę, że mają z 80%.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. Więc, więc ci rolnicy tak zwani, czy też mieszkańcy mniejszych miast upodobali sobie auta chińskie i myślę, że ten proces będzie w tym roku bardzo, bardzo poważny, a będzie jeszcze poważniejszy w przyszłym.
0: A dlaczego akurat na auta chińskie? Bo teraz przecież europejscy producenci, japońscy czy koreańscy starają się i robią co mogą, żeby wyrównać ceny i nawet słyszałem, że

0: Koreańczycy to idą na wojnę z Chińczykami. Cenową oczywiście.
1: To jest kwestia taka, że to są właściwie świezi klienci. Do tej pory było tak, jak weźmiemy ostatnie kilka lat, to tak naprawdę salonów w małych miastach, tych nazwijmy to w cudzysłowie dawnych wojewódzkich, czyli to, co my klasyfikujemy jako miasta średniej wielkości, one, salony jakby zniknęły z tych miast w ostatnich latach. Tych salonów nie było, więc też straciliśmy tych klientów. Natomiast teraz z uwagi na ekspansję marek chińskich, które jest
0: one
1: bardzo...
0: One powstały na nowo?
1: Tak, powstały na nowo, odnowiły się w małych, w mniejszych miejscowościach i to są bardzo często klienci, którzy kupują pierwsze nowe auto w życiu, albo jak my to mówimy hiperbolicznie, tacy, co ostatnio kupowali deł.
0: Rozumiem. Czyli tak naprawdę, jeżeli salon powstaje w danej miejscowości, to kupujemy markę obecną w tej miejscowości, prawda? Bo
1: tak,
0: najłatwiej.
1: To tak działa też jakby z punktu widzenia klientów, że zawsze kupujemy, czy ciekawi nas to, co mamy, tutaj widzimy. Też wiele marek popełniło ten błąd właśnie, że zredukowała sobie sieć, zmniejszyło liczbę salonów i też automatycznie im się zmniejszyła sprzedaż, bo po prostu jeżeli ludzie salonów nie widzą, nie widzą logotypów, nie widzą, że można tam to auto pójść, dotknąć, obejrzeć, to go nie będą kupować.
0: To trzeba było zostać, nie wiem, niekoniecznie z marmurami na podłodze, prawda, w tańszej wersji, ale zostać, tak?
1: Dokładnie tak. Zresztą jak popatrzymy, to te polskie salony są takie dosyć specyficzne, bo one właśnie są z marmurami, bardzo często na bogato. Natomiast jak pojedziemy do krajów, które są no, na papierze bogatsze, na przykład Niemcy czy Wielka Brytania, no to tam te salony u nas by się nie przyjęły, bo by były za słabe, za skromne, nazwijmy to w cudzysłowie.
0: No właśnie, ja słyszałem, że sami producenci wymagają od dealerów właśnie takich salonów na bogato. Czy tak jest rzeczywiście? Bardzo ciekawe rzeczy mówi Paweł Tuzinek, prezes Związku Dealerów Samochodów. Zostańcie z nami, posłuchajcie rozmowy za parę minut. Jeżeli macie jakieś pytania, spostrzeżenia, zapraszam do aplikacji. Możecie w każdej chwili napisać albo nagrać wiadomość głosową.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

ciągnijmy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: zróbmy ten kawałek do reklamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 16.30, wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4 pomiędzy węzłami Opole-Zachód a Brzeg nie jest już całkowicie zablokowana w kierunku Wrocławia. Mamy tam natomiast zwężenie. Na kilometrze 209 tutaj zderzyły się 3 samochody osobowe. To niedaleko miejscowości Sarny. No ale w związku z tą częściową blokadą cały czas obserwujemy tam dosyć spore spowolnienia, wręcz taki niewielki, ale jednak korek. Autostrada A4 zakorkowana jest natomiast dosyć poważnie w Małopolsce, na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe w obu kierunkach, a także w pobliżu węzła Kraków-Bieżanów w kierunku Rzeszowa. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na Zakopiance, zwłaszcza na Podhalu, jak to bywa w wakacje oczywiście, ale także spore spowolnienia i na Krajowej 75. Utrzymują się pomiędzy Brzeskiem a Gnojnikiem oraz na drodze krajowej nr 28 niedaleko Wadowic. Utrudnienia na Krajowej 16 w Warmińsko-Mazurskiem pomiędzy Ostródą a Olsztynem, niedaleko miejscowości Lubajny na kilometrze 109 doszło do karambolu 5 samochodów osobowych. 3 osoby zostały w tym wypadku ranne. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Na Krajowej 16 mamy także utrudnienia pomiędzy Mrągowem a Mikołajkami niedaleko miejscowości Probark. Na kilometrze 210 doszło do zderzenia motocyklisty i samochodu osobowego. Jezdnia jest tam zwężona. Jeszcze 2 słowa o sytuacji na Mazowszu. Tutaj, jak to zwykle bywa po południu, bardzo poważnie zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, pomiędzy Bemowem a mostem generała Grota Roweckiego w kierunku Białegostoku, ale także zakorkowana jest ekspresowa 2, południowa obwodnica Warszawy, w kierunku Terespola, pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze koncert życzeń i wracamy do rozmowy. Ania pisze, cieszę się, że byłam pierwsza. Pozdrawiam wszystkich miłośników PRK, motoryzacji i dobrej muzyki. Życzę wszystkim udanego weekendu. No to dla wszystkich, żeby weekend był udany. Gramy. POD teraz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: No to wracamy do rozmowy na temat tego, czy wrzesień i druga połowa roku w ogóle to dobry moment na kupno samochodu. A propos września, nasz słuchacz.
1: Dzień dobry, redakcjo. Z tymi samochodami i rolnikami to po truskawkach był taki wysyp na giełdzie i po żniwach, ale głównie u nas na Kaszubach po truskawkach najchętniej kupowany Golf 2 1.6 diesel. To był prawdziwy hicior. Pozdrawiam, Michał Kaszubę.
0: Tak, to było kiedyś, dziś jest trochę inaczej, ale po truskawkach w salonach samochodowych też wysyp tam na początku wakacji? Czerwiec, lipiec, czy nie?
2: Ja nie wiem, kiedy są truskawki, ale powiem ciekawostkę,
0: no,
2: że...
0: No mówię przecież, że lipiec się wtedy kończą.
2: Nie wiem, natomiast dilerzy z rozrzewnieniem wspominają, jak rząd Jerzego Buzka dawał dopłaty górnikom, żeby odchodzili z kopalń po kilkadziesiąt tysięcy. A oni od razu szli do salonu i tam
0: kupowali sobie
2: samochód.
0: Tak.
2: I to do dzisiaj te opowieści krążą.
0: No trochę bez wyobraźni, bo tak naprawdę, bo te pieniądze nie na samochód miały być, rzeczywiście pod blokami na Górnym Śląsku rzeczywiście tych samochodów nowych wtedy się pojawiło dużo, ale no pracy ludzie nie mieli za to.
2: No, czasy były takie niezaciekawe. Mhm. Dzisiaj lubimy do nich wracać w kinematografii, w serialach, ale dokładnie. Ja pamiętam, ty je pamiętasz, one były dosyć podłe.
0: Rafik Lum pisze, tak, to czysta prawda, z tymi salonami, z tymi marmurami. W Polsce standardy są wprowadzone jako jedne z pierwszych na świecie, a pierwsze w Europie na pewno. Patrząc na sieć niemiecką, matecznik marki z gwiazdą, salony niejednokrotnie przypominają te z lat początku lat 2000. Wszelkimi kosztami przebudowy są obciążani dilerzy, a ostatecznie klienci. Dlaczego w takim razie firmy motoryzacyjne, panie prezesie, obciążają Polaków, czyli tak naprawdę no, mniej zamożnych klientów jak Niemcy czy Francuzi, tymi kosztami i dlaczego te salony u nas muszą być na bogato, a gdzie indziej nie są?
2: No tak się widocznie rynek ukształtował, tak to już
0: ale
2: u nas
0: to,
2: jest.
0: Ale to co, u nas nie ma grupy nacisku? Pani

0: prezesie reprezentuje grupę nacisku na producentów i powinni odpuścić trochę tym dealerom. I nam, klientom.
1: Ale to trzeba zaprosić w takim razie producentów to do programu i, że tak powiem, ich o to zapytać. No, tak jak mówię, tak się rynek ukształtował. Mhm. Też jakby czasami trudno jest cofnąć Wisłę kijem. Ja też ubolewam nad tym, że jakby samochód salonowy.
0: Chińczycy potrafią.
1: To jest ciągle towar jakby luksusowy u nas, a nie jest właśnie towarem takim powszechnym do codziennego zakupu. Ale tak to prawda. Na przykład takie proste porównanie, że jeżeli weźmiemy jedną transakcję, która miała miejsce w Polsce kilka miesięcy temu, zakupu jednego obiektu marki premium, to za tą cenę to można byłoby kupić ze 4 czy 5 salonów w Wielkiej Brytanii. Też pamiętajmy, że płacimy za potencjał trochę. Bo to zawsze tak jest, że płacimy za potencjał przyszłego wzrostu.
0: Ale zaraz, bo u nas sprzedajemy ile tysięcy samochodów? Bo w Wielkiej Brytanii to w milionach idzie. Więc jaki potencjał? Przecież...
1: No właśnie, do tego zmierzam. No na razie sprzedajemy dość mało, stosunkowo mało, jak na zamożność polskiego społeczeństwa już. Natomiast ciągle mamy ogromną niszę i ogromne pole do wzrostu. Chociażby weźmy sobie Hiszpanię. To jest przykład, który często tutaj przywołuję. Mają podobne PKB na głowę. No liczbę ludności już mają trochę większą, natomiast sprzedali w roku 25 milion 100 tysięcy samochodów, a u nas 600 tysięcy.
0: Właśnie.
1: Przy takim samym stopniu zamożności mniej więcej. Co znaczy, że my ciągle mamy ten rynek jeszcze nie w pełni ukształtowany i on jakby w miarę wzrostu zamożności społeczeństwa będzie jeszcze bardziej rósł. Więc te ceny obiektów u nas dealerskich, czy ceny firm dealerskich, no są po prostu wyższe relatywnie.
0: Ja domyślam się, że te marmury i te lśniące całe w szybach salony samochodowe nowe, które się budują, to ten potencjał mają uzasadnić i z tego, co słyszeliśmy, ponieważ samochód w Polsce jest traktowany jako dobro luksusowe, więc w luksusowym salonie musi być kupiony, tak?
1: No tak to mniej więcej wygląda, natomiast mamy też drugą stronę medalu, czyli rynek samochodów używanych i tam no, jakby kupuje się je zupełnie inaczej, też zupełnie ceny są inne, no bo jak weźmiemy chociażby dane, które są ogólnie dostępne, średnio auto z salonu to jest około 180 tysięcy złotych cena transakcyjna, natomiast samochód używany z komisji to jest mniej więcej 30-40 tysięcy złotych, więc ten rozjazd jest ogromny. Mamy trochę dwa światy niestety.
0: No tak, mówi się, mamy Polskę A i Polskę B na przykład.
1: No tak, tylko tutaj bez podziału geograficznego, no tylko, tak. Tylko nam się to miesza na drogach.
0: I tutaj nasz słuchacz Lampik potwierdza to, co mówiłeś. Przez 25 lat pracował w jednym z salonów grupy Stellantis. Niestety polityka koncernu spowodowała, że salony zaczęły się zamykać. W mojej miejscowości około 80 tysięcy mieszkańców. Sprzedawaliśmy sporo, ponieważ klient miał serwis na miejscu. Niestety teraz klienci przestali kupować marki Stellantisa, wybierają inne. To, co jest na miejscu. Czyli
1: strzelam, że to Ostrołęka albo inny Wrocław.
0: Nie wiem, nie mam lokalizacji, niestety nie potrafię ci powiedzieć tego. Natomiast to dlaczego Chińczycy to rozumieją, a inni nie?
1: No jak widać, Chińczycy w ogóle w wielu aspektach tutaj wyprzedzili trochę rzeczywistość, ale też musimy sobie powiedzieć o innym procesie, czyli ta ekspansja marek chińskich w Polsce była tak duża, bo przypomnę, że tych marek około 30 weszło w ostatnich 2-3 latach, że zaczęło nam brakować salonu. Jak weźmiemy sytuację z roku 23, to były właśnie te redukcje sieci. Część firm dealerskich została po prostu wyrzucona z tej branży i było dużo obiektów. Natomiast jak weszli Chińczycy, no to nagle się okazało, że salonów w miastach brakuje i to, że one jakby przeszły do tych miast mniejszych, tych nazwijmy to średniej wielkości dawnych wojewódzkich, to też wynikało z tego, że w dużych aglomeracjach, w Big Five, tych salonów już nie było. Więc to taki trochę też jest ruch wtórny. Natomiast jak widzimy, to wszystko jest płynne i jakby cały czas nam się to zmienia.
0: A czy w takim razie my, Europejczycy, Japończycy, Koreańczycy zauważyli to i wracają do tych mniejszych miejscowości, czy nie?
1: No tego jeszcze nie wiem. Bez walki. Raczej Japończycy, niektórzy przynajmniej, te takie bardziej niszowe marki już nie chcę wymieniać, nie ciągnij mnie za język, ale one raczej będą redukowały swoje sieci. No chociażby Honda zredukowała sieć kilka lat temu i tak w sumie im to wyszło na dobre. Tym dealerom, którzy zostali, ponieważ sprzedaż jakoś specjalnie nie spadła, natomiast no, ta sprzedaż na jeden salon, na dealera tej marki
0: wzrosła,
1: więc to jakby ich to wzmocniło i teraz widzę, że te inne marki, nazwijmy to niszowe, japońskie, będą chyba tym samym tropem szły, więc to raczej taka jest odpowiedź na twoje pytanie, raczej inaczej nie będą do tej Polski powiatowej i do tej Polski mniejszych miast szły. Natomiast, tak jak mówiliśmy sobie w pierwszym wejściu, potencjał dla Chińczyków w mniejszych miastach, w mniejszych ośrodkach.

0: ponad 80%, tak zaryzykowałeś?
1: To taki mój szacunek.
0: Natomiast 80% samochodów nowych to auta chińskie w mniejszych miejscowościach. Ja tego nie wiedziałem, muszę ci powiedzieć.
1: Bo nie jeździsz do mniejszych miejscowości.
0: Jeżdżę właśnie.
1: I ty się nie rozglądasz.
0: Paweł Tuzinek, prezes Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego i oczywiście prezes Związku Dealerów Samochodów był z nami. Dziękuję. Jak zwykle merytorycznie. Fajnie.
1: Dzięki bardzo.

0: 16.49, prawie 16.50. Kuba Domracki w studiu, więc kolejne wiadomości drogowe już za chwileczkę, już za momencik. Startujemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas utrudnienia utrzymują się na drodze krajowej nr 16 w województwie warmińsko-mazurskim pomiędzy Ostródą a Olsztynem. Na kilometrze 109 niedaleko miejscowości Lubajny doszło do karambolu 5 samochodów osobowych. 3 osoby zostały tam ranne, obowiązuje ruch naprzemienny. Na drodze krajowej nr 16 mamy także problemy pomiędzy Mrągowem a Mikołajkami niedaleko miejscowości Probark. Na kilometrze 210 motocyklista najechał na przyczepkę auta osobowego i także tam obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Autostrada A4 jest bardzo poważnie zakorkowana na wysokości Krakowa, zwłaszcza pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Bieżanów, w obu kierunkach właściwie, ale zwłaszcza w kierunku Tarnowa. Na drodze krajowej nr 7 na Zakopiance pod Krakowem w Gaju doszło do zderzenia auta osobowego i motocyklisty. Na kilometrze 677 jezdnia w obu kierunkach jest zwężona i cały czas obserwujemy tam dosyć poważne korki. No, popołudniowe godziny szczytu trwają w najlepsze, więc nie powinniśmy się temu dziwić. Zakorkowane są także trasy na północy naszego kraju. Obwodnica Trójmiasta, niedaleko węzłów Gdańsk-Karczemki, Gdańsk-Lotnisko czy Gdańsk-Osowa. Także trasy wojewódzkie niedaleko Wejherowa, Redy, Pucka-Władysławowa i Chałup oraz remontowany odcinek autostrady A1 pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. I jeszcze raz autostrada A4, ale w województwie opolskim. Tutaj pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg zderzyły się 3 pojazdy osobowe na jezdni w kierunku Wrocławia. Na kilometrze 209 jezdnia jest zwężona.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O, proszę bardzo. Nasz słuchacz Toczek pisze, że właśnie wpadło mi na konto 3 stóweczki wygrane w Eurojeździe. Dzięki, zbieram na skuter. No dziś też ktoś wygra 3 stóweczki w Eurojeździe już po godzinie 17, tylko najpierw trzeba policzyć drogę, którą dziś mamy w Eurojeździe.
1: Konkurs.
0: Pamiętacie, quiz in Malbork to pierwszy etap, dziś śladami zamków, ale żeby nie było tak, że my Krzyżackie zwiedzamy, no to jedziemy z tego Malborka do Krakowa, na Wawel, zobaczyć polski zamek. A co? Policzcie dokładnie trasę quiz in Malbork Kraków. Jeżeli policzycie, to dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Oprócz liczby kilometrów poproszę numer telefonu, pod który mamy oddzwonić po godzinie 17. No i oczywiście imię albo pseudonim artystyczny, pod którym zdecydujecie się wystąpić w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Trzymam kciuki i oczywiście bądźcie szybcy, dość szybcy, bo do was oddzwaniamy po godzinie 17. I ktoś wygrywa, jak powiedziałem, 300 zł, ale nie tylko 300 zł. Prawdziwe upominki, oryginalne, jedyne w swoim rodzaju i tylko na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców i tylko w wysokich obrotach do zdobycia te upominki od Komisji Europejskiej. No, tacy jesteśmy europejscy.

0: Cały czas jesteśmy z wami. Oczywiście co 20 minut wracamy na drogi, a co godzinę przedstawiamy najświeższe informacje pogodowe o 17. Jak to zwykle bywa w wysokich obrotach, powiem, co będzie się działo zdaniem synoptyków nocą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 20,5 w Suwałkach i na Suwalszczyźnie w tym momencie najchłodniej. Najcieplej w Raciborzu, czyli na południu Polski 29,2 stopnia Celsjusza. Miało być 31, lokalnie na południowym zachodzie. Chyba się już dziś nie doczekamy, bo temperatura troszkę spada. Ale za to na wschodzie kraju mamy małe i umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie trochę większe i tam przelotne opady deszczu i możliwe burze. Nawet przewidują synoptycy. W nocy natomiast na wschodzie w kraju bez opadów, pogodnie, na pozostałym obszarze poza wschodem już zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami i niestety postępujące opady deszczu od zachodu, lokalnie burze i to nawet z gradem, przewidują synoptycy. Jeżeli chodzi o noc, to ciepła od 12 do 18 stopni, pokażą termometry, te 18 na zachodzie i lokalnie na południu kraju, tam będzie najcieplej, najchłodniej na krańcach wschodnich. Jeżeli chodzi o wiatr, to w dalszym ciągu pozostanie nocą umiarkowany i dość silny, a nawet porywisty. Wiał będzie na ogół z południa, czyli to będzie ciepły wiatr. Stąd ta ciepła noc. Czy jutro będzie ciepły dzień? Pewnie tak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jutro ciepło, ale chyba deszczowo w wielu miejscach w Polsce. To nie może być tak, że w ciągu tygodnia jak pracujemy, to mamy gorszą pogodę, a na weekend się wypogadza? Kłaniam się, Robert Kilena.

Doskonale przyprawiona muzyka na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jak słyszeliście, na S17 w stronę Lublina na 109 km chyba roboty drogowe. Informują Jacek z córką Lenką z Tiguana. Korek 6-7 km. Omijajcie starą 17.

0: Nasko na węźle Żyżyn, powrót na węźle Kurów Wschód. Dziękujemy Jacku i Lenko za informacje, a kolejne już teraz Emilia Kleszczewska. Dzień dobry, Emilio.
1: Dzień dobry. Tak, czas na kolejne informacje, a no sporo właśnie się dzieje naprawdę, więc słuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale zaczniemy od dobrych informacji. Dosłownie kilka minut temu pojawiła się wiadomość, że już zakończyły się prace na drodze krajowej numer 16. To województwo warmińsko-mazurskie i 209 km między Mrągowem i Mikołajkami. Tam motocyklista najechał na przyczepkę samochodu osobowego. No i od 15 wprowadzony był ruch naprzemienny. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 59, tam już także bez utrudnień. I to odcinek Giżycko-Ryn na 17 kilometrze, gdzie było zderzenie dwóch samochodów osobowych i tam dwie osoby zostały ranne, a prace były prowadzone od godziny 13.30. A jeżeli chodzi o pozostałe informacje, to cały czas zablokowany jest odcinek autostradowej czwórki między węzłem Opole Zachód do węzła Brzeg w Sarnach Małych. Na 209 kilometrze była kolizja trzech samochodów osobowych, ale niecałą godzinę temu odblokowany został jeden pas w kierunku Wrocławia. Jeżeli chodzi o S61 Ełk-Łomża, to województwo podlaskie, tam cały czas zablokowany jest przejazd po tym, jak na 97 kilometrze samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Te utrudnienia jeszcze potrwają przez najbliższą godzinę. I jeszcze jedna wiadomość akurat z drogi krajowej numer 11 Kluczbork-Byczyna w miejscowości Sarnów na 480 kilometrze. Jeszcze cały czas tworzy się korek, chociaż tam drogowcy już zakończyli pracę, także warto na to zwrócić uwagę, jeżeli chcecie dojechać w obu kierunkach. A jeszcze zaglądając tak szybko na mapy, no to mamy naprawdę spory korek na autostradzie A1, Warlubie, Rulewo i Nowa Cerkiew, czyli tam, gdzie prowadzone są prace drogowe. Najlepiej omijać drogą krajową numer 91 przez miejscowość Nowe, Gniew i w Pelplinie z powrotem wjechać na trasę. A czy my oczywiście czekamy cały czas na wasze wiadomości. 22 513 11 11 to nasz numer.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwileczkę, już za momencik, jak to bywało w piątki, 300 zł i koncert Eurojazda. Zaczną się kręcić.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: No właśnie, Majka mamy, więc zaczynamy Eurojazdę.
2: Konkurs. Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
1: A z nami Norbert. Dzień dobry, Norbercie.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry. Jesteś, Norbercie. Już dojechałeś do weekendu?
3: Tak, dojechałem.
1: I?
3: Wybieram się jutro do Polanicy na rajd Legend.
1: Legend, mhm. Swoim samochodem? Legendą jakąś?
3: No Legendą nie pojadę, mam ich parę, ale pojadę tylko zobaczyć znajomych, którzy biorą udział w tym rajdzie.
1: Rozumiem.

0: Szkoda, że nie pojedziesz Legendów. Dlaczego nie?
1: Za późno się zdecydowałem na to, żeby pojechać. To był taki spontaniczny, bo rajd jest od wczoraj, od przedwczoraj de facto. A ja pojadę tak naprawdę na ostatni dzień dopiero, no więc a może kiedyś się wybiorę.
0: No dobrze, no to 300 zł pewnie ci się przyda, prawda, na pojechanie na ten rajd Legend do Polanicy Zdroju.
1: Oczywiście.
0: Ile dziś przejechaliśmy kilometrów po tych zamkach? Kwidzyn, Malbork, Kraków?
1: No Kwidzyn, Malbork to tak mniej więcej 41 kilometrów, a z Malborka do Krakowa to 584, tak więc razem gdzieś w granicach 625-630, zależy, którą drogą by
0: pojechał. Dokładnie tak. Bardzo dobra odpowiedź i w związku z tym teraz musisz, żeby zdobyć 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej, musisz wybrać pytanie od 1 do 56. Tyle pytań do wyboru.
1: No to trzymam kciuki. Powiedzmy piątka.
0: Piątka.
1: No dzień moich urodzin, no to spróbujemy.
0: No dobrze.
1: Wychodziło kolegom w dniach poprzednich, że jak brali takie, no to może i mnie się uda.
0: No dobrze, to trzymam kciuki, szukam numer 5 i mam. Nie wiem, trzeba wiedzieć albo strzelać. Który kraj wymaga obowiązkowego posiadania kamizelki odblaskowej w samochodzie spośród wymienionych przeze mnie teraz? Uwaga, który kraj wymaga obowiązkowego posiadania kamizelki odblaskowej w samochodzie? Francja, Irlandia czy Dania?
1: Irlandia czy Dania?
0: Francja, Irlandia czy Dania?
1: Francja powiem.
0: Powiesz Francja? Brawa! Francja, to jest bardzo dobra odpowiedź. Czyli udawało się jednak pytanie, które odzwierciedla dzień urodzin, przynosi szczęście. Brawo, brawo, brawo. Norbercie, 300 zł i upominki od Komisji Europejskiej należą do ciebie. Nie rozłączaj się, dobrze? Żebyśmy wiedzieli, dokąd...
1: Dziękuję, pozdrawiam najlepsze radio w eterze.
0: Dziękujemy pięknie za te miłe słowa. I jedziemy dalej, w stronę weekendu.
2: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

0: Zapomniałem powiedzieć, ale dobrze, że sobie przypomniałem, jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Dlaczego dziś pytałem o Toyotę Camry? Ano dlatego, że dziś mamy rocznicę związaną z Toyotą. Założono Toyota Motor Corporation właśnie 28 sierpnia w 1937 roku to miało miejsce. 28 sierpnia założono Toyota Motor Corporation, dlatego w zgadywance, jeżeli chodzi o samochód, chodziło o Toyotę właśnie. Dziś mamy też święto muszki. I teraz takie pytanie, ostatnie dzisiejsze pytanie, takie na rozgrzewkę, szarych komórek o 17.30, można powiedzieć już prawie weekendowe pytanie. Skoro mamy święto muszki, to takie pytanie, czego nie robi mucha?
1: Czego nie robi mucha?
0: No.
1: No, na pewno nie beczy.
0: Nie beczy. To nie jest dobra odpowiedź. Czego nie robi mucha? To jest pytanie do naszych słuchaczy i słuchaczek. Czego nie robi mucha? Jeżeli wiecie odpowiedź, oczywiście to ma być w założeniu zabawne pytanie. Tak i suchar trochę.
1: Aha, że to jest zabawne. No tak, dobra, to czekamy. Czekamy na rozwiązanie.
0: Czekamy na rozwiązanie. Czego nie robi mucha? Aplikacja może przynieść rozwiązanie oczywiście. Albo piszcie, albo nagrywajcie wiadomości głosowe, a Emilia już informuje o tym, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaczynamy od waszych informacji. Tak jak już wcześniej pisaliście w naszej aplikacji, że S17 w stronę Lublina na 109 km trwają roboty drogowe. Korek na 6-7 km i warto S17 omijać na węźle Żyżyn. Dalej powrót na węźle Kurów Wschód. I to nie wszystkie wiadomości, bo też mówicie, co się dzieje na autostradzie A4.
3: Dzień dobry. Autostrada A4, kierunek Wrocław, odcinek Katowice-Wrocław. 214 km rozpoczyna się korek olbrzymi z powodu stuczki. Olbrzymi korek wielokilometrowy. Życzę wszystkim cierpliwości i wytrwania, naprawdę.
1: Dziękujemy za informację. 22 513 11 11 pod tym numerem. Czekamy na kolejne raporty drogowe. A to nie wszystko. Jeszcze wspominamy S61. To odcinek Ełk-Łomża. W miejscowości Szczuczyn na 97 km samochód osobowy zderzył się z ciężarowym i od 16 mamy utrudnienia w obu kierunkach. Te prace służb potrwają jeszcze do godziny 18.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz ostatnie pytanie przedweekendowe. Czego nie robi mucha? Nie burczy jej z brzucha. Aga napisała. Nie Aga.

0: No proszę bardzo, my czego nie robimy? Mucha, takie pytanie, a okazuje się, że nie wszyscy wpadli na to, czego nie robi mucha. Czego nie robi mucha? Mucha nie żuje gumy, no chyba, że palcami. Artur Stojotyn Koroli tak napisał. Andrzej Strzewa, mucha nie słucha. No to jak nie słucha, no to nie wie, że o niej mówimy w RK, w Polskim Radiu Kierowców. Czego nie robi mucha?
1: Wydaje mi się, że mucha nie dmucha.
0: A tak naprawdę to oczywiście można powiedzieć parafraza znanego powiedzenia i dlatego odpowiedź jest tylko jedna. Już wiecie, o co chodzi? Bo na przykład Andrzej napisał tak. Nie siada oczywiście. Mucha nie siada. Zgadzamy się?
2: Siema. Siema. A ja uważam, że tutaj byśmy podeszli do kwestii przysłowia. Mucha nie siada. Pozdrawiam, wesoły Sebuś.
0: Tak jest, wesoły Sebuś ma rację, to powiedzenie mucha nie siada i tego nie robi mucha właśnie. Janusz też na to wpadł. Andzia z Międzyrzecza, nie siada, krzyknął Krzysiek w aplikacji.
3: Witam serdecznie, Robert z Kaszub.
0: Cześć, Robercie.
3: Pytanie, mucha nie siada, odpowiadam. Pozdrawiam wszystkich.
0: Bardzo dobrze odpowiedziałeś, Robercie z Kaszub. Mucha nie siada, to jest odpowiedź pierwszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, był Jacek z córką Lenką z Tiguana. Brawo Jacku i brawo Lenko. Kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
4: Dzień dobry, Paweł z Jamaszki. Oczywiście, i to jest hasło opisujące również nasze radio, czyli mucha nie siada, panie kierowniku. Mucha nie siada. Wszystkiego dobrego, przyczepności.
0: Cieszę się, że tak uważacie. Mucha nie siada. Paweł z Jamaszki, Jacek z Lenką, możecie pozdrawiać. Wyróbcie się z tymi swoimi pozdrowieniami do godziny 18, bo do tej pory trwają wysokie obroty. Wielkie brawa dla was! I żeby taki był weekend, prawda, że mucha nie siada. Wszystkim wam tego życzę.

Proszę bardzo. My już dziś pozdrawialiśmy. Oczywiście pamiętam, że pozdrawialiście oczywiście Jacku i Lenko. Jacek z Lenką wzmacniają jeszcze pozdrowienia dla swoich najbliższych. No dobrze, no to wzmocnione pozdrowienia, niech będą dla najbliższych Jacka i Lenki te nutki. Teraz Van Halen, no właśnie, czy mucha skacze? Chyba też nie skacze. Jump Van Halen w wysokich obrotach na 13 minut przed godziną 18. Jedziemy cały czas.

0: No to teraz wskakujemy na drogi i sprawdzamy, co na nich się dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A dzieje się sporo. A1, fragment remontowany Kopytkowo-Pelplin, to jeden wielki korek w obu kierunkach. Ten odcinek oczywiście cały czas można omijać drogą krajową numer 91 i w Pelplinie wrócić na trasę w kierunku Gdańska, ale też w stronę Łodzi. Przybywa samochodów na trasach nadmorskich w pobliżu Chałup, Władysławowa i Pucka oraz Redy. Właśnie trzeba zwolnić. Przypominamy, że to droga wojewódzka numer 216, no i akurat chyba najbardziej zwalniacie przed samym Władysławowem. Podobna sytuacja na trasie w kierunku Zakopanego, czyli odcinek Nowy Targ Zakopane, droga krajowa numer 47. No i tam tworzy nam się zator, który was prowadzi albo właśnie nie prowadzi, bo stoicie w Szaflarach, w Białym Dunajcu i w Poroninie, chociaż w drugą stronę też są spore utrudnienia. No a jeżeli chodzi o główne trasy, to przypominamy, że na węźle w Balicach cały czas są spore utrudnienia w kierunku Katowic i w stronę Tarnowa. Na autostradowej czwórce za wyjazdem z Katowic właśnie w kierunku Krakowa też mamy dość duży korek, to dokładniej za węzłem Murckowska. I to nie wszystko, jeżeli chodzi o te południowe trasy. Jeszcze autostrada A4 na wysokości Kostomłotów, czyli przed wjazdem do Wrocławia, ustawia nam się spory korek. Autostradowa jedynka, jeżeli wyjeżdżacie z Wrocławia i jedziecie do Częstochowy, też, przepraszam, do Poznania, też na pewno będziecie musieli postać troszeczkę dłużej w korku. I jeszcze trasa z Warszawy do Lublina, czyli dokładniej odcinek przed węzłem Kurów Zachód. Tam już korek ma ponad 5 km. Działają na miejscu służby, więc do Lublina na pewno trzeba doliczyć sobie więcej czasu na przejazd. Jeżeli chodzi o informacje od służb, to pojawiły się też te dobre. S8 jest odblokowana od węzła Marymącka do węzła Wisłostrada. Tam na 14 km samochód osobowy zderzył się z ciężarowym, ale można już jechać. Czekamy na wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tutaj ktoś, kto się nie podpisał, pozdrawia kierowców za jedynki. My również tych, którzy stoją na jedynce, pozdrawiamy i jedziemy z innymi, z tymi, którzy jadą oczywiście w stronę weekendów, piątek, piąteczek, piątunio. To Linkin Park na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jeszcze 7 minut i będzie godzina 18, a od godziny 18 już jedziemy sobie na luzie.

0: Marcin Koczyba w studiu PRK Polskiej Rady Kierowców. Dzień dobry, Marcinie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Z Marcinem będziecie jechali na luzie od godziny 18, czyli już za 4 minuty. I co? Luźno dziś?
1: Luźno. Będziemy rozmawiać o tym, że może być jeszcze luźniej, bo gdyby na przykład był transport był bezobsługowy, czyli samochody autonomiczne prowadziłyby nas z punktu A do punktu B, my relaksowalibyśmy się na tylnym siedzeniu.
0: A tak byś chciał?
1: Nie.
0: No właśnie.
1: To byłoby inaczej. Tak miała brzmieć końcówka zdania. Nie chciałbym. Ja lubię prowadzić i myślę, że będzie też szansa jednak dla tych, którzy chcieliby prowadzić. Ale nie jestem tego taki pewien i o tym dziś porozmawiamy, bo znakomicie sprawdza się transport ten właśnie bezobsługowy w marynarce, tak? Czyli okręty, które same mogą przez półtora roku jeździć.
0: No wiesz, tak naprawdę metro może samo jeździć. Pociągi z lotniska do centrum miasta też są takie miasta, gdzie jeżdżą same. Natomiast no, samochód osobowy?
1: Tak, statki handlowe, które mogą być ponad rok bez przerwy w rejsie, bo mają baterie solarne, doładowują i w ten sposób pływają kontenerowce, no to jest jakaś przyszłość. Tyle, że ja na przykład sobie myślę, ogromny statek, tysiące ton i bez człowieka, a jeżeli wysiądzie nawigacja, Starlink wyłączy się na przykład z jakiegoś powodu, w dzisiejszych czasach to jest możliwe. I o tym porozmawiamy z profesorem z Akademii Morskiej.
0: Proszę bardzo. Po godzinie 18 niby na luzie, a szykuje się ciekawa dyskusja.
1: Miejmy nadzieję.
0: Marcin Koczyba od godziny 18 w PRK.

0: Jest 18. PRK, Polskie Radio Kierowców. Marcin Koczyba na luzie, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 30 stopni w Raciborzu, najcieplejsze miejsce w Polsce, i 20 stopni w Suwałkach, to miejsce najchłodniejsze. A w nocy na wschodzie pogodniej, bez opadów, a pozostała część Polski pod chmurami, trochę deszczu, trochę burz. Chwilami te opady mogą być dość intensywne, do 40 mm, a w czasie burz nawet do 50, czyli sporo tego deszczu spadnie tej nocy. Temperatura minimalna od 12-13 na krańcach wschodnich, około 15 w centrum, do 18 stopni na zachodzie i lokalnie południu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to porozmawiajmy o tym, czy państwo chcieliby mieć samochód, który sam by prowadził, sam by parkował, przywoził, odwoził. Ja nie wiem. Czekam na państwa opinię w naszej aplikacji.

0: No tak, trzeba czasem odchrząknąć. Emilia Kraszewska w studiu.
1: Dzień dobry, bo ty za dużo tu pyszności przynosisz po prostu.
0: To może też być to, że 300 kilometrów w klimie, nie?
1: A, no i
0: wysusza krtań. Mają państwo sposoby na to jakieś legalne? To proszę do nas napisać. W naszej aplikacji można też opowiedzieć.
1: Tak, zapraszamy.
0: Porost islandzki podobno
1: taką
0: pomaga.
1: Taką chrypę?
0: Tak, no słyszysz, jak mam tak, to...
1: Wiesz co? Czasami tak, czasami miewam,
2: ale... jak Jaś Himilsbach mówię.
1: Ale dzisiaj nie, więc dzisiaj pomagamy Marcinowi, ale na pewno nie jednej osobie się przyda taka porada, więc wysyłajcie nam w aplikacji.
0: Czekamy, a my teraz

0: Zapowiemy o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja już odchrząknęłam. Moi drodzy, słuchajcie, zaglądamy na trasy, bo dzieje się całkiem sporo, chociaż mamy też dobre informacje, od takich zaczniemy. S8 jest już przejezdna od węzła Marymącka do węzła Wisłostrada na 14 kilometrze, a tam po 14 samochód osobowy zderzył się z ciężarowym i zablokowany był jeden pas w kierunku Białegostoku. Można już jechać w obu kierunkach. Jeżeli chodzi o autostradową czwórkę, no to jeszcze niedawno i nasz słuchacz mówił, że tam jest spory korek i mieliśmy takie informacje od Generalnej Dyrekcji. Teraz wiemy, że węzeł Opole Zachód do węzła Brzeg już powoli powinien być przejezdny. To 209 kilometr, gdzie była kolizja trzech samochodów osobowych. I najpierw jezdnia w kierunku Wrocławia była całkowicie zablokowana. Później odblokowano jeden pas. No a teraz już za niedługo powinniście do Opola na spokojnie jechać i w stronę Wrocławia również. Jeżeli natomiast chodzi o najnowsze wiadomości, droga krajowa numer 72 w województwie wielkopolskim Konin-Turek, a dokładniej w miejscowości Muchlin na 27 kilometrze zderzyły się trzy busy. Wprowadzony jest przejazd jednym pasem naprzemiennie i tutaj na pewno te prace będą trwały długo, bo już teraz, jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prace na drodze krajowej numer 72 mogą trwać 4 godziny, także w najbliższym czasie 72 warto omijać. Za 20 minut postaram się też podać informację, jaką drogę alternatywną tutaj wybrać, żeby nie przejeżdżać przez, przypomnę raz jeszcze, drogę krajową numer 72. Natomiast przypominamy cały czas numer do nas 22 513 11 11. Można się nagrywać albo wysyłać wiadomości tekstowe, to w naszej aplikacji.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedźmy dalej razem. Proszę pisać, jakie warunki drogowe są tam, gdzie państwo w tej chwili podróżują. No i możemy też porozmawiać o właśnie autonomicznych pojazdach, czy to lądowych, czy morskich. O tym dziś będziemy w naszym programie opowiadać.

0: 19 minut po 18. PRK, Polskie Radio Kierowców. Autonomiczny transport, czy to lądowy, czy morski. Teraz skupimy się bardziej na tym morskim. Razem z nami pan profesor doktor habilitowany, kapitan żeglugi wielkiej Zbigniew Burciu z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Czy to już jest teraźniejszość, czy jeszcze odległa przyszłość? Mówię teraz o transporcie morskim, tym, który nie potrzebuje załogi, bo to tak chyba do tego się sprowadza to, o czym dzisiaj mówimy.
1: No, można powiedzieć, że na kilku poziomach odbywa się to wdrożenie tej żeglugi autonomicznej. Na poziomie administracyjnym, czyli organizacji morskiej w Londynie, to można powiedzieć, że w lipcu wszedł nieobowiązkowy kodeks ich jednostek autonomicznych, MAS. Później równolegle prowadzone są badania przez rządy państw. To między innymi bardzo na wysokim poziomie badania prowadzone są w Japonii i w Korei, gdzie realizowana jest eksploatacja statków zdalnie sterowanych, autonomicznych, oczywiście z załogą. No, tu chodzi o gazowce, kontenerowce. Równolegle można powiedzieć, że chociażby nasza uczelnia, Uniwersytet Morski, przygotowuje się do uruchomienia studiów.

0: drugiego stopnia na kierunku żeglugi autonomicznej na wydziale nawigacyjnym. Był to na specjalności kształcenie operatorów statków zdalnie sterowanych oraz specjalność eksploatacja pojazdów ROV zdalnie sterowanych. Tu mogę powiedzieć, że z Akademią Pożarniczą uruchamiamy studia podyplomowe, można powiedzieć, dla branży lądowej, czyli można powiedzieć dla straży pożarnej i nie tylko.
1: Czyli nauka jest tutaj gotowa, tak? Nauka, świat nauki przygotował się do nowych technologii i do tego, co w przyszłości będzie się działo. Jak na to reagują ci, którzy na tych statkach pływają? Kapitanowie, obsługa, czy ci wszyscy, którzy mieli dotychczas pracę związaną właśnie z tym, że statki no, potrzebowały załogi, choćby kucharza, tak? Dzisiaj może się okazać, że ktoś taki będzie zupełnie zbędny. Ja oczywiście trochę to trywializuje, ale po to, żeby też naszym słuchaczom uzmysłowić, że mamy do czynienia z poważną ewolucją techniczną i taką naukową, która pozwoli ograniczyć również czas związany z tym, że ludzie muszą odpoczywać.
0: No może nie do końca. Na przykład Japończycy w genezach wprowadzania żeglugi autonomicznej na Dalekim Wschodzie jest między innymi spowodowana niskim przyrostem naturalnym, starzeniem się społeczeństwa i nie tak już popularnym zawodem morskim. I to jest jeden z elementów. To tak nie do końca. Tu pan wspomniał, że nauka nadąża. No chcieliśmy odwrócić tendencję, bo swego czasu, jak powstawały morskie i powstają morskie farmy wiatrowe, technologia wyprzedziła naukę, teraz próbujemy przynajmniej nadążyć, dlatego te działania są równolegle prowadzone i badania realizowane są w tej materii.
1: Rozumiem, że tutaj jest współpraca między tym światem techniki i światem przemysłu, a światem nauki, bo to powinno jedno z drugiego wynikać, tak? Czyli to, co państwo, mówię teraz o uczelni, o Uniwersytecie Morskim opracują, gdzieś tam powinno znaleźć odzwierciedlenie też w tym, co inżynierowie projektujący rozmaite urządzenia powinni to wiedzieć.
0: No tworzone są symulatory. Tutaj wygląda sytuacja w ten sposób na naszej uczelni i chyba nie tylko na naszej, ale wiem, że inne uczelnie też przygotowują się może w obszarach lądowych czy lotniczych. Ale jest jeszcze drugi taki obszar właściwie pojazdów autonomicznych, zdalnie sterowanych, które jakby to pojazdów podwodnych i nawodnych, które służą zabezpieczeniu infrastruktury krytycznej. Także tu jest wiele, wiele elementów.
1: Czyli są to pojazdy bardziej związane z obronnością, tak? Niż
0: tak jest,
1: z transportem.
0: Tak.
1: No ale to się wiąże jedno z drugim. W świecie pełnym piratów, no może nie pełnym, ale w świecie, gdzie piractwo morskie wciąż jeszcze istnieje, tego typu rozwiązania mogą się okazać bardzo przydatne.
0: No teraz, jak pan wspomniał o piractwie, to raczej piractwo, cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważne, prawda? Statek, który idzie bez załogi. No i właśnie tutaj trzeba podejść, właściwie nowa filozofia nawigowania statkiem jest, bo statek będzie sterowany z lądu i prowadzony przez kapitana czy e-mastera, jak niektórzy nazywają. I ten statek będzie narażony na tych piratów, którzy będą wchodzili w systemy informatyczne, elektroniczne, to jest jedno. Ale również jest aspekt prawny, ponieważ obecna dokumentacja, konwencje, ustawy związane z żeglugą dotyczy statków obsadzonych załogą. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak statek ma udzielić pomocy bez załogi, który się znajduje na miejscu wypadku. Także jest wiele problemów, które są rozwiązywane no i też na forum międzynarodowym, ale i w naszej uczelni też się tym zajmujemy.
1: No a jak w takim razie wyglądałby ten mostek, gdzie kapitan tak z tym kołem sterowym, to taki stereotyp jest, tak? Wszyscy wyobrażając sobie, zwłaszcza tu bardziej na południe, trochę dalej od morza, wyobrażają sobie kapitana z brodą i fajką, który stoi na mostku i kręci kołem sterowym. To zupełnie już inaczej dzisiaj wygląda, prawda?
0: No tutaj jeden z kolegów mi powiedział, jak będzie wyglądał bal kapitański bez kapitana, prawda?
1: No właśnie. Klawiatura? 200 kilometrów od morza?
0: Nie, no tutaj akurat pierwszy taki etap wdrożeń jednostek autonomicznych, może inaczej, jest nomenklatura wprowadzona przez Komitet Bezpieczeństwa Morskiego, przez AIMO, że są 4 stopnie autonomiczności i eksploatacji takiego statku. Także 4. stopień dopiero to jest statek w pełni autonomiczny, a 3. i 2. to są statki sterowane.

0: z lądu przez kapitana.
1: Panie profesorze, wrócimy do naszej rozmowy za chwilę, pozwoli pan. Państwa zachęcam do tego, żeby wziąć udział w dyskusji i opowiedzieć o tym, czy podoba się państwu taki pomysł. Mnie się podoba i powiem, ja bym się nie bał wsiąść na taki statek, który sterowany jest właśnie przez e-kapitana. Będziemy o tym jeszcze dzisiaj rozmawiać. PRK, Polski Radio Kierowców.

0: 18.30 już prawie. Zaraz sprawdzimy, co na drogach. Emilia Kleszczewska w studiu. Miałabyś ochotę popływać statkiem, ale nie tak, wiesz, z punktu A do punktu B, tylko tak dłużej.
1: A, taka wiesz, podróż tak, dookoła świata.
0: Na przykład. Niekoniecznie kontenerowcem czy masowcem, ale
1: wiesz co?
0: Choćby statkiem turystycznym.
1: Takim
0: wiesz,
1: ogromnym, gdzie masz i baseny, i kino, i sklepy. Tak.
0: I parę tysięcy osób, pasażerów. No właściwie hotel na wodzie.
1: Na wodzie. Wiesz co, z jednej strony tak, ale no, ja lubię też, jak już gdzieś jestem, gdzieś wypoczywam, to jednak zwiedzić jakiś zabytek, zobaczyć coś.
0: Do portów tymi wielkimi statkami, na przykład do Wenecji.
1: Jeżeli Wenecja, to wyglądałoby tak,

0: to jak najbardziej, chociaż szczerze nigdy nie myślałam poważnie o takim.
1: Wenecja podobno protestuje. Tam jakieś są, być może zapytamy o to naszego dzisiejszego gościa, pana profesora, bo podobno chodzi o to, że te statki jednak powodują podniesienie tafli wody, wpływając do Wenecji, i to zagraża zabytkom. Nie wiem, czy tak jest naprawdę, ale to w dzisiejszych czasach jest modne, żeby uciekać od tego, co takie luksusowe i na bogato.
0: No właśnie, coś w tym
1: to
0: jest.
1: O to chodzi.
0: Coś w tym jest. Poza tym,
1: oni tam się powinni biczować na tym pokładzie, a nie opalać.
0: Ale były
1: by
0: takie zdjęcia kiedyś właśnie z tych statków, że tam po prostu aż po prostu tych ludzi było tak dużo, że nie można było się przecisnąć do basenu. No.
1: To jest w ogóle ogromne przedsięwzięcie.
0: I to jest bardzo drogie.
1: Innym razem Państwu o tym opowiemy, tak. Utrzymanie tego też.
0: Tak,
1: to co, na drogach jest taniej, więc my jednak transport kołowy teraz Państwu zaproponujemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Takim statkiem to dość droga wycieczka, a przejeżdżacie przez trasy, chociaż tutaj akurat są korki, na morzu takich korków nie ma chyba. Jeżeli chodzi o te największe, no to cały czas na autostradowej jedynce za Grudziądzem zwalniacie w kierunku Gdańska, Gdyni, no właśnie Trójmiasta. Przypominamy, że tam trwają prace służb i dlatego mamy te utrudnienia. Można je ominąć, tak jak zawsze, drogą krajową numer 91 przez miejscowości Nowe, Gniew i Pelplin. Chociaż w drugą stronę też mamy korek, czyli w kierunku Łodzi. Jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, to zwalniacie na kilku odcinkach. Na pewno jest to trasa A2. Jeżeli wyjeżdżacie ze stolicy przed Wiskitkami, właśnie jest to niewielkie przewężenie w stronę Łodzi, a także trasa S8. Korek zaczyna się na wysokości fortu Bema, no i jest on do samego mostu generała Grota Roweckiego, czyli dalej w trasie do Białego Stoku. A jeżeli chodzi o trasę z Warszawy do Lublina, to już od dłuższego czasu mamy przewężenie na S17 na węźle Kurów Zachód. Tam korek ma ponad 3 km. No i trwają na S17 prace drogowe. Także można tą trasę ominąć na przykład przez drogę wojewódzką numer 824. No i jeszcze trasy małopolskie. Jeżeli chodzi o korek, no to chyba największy cały czas na autostradowej obwodnicy miasta. Chociaż sytuacja już wygląda zdecydowanie lepiej niż na przykład 20-40 minut temu. Najwolniej jedzie się przed węzłem w Balicach, a w stronę Tarnowa. No i na koniec jeszcze Nowy Targ Zakopane. Bez zmian cały czas bardzo mocno zakorkowana jest droga krajowa numer 47, która prowadzi Was do Zakopanego przez Szaflary, Poronin i Biały Dunajec.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my już za chwilę wrócimy do rozmów o autonomicznych statkach, bo o tym ta rozmowa już za kilka minut.

0: 24 minuty do godziny 19. Wracamy do naszych rozmów o morskich opowieściach. Razem z nami profesor doktor habilitowany, kapitan żeglugi wielkiej Zbigniew Burciu z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Panie profesorze, na początek tej części naszej rozmowy chciałem zapytać o trzecią konferencję, która będzie poświęcona zagadnieniom transportu autonomicznego. To już niebawem, właśnie u pana w uniwersytecie.
1: Tak, to jest trzecia konferencja, która będzie odbywała się 21-22 września. To ta konferencja jest organizowana przy współorganizacji, współpracy z Politechniką Warszawską, Wydział Transportu.
0: Czyli tu lądowe też zagadnienia będą brane pod uwagę.
1: Tak, właśnie konferencja poświęcona jest, właściwie staramy się poświęcić czas transportowi lądowemu, wodnemu i temu powietrznemu. Dlatego taki szeroki zakres jest wystąpień autorów, którzy będą prezentować artykuły. Także mamy również gości z zagranicy z wykładami, którzy przyjeżdżają. Także staramy się, żeby ta konferencja odzwierciedlała obecne badania i jaki jest rozwój technologii na obecnym etapie.
0: Tak się zastanawiam przyszłościowo, bo już mówiliśmy o tym, że będzie e-kapitan, czyli kapitan, który niekoniecznie musi być na tym statku, który prowadzi. Czy gdyby tak było, kiedy pan zaczynał swoją przygodę z morzem, kiedy rozpoczynał pan pływanie, to też by pana pociągnęło, czy jednak szukałby pan innych rozwiązań? Bo chyba, przepraszam, że ja to powiem, ale mam wrażenie, że coraz mniej kierowcy w samochodzie i pewnie coraz mniej kapitana na statku. Taka może być ta przyszłość. Mylę się, czy coś w tym jest?
1: No ja już wspominałem, że będą 4 stopnie tej żeglugi autonomicznej i będzie ten 4. stopień, gdzie statek będzie w pełni autonomicznie i będzie samodzielnie pływał, aż do czasu, w cudzysłowie, awarii, gdzie zostanie przejęty przez załogę czy przez kapitana. No muszę powiedzieć, że studenci, którym prowadzimy zajęcia na Wydziale Nawigacyjnym, bardzo zainteresowani są tą żeglugą autonomiczną i wcale nie ma obaw co do tego, że będzie utracona praca. Także chyba nie jest tak źle.
0: No tak, ja też mam taką nadzieję, bo też zastanawiam się, co się stanie, jeżeli okaże się, że systemy elektroniczne zawiodą, bo mamy też czasy niepewne, ktoś może wyłączyć satelity, może zerwać się połączenie, mogą zdarzyć się różne rzeczy. I co wtedy? No bo wtedy jest potrzebny ktoś, kto przejmie kontrolę i kto przejmie to prowadzenie, w sensie fizycznym, być może na mostku.
1: No wie pan, panie rektorze, tak wygląda, że kodeks ten jednostek autonomicznych wejdzie w życie dopiero w 2032 roku, w styczniu. I do tego czasu właściwie realizowane są prace, tak jak już wspomniałem wcześniej, co zrobić, kiedy nastąpi akcja ratownicza na morzu, a w pobliżu będzie tylko statek zdalnie sterowany bez załogi i jak zrealizować tą akcję ratowniczą, prawda? Ale już mieliśmy taką akcję ratowniczą kilka miesięcy temu. Prasa podawała na Zatoce Perskiej, kiedy uratowano dwóch pilotów. Piloci zostali, śmigłowca, uratowani amerykańscy przez jednostkę zdalnie sterowaną, prawda? Czyli już są jakieś działania i już jest właściwie użytkowany ten transport autonomiczny.

0: To gdybyśmy teraz trochę opowiedzieli o korzyściach z tego płynących. Jakie są korzyści dla środowiska czy ekonomii wynikające z wprowadzenia właśnie transportu autonomicznego? Jak pan to widzi?
1: Wie pan, dla środowiska tego morskiego, dlatego w pierwszym etapie statki te autonomiczne, posiadające te stopnie pierwszy, drugi, trzeci lub czwarty, to będą jednostki, które będą stanowiły bardzo małe zagrożenie dla środowiska, na przykład masowce, czy dajmy na to może kontenerowce.
0: Także, tankowce też na przykład?
1: No nie, no wie pan, na pewno nie. Na pewno nie w tej chwili, póki jeszcze nie jest tak wysoki poziom, w cudzysłowie.
0: To zbyt duże zagrożenie dla środowiska, tak?
1: Gdyby. Chyba nigdy nie będzie chyba tak, żeby tankowiec samodzielnie, autonomicznie, może na pewno w przyszłości, ale nie na pewno teraz. Dlatego co mówimy o tych statkach, na przykład pasażerskie, chyba nigdy nie będą statki prowadzone zdalnie, czy sam będą posiadały czwarty stopień, czyli będą w pełni autonomiczne. Także w tej chwili, co się zastanawiają tutaj organizacja morska, mówi się bardzo dużo o czynniku ludzkim, że wprowadzenie statków bez załogi czy z minimalną załogą ograniczy wpływ czynnika ludzkiego na katastrofy. No i tutaj stanowiska są podzielone, bo być może prawdopodobieństwo katastrof z udziałem czynnika ludzkiego będzie małe, ale jeśli się zdarzy katastrofa, to będzie bardzo duży rozbiar, może tak w skrócie.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. To bardzo ciekawe i ja przyznaję, jestem z przyjemnością słucham takich rozmów, bo lubię też myśleć o przyszłości i wydaje mi się ona ekscytująca. Zobaczymy, czas pokaże, jak to się będzie dalej toczyło, ale przed nami na pewno bardzo ciekawy okres w dziedzinie transportu, czy to morskiego, czy lądowego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany kapitan żeglugi wielkiej Zbigniew Burciu z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

0: to jest super, pisze Direx. Jest takie zagrożenie i o tym właśnie pan profesor mówił, że w pewnych sytuacjach musi być jednak kontrola nad tym, co dzieje się na takim statku, no dlatego też pewnie nie będzie statków tankowców zdalnie sterowanych, tak to mówiąc krótko. Czyli e-kapitan nie w każdej sytuacji, ale za to Emilia jest dobra na wszystko.
1: Paro statkiem w piękny rejs, tak, po trasach.
0: Chciałbym być marynarzem.
1: Chciałbyś być?
0: Nie. Ale Krzychu tak śpiewał.
1: Krawczy. Dobrze, zaglądamy do tych, którzy są marynarzami na drodze.
0: Okej, okay, no to ahoj kapitanie, ruszamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bo też trzymacie za swoje stery, za kierownicę, no i w Polskę wyruszacie. Jest naprawdę dość sporo tych utrudnień, mimo że już prawie godzina 19. Bardzo duże utrudnienie na drodze krajowej numer 72 w województwie wielkopolskim. Między Koninem i Turkiem w Muchlinie zderzyły się 3 busy i jak podają służby, 2 osoby w tym wypadku zostały ranne. Warto omijać krajówkę w najbliższym czasie, bo tam ustalanie szczegółów wypadku może potrwać jeszcze nawet 4 godziny. Choć ten odcinek jest przejezdny, policja na miejscu kieruje naprzemiennie jednym pasem. Jest też sporo dobrych wiadomości. Można powoli jechać za Kopianką. W miejscowości Gaj była kolizja samochodu osobowego z motocyklem, no ale tam mimo wszystko dalej trzeba zdjąć nogę z gazu. Na Zakopiance są prowadzone cały czas remonty, o czym z pewnością wiecie. Można już jechać przez Krajową 16. W Lubajnach na Warmii i Mazurach przed 15 doszło do poważnego wypadku. Tam zderzyło się 5 samochodów osobowych, a 3 osoby zostały ranne. A jeżeli chodzi o korki, no to cały czas przewężony jest remontowany odcinek trasy A1 na odcinku Rulewo-Pelplin w obu kierunkach. Ciasno jest też na S7 przed Mławą, a w kierunku Olsztyna. No i większy ruch na S8 w centrum Warszawy, a w kierunku Białegostoku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Spoko, niedługo prowadzący będzie pływał statkiem z e-kapitanem i słuchał PRK z e-prowadzącym, tylko ciekawe, za co kupi bilet, pyta nasz słuchacz Darek. No coś w tym jest, dlatego Emilia już jest na czasie, to będzie e-Marcin.
1: A no właśnie, mówiliśmy, że elektryczna, elektroniczna czekolada, tak? Ta.
0: No, kto wie jaka będzie przyszłość.
1: Emilia, no tak, e-Marcin.
0: Tak, także my już mamy start. A z tym nie znasz tego? Chciałbym być marynarzem?
1: W sensie, że co?
0: Piosenki tej?
1: No znam.
0: Znasz Krzysztofa Krawczyka.
1: No oczywiście, że
0: teraz
1: tak.
0: Uwaga, uwaga, zrobię wam wszystkim wieczór, tobie też. Czy to znasz? Mana, mana. No i już wiem, że państwo przez cały wieczór będą to nucić. W związku z tym propozycja. Nagrajcie w naszej aplikacji i posłuchamy, jak wy to robicie, bo my robimy tak. Mana, mana.

10 minut do 19, czyli na statku nieżywego ducha, więc wystarczy elektroniczne zagłuszanie i statek mój. Mogę albo zmienić kurs, albo rozpędzić go maksymalnie i zaparkować w porcie bez użycia hamulców, a potencjalni piraci będą mieć 2-3 tygodnie na sprawdzenie i przeładowanie wszystkiego, czego można. No

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Najcieplej w Raciborzu 29 stopni, najchłodniej w Suwałkach 19. W nocy na wschodzie kraju raczej pogodnie i bez opadów, ale pozostała część Polski pod chmurami, z deszczem, burzami i dość silnym wiatrem. Deszcz do 40 mm, w czasie burz nawet do 50. Temperatura minimalna od 12-13 na krańcach wschodnich, około 15 w centrum, do 18 na zachodzie i lokalnie na południu kraju. No a tam, aha, bo to jest w ogóle wiatr fenowy, więc będziemy mieli ochłodzenie, które przyjdzie po tym wszystkim. Wiatr do 75 km na godzinę.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Czekamy na Państwa opinie w sprawie autonomicznego transportu, ale można też zaśpiewać. Mana, mana.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 9 minut po godzinie 19. No i państwo, mana.
1: Hej, tu Aga i Przem z Galaxii, jedziemy z wami dzisiaj cały dzień, teraz jesteśmy we Francji, a mana, śpiewamy trochę w stylu Mapetów, a brzmi to mniej więcej tak.
2: Mana.
1: Ty, ty, ry, ry, ry.
2: Mana.
1: Ty, ty, ry, ty.
2: Mana.
1: Ty, ty, ry, ry, ry, ty, ry, ry, ty, ry, ry, ty, ry, ry, ry, ry, ry, ty, ty, ry, ty. Mana. Szerokości.
3: O Boże, ja na początku myślałam, że to było do mnie, ale słuchaj.
0: No to teraz ty, mana.
3: Nie,
0: bo to już masz.
3: Nasza słuchaczka no tutaj...
0: Czekamy na państwa, to duet był.
3: No wiem, no. Ale tam na końcu poleciała mocno.
0: Tak, no wiesz, no, po prostu to taki... sztuka zaangażowana.
3: Mam nadzieję, że to nie była jakaś wściekłość i...

0: Że ona nie stoi w korkach po prostu.
1: Pamiętasz, jak mapy te wyglądały.
0: Ale może stoi w korku i dlatego się tak zdenerwowała
1: nie,
0: na końcu.
1: Nie, moim zdaniem to było zaangażowanie po prostu emocjonalne, pozytywne. No dobrze, mogą państwo również dać wyraz swojemu zaangażowaniu pozytywnemu, śpiewając Mana Mana w naszej aplikacji, a my teraz Emilia i Marcin, wiadomości dla kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I zaglądamy na trasy, głównie na S6 od miejscowości Jarkowo do węzła Kiełpino. Na 67 kilometrze w województwie zachodniopomorskim samochód osobowy uderzył w bariery. No i właśnie samochód w tym momencie zajmuje pas. Zajęty jest dokładniej ten pas rozbiegowy na wysokości miejsca obsługi pasażerów w miejscowości Jarkowo. Te utrudnienia mamy od 18 i jeżeli chodzi o czas trwania pracy służb na S6, to jeszcze 2,5 godziny ten odcinek będzie zajęty. Jeżeli chodzi o pozostałe wiadomości, droga krajowa numer 72, cały czas mamy spore utrudnienia w miejscowości Muchlin, w województwie wielkopolskim. Tam na 27 kilometrze zderzyły się 3 busy i wprowadzony jest przejazd jednym pasem naprzemiennie, tak jak też poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ranne są 2 osoby i te utrudnienia jeszcze będą do godziny 21. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje na trasach, to bez zmian autostradowa jedynka cały czas jest zakorkowana w obu kierunkach, czyli za Grudziądzem w miejscowości Warlubie, dalej w Rulewie i w miejscowości Nowa Cerkiew. To akurat już ten odcinek, który prowadzi Was do Łodzi. No i bez zmian też na łącznicy trasy S12 z trasą S17, dokładniej na wysokości węzła Kurów Zachód. Mamy kilkukilometrowy korek, a dokładniej prace służb, no i one prowadzone są przed samym Lublinem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Za chwilę porozmawiamy o transporcie lądowym, autonomicznym, no bo i taki przed nami gdzieś w przyszłości. A państwo mogą o tym oczywiście rozmawiać, no i cały czas czekamy na wasze mana mana.

0: 20 minut po 19 PRK, Polskie Radio Kierowców. Rozmawiamy o transporcie, który nie wymaga kierowcy, czyli e-kierowca, e-kapitan. Rozmawialiśmy już o transporcie morskim, teraz o transporcie lądowym. Razem z nami pan profesor Marek Brzeżański z Politechniki Krakowskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry słuchaczom.
0: Transport autonomiczny to przyszłość, czy raczej fikcja? Jak pan to ocenia i jakie są szanse pana zdaniem?
1: Panie redaktorze, jest to bardzo kontrowersyjny temat, szczególnie dla nas, dla pana redaktora, bo przecież pana audycja jest adresowana głównie dla kierowców.
0: No właśnie.
1: A pan chce nagle pozbawić ich środków czy możliwości wykonywania zawodu.
0: I siebie też przy okazji, no panie profesorze.
1: Ale dla mnie również. Ja uczę studentów, prawda, o motoryzacji tradycyjnej, obsługiwanej jak najbardziej przez człowieka. Ale na poważnie, panie redaktorze, świat się zmienia. Zmienia się również transport, zmieniają się również pojazdy i już pierwsze oznaki transportu autonomicznego mamy za sobą. Myślę tutaj o na przykład transporcie powietrznym, gdzie część lotu samolotu odbywa się w sposób quasi autonomiczny. Mam tutaj na myśli na przykład transport wewnątrzzakładowy, gdzie powiedzmy transport części dostarczających do montażu, dostarczają pojazdy autonomiczne, czy też sam skorzystałem kiedyś z transportu autonomicznego na lotnisku w Singapurze, gdzie pociągi pomiędzy terminalami zupełnie nie wymagają obsługi. Także to się dzieje na naszych oczach i musimy do tego się przygotować.
0: Tak, tylko właśnie jakby się do tego przygotować. Ja tak sobie myślałem, przygotowując się do audycji, że no, jeszcze niedawno mówiło się, że w Polsce brakuje 140 tysięcy osób w transporcie. Brakuje w transporcie na każdym jego etapie, od taksówek po ciągniki siodłowe, tak? Czyli ten transport ciężki. Czy to jest lekarstwo na ten brak, czy to jest powód do obaw dla tych, którzy chcą być kierowcami?
1: Panie redaktorze, ten problem jest bardzo poważny, bo z jednej strony rzeczywiście tego typu pojazdy autonomiczne w jakiś sposób by rozwiązały niektóre nasze problemy, ale tu są sprawy prawne, tu są sprawy techniczne, tu są sprawy niezawodności tego całego systemu i tego nie można puścić na żywioł. Proszę zobaczyć, jak się rozwijała motoryzacja. Kupowane były wszelkiego typu pojazdy samochodowe. Nikt nie patrzył na względy bezpieczeństwa, na nic. Teraz są zupełnie inne priorytety i musimy zacząć metodą drobnych kroków. Moim zdaniem, jeżeli transport autonomiczny zacznie wchodzić już do realizacji, to rzeczywiście zacznie się od transportu ciężkiego, bo mamy wtedy pewną przewidywalność. Ten pojazd porusza się z punktu A do punktu B. A w przypadku na przykład indywidualnego użytkowania pojazdu osobowego, to już nie wygląda w ten sposób. Także musimy się na różnych płaszczyznach przygotować do tego problemu.
0: To, o czym pan powiedział o technologii, między innymi przypomniałem sobie, kiedyś uczestniczyłem też w takiej konferencji, słuchałem oczywiście, nie żebym tam zabierał głos, ale słuchałem i właśnie to, na co zwróciłem uwagę, że potrzebujemy jednolitej infrastruktury, całego otoczenia drogi, które będzie czytelne dla tego systemu, który będzie nas prowadził. No bo tu nie ma takiej możliwości, jak w pracy u pana czy u mnie, kiedy zadzwonimy do informatyka, to on powie, proszę zrestartować system, bo tu mamy pojazd rozpędzony i coś zawodzi i co wtedy? Więc to, tak, to musi być dużo bardziej niezawodne.
1: Panie redaktorze, jest bardzo dużo tak zwanych czynników niezależnych, których my nie potrafimy jeszcze w tej chwili przewidzieć i które w sposób niespodziewany mogą się nagle pojawić. Nie mówię tutaj o dziurze w jezdni, czy na przykład jakiejś klęsce żywiołowej, bo to ewentualnie jeszcze można w jakiś sposób zdiagnozować. Ale są inne problemy związane z innymi czynnikami, na przykład inni uczestnicy ruchu drogowego. Nie zawsze oni muszą się stosować do przepisów obowiązujących.
0: Czyli nieprzewidywalni, to jest niewiadoma w tym systemie.
1: Właśnie o tym myślę. Te nieprzewidywalne, niewiadome sytuacje. Natomiast jeżeli by, nie daj Boże, zdarzyło się jakieś zdarzenie, prawda, niebezpieczne, no to wtedy my ponosimy za to odpowiedzialność. Inżynierowie, którzy skonstruowali taki pojazd, bo inżynier bierze na siebie tą odpowiedzialność właśnie za oferowany produkt.
0: No i ta odpowiedzialność to

jest jedna z głównych barier przed wprowadzeniem tego systemu autonomii w pojazdach lądowych. Wrócimy do naszej rozmowy za chwilę. Państwo mogą oczywiście zabrać głos w tej sprawie. A ja tutaj mam taki mail. Państwo prosili i my się do tego teraz ustosunkujemy. Czy można usłyszeć na antenie pozdrowienia dla trzech par na rocznicę ślubu? Byłbym szczęśliwy, a nowożeńcy by dostali fajny prezent dodatkowy. Julia i Mateusz będą ślub brali. Edyta, córka, i Maciej ślub brali w 2020. Tomasz, czyli ja, ślub był w 92. I wszystkie te śluby 29 sierpnia. No to 100 lat dla Państwa i piosenka ze specjalną dedykacją przygotowana dla Państwa. Proszę posłuchać. Kleo, tak? Kleo, dobrze.

0: PRK Polskiej Rady Kierowców, 19.30. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Emilia Kraszczewska.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: No już troszkę lepiej na tych trasach, zwłaszcza jeżeli patrzymy na mapy, to widzimy, że zdecydowanie lepszy ruch jest na tych największych odcinkach. Autostrada 4, już możecie dojeżdżać do Wrocławia od Legnicy. Tam rzeczywiście wcześniej mieliśmy dość spore utrudnienia na wysokości Kostomłotów, teraz już ich nie ma. Jeżeli natomiast chodzi o autostradową 4, ale no w województwie śląskim i w Małopolsce, to zwalniacie jeszcze na wysokości Ujazdu, to trasa do Gliwic oraz na autostradowej 4, jeżeli

0: Jeżeli przejeżdżacie na wysokości węzła w Balicach, przed samym wjazdem do Krakowa, chociaż do Katowic też mamy niewielkie utrudnienia. Trudniejsze warunki drogowe są do samego węzła Kraków Południe. No i jak zawsze w miejscowości Libertów i Gaj mamy dość spory korek, tam prowadzone są prace drogowe, a wcześniej mieliśmy też zdarzenie drogowe. Nowy Targ Zakopane, zaglądamy, jak wygląda sytuacja już o tej późnej godzinie, 19:30. Cały czas jest zator w Szaflarach, czyli, tak jak już mówiłam, droga krajowa numer 47 i to odcinek, który prowadzi Was, ale trochę wolniej w kierunku Zakopanego, a w centrum Zakopanego cały czas zwalniacie na drodze wojewódzkiej numer 958. To ulica Nowotarska, gdzie mamy przewężenia do Ronda Solidarności, ale korek też jest w Alei 3 Maja. To trasy małopolskie, ale jeszcze zaglądamy sobie na łącznicę S12 z S17, gdzie prowadzone są prace drogowe. No i cały czas dość spory korek jest w kierunku Lublina. Jeżeli chodzi o to, gdzie się ustawiacie, to przed węzłem Kurów Zachód i taką sytuację mamy już od kilku godzin, chociaż widzę też na mapach, że jest tam zdarzenie drogowe, także jeżeli wiecie, co się dzieje na S17, dajcie znać, numer znacie, ale powtórzymy go raz jeszcze. 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to przypomnijmy przebój tego wieczoru. No i jeszcze recenzja od naszego słuchacza.
3: To było mega. Puśćmy dla nich jakąś świetną piosenkę, jaką sobie życzą. Pozdrawiam, Tomek CRX i gratulacje za duet.
2: No i to były te brawa. My czekamy na kolejne wykonania, bo to rzeczywiście taki wieczór z mana, mana nam się zrobił, więc mogą Państwo kontynuować tę świecką tradycję. Aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji. Zapraszamy.

0: Tak, to brzmi, jakby taśmę wciągnęło w magnetofonie. Jeśli ktoś wie, co to jest magnetofon, bo dzisiejsza młodzież być może ma z tym kłopot. Ale tak to kiedyś bywało. Ale dobrze, wracamy do rozmowy o autonomicznych pojazdach lądowych i nie tylko. Razem z nami pan profesor Marek Brzeżański z Politechniki Krakowskiej. Panie profesorze, jednym z tych dylematów, o których się mówiło jakiś czas temu, ja nie wiem, czy to jest wciąż aktualne, to ten dylemat moralny. Bo jeżeli mamy kupić samochód, który przy wyborze, czy doprowadzić do wypadku, gdzie my ucierpimy, lub potrącić pieszego, wybierze nas, no to mówimy, no dobrze, on spowodował wypadek. Jeżeli wybierze pieszych, no to mógł nam zrobić krzywdę. To taki trochę wyimaginowany problem, mam wrażenie, ale jednak coś w tym trochę gdzieś prawdy jest, tak?
1: Ja bym nie chciał na początku tej naszej dyskusji przywoływać tego przypadku, bo to jest rzeczywiście przypadek, prawda, bardzo trudny.
0: Ja wiem, to jest trochę jak średniowieczna dyskusja, czy pan Bóg jest w stanie stworzyć kamień, którego sam nie podniesie. Tak czy owak źle. I to jest właśnie taki dylemat.
1: Natomiast my musimy do tego podchodzić bardzo racjonalnie. Mm-hmm. Proszę mieć świadomość, że my już w tej chwili korzystamy z pewnych elementów autonomii w motoryzacji. Przecież takie urządzenia jak ABS, jak ESP są dla nas absolutną oczywistością. W większości nowoczesnych pojazdów mamy już systemy, które nas informują o znakach drogowych, informują nas, działają na układ kierowniczy, kiedy na przykład powoli zaczynamy zjeżdżać z własnego pasa ruchu. Jeżeli powtórzymy kilka razy taki manewr, to nam proponuje na przykład wypicie kawy i odpoczynek jakiś. Także proszę zobaczyć, na naszych oczach te elementy są już wprowadzane. Natomiast jak głęboko to wszystko wejdzie, to do tego musi być przystosowana cała infrastruktura, zarówno prawna, jak i również techniczna.
0: Tak, i z tą techniczną pamiętam też taką dyskusję, że ilość danych, które na bieżąco samochód musi przetwarzać, pojazd powiedzmy, bo to niekoniecznie musi być samochód, ten autonomiczny pojazd, jest tak duża, że to wymaga też niezwykle szybkich komputerów, które będą to wszystko obsługiwały, analizowały i reagowały. I to jest też jedna z przeszkód technicznych.
1: Znaczy tutaj ja bym się tego nie bał, bo panie redaktorze, kiedy pierwsze komputery weszły do użytku, to one, prawda, w tej chwili dla nas wydają się śmieszne w swoim działaniu. Dlatego tutaj tych barier technicznych bym się nie obawiał. Natomiast bym się obawiał czegoś innego. Po pierwsze, niezawodności całego systemu, bo jeżeli w grę wchodzi życie ludzkie czy zdrowie ludzi, to musi być absolutnie niezawodne. A jest tyle tych zmiennych losowych, na które my nie mamy wpływu, że na obecnym etapie techniki jest to bardzo trudne do wprowadzenia. Z drugiej strony, szlaki komunikacyjne muszą być do tego przystosowane. Dlatego ja też w pierwszej części swojej wypowiedzi powiedziałem, że transport ciężki będzie tutaj na pierwszym planie, ponieważ transport ciężki porusza się po przewidywalnych trasach, a indywidualni użytkownicy pojazdów, prawda, równie korzystają z pojazdów. Często nawet wjeżdżają tam, gdzie nie powinni wjeżdżać. I te wszystkie rzeczy muszą być zarówno od strony technicznej, jak i prawnej wyjaśnione. I wtedy dopiero tego typu pojazdy mogą być stosowane.
0: My dzisiaj będziemy też rozmawiać z Kasią Dobrzańską-Hunko, znaną panu z Krakowa, sekretarzem Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ona jeździła tą taksówką autonomiczną w Stanach Zjednoczonych, bo w San Francisco, Phoenix, Los Angeles czy Austin takie taksówki już jeżdżą. I jakby mówiąc o tym dzisiaj, ja trochę mówię, o, to tam odległa przyszłość, no ale właśnie nie tak znowu odległa i nie tak znowu przyszłość, bo już i miejscami teraźniejszość, czyli to już jest w naszym życiu, może nie w jakimś wielkim wymiarze, ale jednak jest.
1: Tak jest i na pewno to się będzie rozwijać. Proszę zobaczyć, na naszych oczach świat się zmienia. Cały czas się świat zmienia. Ja bym tutaj się nie bał tych technik cyfrowych, czy powiedzmy, jak pan redaktor wspomniał, szybkości

0: procesora, który będzie tutaj zastosowany. Bo z tym my sobie poradzimy. Natomiast jest szereg innych czynników, o których my nawet jeszcze w tej chwili nie wiemy, jakie się pojawią przy eksploatacji tego typu pojazdów autonomicznych.
1: Tak, no i skończy się wreszcie mówienie, proszę przełączyć światła dzienne do świateł mijania, bo robot, myślę, czy tam komputer, czy jakkolwiek nazwiemy to urządzenie, po prostu to zrobi. Ta autonomia jest, bo oczywiście wiele osób mówi tak, no nie, ale ja nie oddam kierownicy, bo ja to lubię. Nie wiem, czy tak będzie, że będzie można oddać lub nie, czy będzie ten wybór, bo pewnie to zmierza do tego, żeby tego wyboru nie było, nie dlatego, żeby odebrać komuś jakieś prawa, ale dlatego, żeby ten system był jednolity i kompatybilny. Bo właśnie najsłabszym ogniwem znowu okaże się człowiek. Ten, który nie czyta przepisów, nie rozumie, nie zwraca uwagi na znaki. I on wprowadzi chaos w całym tym idealnym świecie technicznego poruszania się po drogach. Tak to widzę, nie wiem, czy mam rację.
0: Panie redaktorze, trafił pan w samo sedno sprawy. Człowiek jest jednostką bardzo złożoną. Człowieka nie można zakwalifikować tak jak danej maszyny do danego rodzaju urządzeń. Człowiek ma ogromną inwencję, o której nawet my sami nie wiemy, do czego my jesteśmy zdolni. I jeżeli my to połączymy z autonomicznym pojazdem, może dojść rzeczywiście do niebezpiecznych sytuacji, ale mam nadzieję, że to zostanie rozwiązane. Panie redaktorze, pan wspomniał, że ten samochód będzie sam światła przełączał. Już w tej chwili w nowoczesnych samochodach takie systemy są stosowane. I moim zdaniem metodą drobnych kroczków, wprowadzając poszczególne segmenty autonomii, dojdziemy w końcu do pojazdu całkowicie autonomicznego.
1: Bardzo panu dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Państwo mogą zabrać głos w tej dyskusji. Może ktoś jeździł taką taksówką autonomiczną. To chętnie o tym poczytamy i posłuchamy. A naszym gościem był pan profesor Marek Brzeżański z Politechniki Krakowskiej. Bardzo dziękuję i spokojnego wieczoru, panie profesorze.
0: Bardzo dziękuję za miłe spotkanie.
1: Pozdrawiam
0: państwu. Do widzenia. Do widzenia.

0: 10 minut do 20 PRK Polskie Radio Kierowców. Emilia jest najlepiej brzmiącą i wyglądającą autonomiczną spikerką z PRK. I innych autorów nam się potrzeba, pisze Direks.
1: Bo się zarumienię.
0: Masz fan klub. No co, dobrze, nie? To trzeba powiedzieć dziękuję i już, nie?
1: Dobrze, dziękuję, bo no. Się zarumienię. No, dobrze. Przechodzimy na trasy. Tak? Tu jeszcze trochę mamy rzeczy, także ta spikerka, e-spikerka ma parę rzeczy do powiedzenia.
0: Emilia Kleszczewska.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas jesteśmy na S6 w województwie zachodniopomorskim między Jarkowem i węzłem Kiełpino na 67 kilometrze. Po 18 samochód osobowy uderzył w bariery, no i mamy zajęty pas rozbiegowy na wysokości miejsca obsługi pasażerów w miejscowości Jarkowo. Te utrudnienia do 20.30 jeszcze będą. A jeżeli chodzi o drogę krajową numer 72, to bez zmian bardzo utrudniona sytuacja na odcinku Konin-Turek w miejscowości Muchlin na 27 kilometrze. Po 17 zderzyły się trzy busy. Wprowadzony jest tam przejazd jednym pasem naprzemiennie. No i tak jak już wcześniej poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ranne w tym wypadku zostały dwie osoby. I utrudnienia będą jeszcze do 21, ale jechać można, tak jak mówiłam, przejeżdżacie jednym pasem naprzemiennie. A jeżeli chodzi o informacje od Was, to mamy wiadomość z A2.
2: Dzień dobry wszystkim kierującym. Autostrada A2, 443 km w stronę Warszawy. Przed chwilą doszło do wypadku dwóch samochodów. Pewnie za chwilę zacznie się tworzyć korek, więc jeżeli ktoś może, niech omija. Szerokości
1: tam było na końcu. Dziękujemy. Oczywiście Tobie też życzymy szerokości na trasie i odzywajcie się do nas. Numer znacie 22 513 1111.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest godzina 20 PRK Polskie Radio Kierowców. Na luzie Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w tej chwili w Opolu, 27 stopni, no całkiem nieźle jak na 20, a najchłodniej w Suwałkach, tam 14 stopni pokazują termometry. W nocy tylko na wschodzie kraju więcej rozpogodzeń, w pozostałej części deszcz, przelotny deszcz, silne opady, słabe opady, do tego burze z gradem mogą się pojawić. Wiatr w czasie burzy do 75 km na godzinę, a w Karpatach nawet do 85. Deszczu spadnie około 40 do 40 mm, ale tam, gdzie te burze będą bardziej intensywne, nawet do 50, czyli to są naprawdę już mocne opady. Temperatura minimalna od 12-13 stopni na krańcach wschodnich, około 15 w centrum, do 18 stopni na zachodzie i lokalnie na południu, w

0: W rejonie oddziaływania wiatru fenowego chłodniej, w dolinach podgórskich Karpat około 9 stopni. Także taka ta noc będzie, trzeba cieplej się ubrać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekamy na Państwa zgłoszenie, jak Państwu się podróżuje, jakie warunki drogowe są tam, gdzie jesteście. Patrząc na mapę pogodową, no widać, że miejscami już ten deszcz się pojawia, zwłaszcza w południowo-zachodniej części kraju.

0: 10 minut po 20 PRK, Polskie Radio Kierowców. Pora sprawdzić, co nowego na drogach. Zaprasza Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i coś nieciekawego dzieje się w województwie małopolskim na samej obwodnicy Krakowa. Autostradowa czwórka za węzłem, dokładniej Kraków-Bielany, zwalnia cię bardzo, bardzo mocno. Korek ma już ponad 6 km i to akurat w kierunku Tarnowa. Nie wiemy jeszcze, co się dzieje, ale właśnie dopiero można jechać tak naprawdę płynniej za węzłem Kraków-Skawina. Czekamy na wiadomości od służb albo od was. Numer znacie, ale też dostępna jest nasza aplikacja mobilna, gdzie możecie się nagrywać i wysyłać wiadomości tekstowe. To nie wszystkie utrudnienia. Widzimy, że spory ruch jest na wysokości Chrzanowa. To dalej autostradowa czwórka. Tam trwają prace służb i głównie dlatego mamy ten korek, który jest w kierunku Krakowa, jeżeli wyjeżdżacie z Katowic. I jeszcze, jeżeli chodzi o największe przewężenia, no to cały czas ta trasa S12 i trasa S17, dokładniej węzeł na wysokości miejscowości Kurów Zachód. Tam zwalniacie na odcinku 3 km w kierunku Lublina i również to są tylko prace drogowe, nic tam się większego i poważniejszego nie dzieje, na szczęście. A jeżeli chodzi o informacje od służb, to powtarzamy, że cały czas mamy zakorkowaną S6. Odcinek, miejsce obsługi pasażerów.

0: Żerów w Jarkowie do węzła Kiełpino. Tam na 67 kilometrze po 18 samochód osobowy uderzył w bariery. No i służby zajmują pas rozbiegowy na wysokości miejsca obsługi pasażerów właśnie w Jarkowie. I jeszcze droga krajowa numer 72. Też mówimy o tym zdarzeniu od dłuższego czasu, od 17 tak naprawdę, między Koninem i miejscowością Turek w Muchlinie na 27 kilometrze zderzyły się 3 busy. Jesteście prowadzeni jednym pasem naprzemiennie i tak jak informowały służby, na miejscu działają też służby ratunkowe, ponieważ 2 osoby zostały ranne i te utrudnienia będą jeszcze przez najbliższą godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 17 minut po 20 PRK Polskie Radio Kierowców. Rozmawiamy o autonomicznych pojazdach. Rozmawialiśmy już o tym, co na morzu. O tym opowiedział nam profesor dr Zbigniew Murciu z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Marek Brzeżański z Politechniki Krakowskiej opowiedział, jaka jest też przyszłość samochodów. Ale jest ktoś, kto tym jeździł, kto był pasażerem takiego pojazdu. Jest to Kasia Dobrzańska-Hunko, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dobrze Państwu znana nie tylko z naszej, ale z naszej również anteny. Witaj, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Kasiu, podglądałem Cię trochę w social mediach i widziałem, jak wsiadasz do takiego pojazdu, zresztą nie raz. Opowiedz, jakie to są wrażenia i jak to w ogóle funkcjonuje? No bo co, rozmawiasz z autem i mówisz, proszę mnie tam zawieźć na ulicę Królewską 12?
1: Nie tylko wsiadasz, a wysiadasz, więc cieszę się, że w ogóle dojechałam.
0: No tak.
1: Ale rzeczywiście cztery takie przejazdy udało mi się, są za mną. To jest taka najnowsza technologia pojazdów autonomicznych o poziomie 4, całkowicie dwa różne pojazdy, którymi się poruszałam w Stanach Zjednoczonych. Inna filozofia całkowicie projektowania. Pierwszy z nich to tak zwany Waymo. Waymo to jest taki pojazd, który należy do firmy Google. No i jest to tak zwany pojazd modyfikowany. On wygląda rzeczywiście tak jak nasz pojazd. Mamy obok kierownicę, mamy pedały, choć kierownica kręci się sama, ma tradycyjne takie elementy sterujące, natomiast nie ma kierowcy. Także wsiadamy do samochodu, klasyczny układ siedzeń, porusza się tylko do przodu, no i jedziemy sobie, zamawiamy oczywiście przez aplikację, bo każdy z tych pojazdów, o których dzisiaj będę mówiła, czyli Waymo i Zoox, mają swoją własną aplikację, którą ściąga się właśnie tam poprzez aplikację w Stanach Zjednoczonych, trzeba podać numer ze Stanów, więc to jest jakby dla tych, którzy mają tam także numer telefonu. I ten przejazd Waymo jest płatny. To jest normalna robotaxi tak zwana. Waymo porusza się samochodem elektrycznym, głównie Jaguarem I-Pace. To jest ten jeden z takich modeli, które głównie wykorzystuje Waymo. No i na dachu ma takie masywne wieżyczki z radarami, lidarami, czujnikami, kamerami i porusza się głównie w Kalifornii, ale też w Teksasie. Także mamy te dwa takie obszary, gdzie głównie mają one zezwolenie, oficjalnie działają jako robotaksówki. No i taką taksówką się poruszałam. Muszę przyznać, że bardzo płynę na jazdę. Na początku oczywiście
0: strach
1: było. Było. W ogóle to było niesamowite, bo najpierw siadłam właśnie koło kierowcy, którego nie było, kierowca duch. Ale jak w ogóle wsiadłam do samochodu, to nagle ogarnęła mnie taki błogi spokój, bo nagle samochód zaczął do mnie mówić. Witaj Katarzyno,
0: co słychać?
1: Taka temperatura, czy ci nie za ciepło, nie za zimno? Prosimy tutaj, jaką chcesz muzykę? Włączył od razu jakąś spokojną muzykę, żeby uspokoić. Jazda była bardzo płynna. To, co mnie uspokajało na pewno, to było to, że widziałam duże ekrany i widziałam, że on widzi. To znaczy na tych ekranach było pokazane cały czas tor jazdy, przejazd, no i także oczywiście wszystkie przeszkody i różni uczestnicy ruchu drogowego na tym radarze. Także ja widziałam, że on ich widzi swoimi czujnikami. No, przejeżdżałam przez różnego rodzaju skrzyżowania, przez drogi, przez które krzyżują się różne drogi uczestników ruchu drogowego. Przepuszczał pieszych. Naprawdę była to jazda bardzo płynna, aż za drugim razem
0: gwałtownego hamowania czy przyspieszania.
1: Nie, ale naprawdę też fajnie dynamicznie jechał. To nie było tak, że spowalniał jazdę, tylko jechał spokojnie, ale też nie utrudniając ruchu innym. I naprawdę jak już drugim razem wsiadłam, obydwie jazdy właśnie przejeżdżałam w tym roku w Stanach Zjednoczonych, za drugim razem wsiadłam i sama się złapałam na tym, że zbyt dużo już zaufałam tej technologii i zbyt łatwo się dałam, że tak powiem, troszeczkę omamić, że w ogóle moja czujność została uśpiona, bo tak było

0: spokojnie. Natomiast drugi pojazd, którym się poruszałam, to jest inny pojazd ZUX, który znowu należy do konkurencyjnej firmy tutaj przez produkowanej przez Amazona. To też jest robotaksi, natomiast to jest taka nowość i całkowicie inny typ pojazdu, bardzo ciekawy, też w pełni autonomiczny, bez kierownicy i pedałów. To w ogóle nie ma nawet kierownicy i pedałów. To nie jest tak, nie ma.
1: Jak się tam odnaleźć?
0: Nie ma w ogóle miejsca kierowcy, nie ma posiadania, nie ma w ogóle miejsca dla kierowcy, nie ma elementów sterowania. Konstrukcja to jest taka, można powiedzieć, kapsuła, która porusza się, uwaga, w dwóch kierunkach. Czyli jest to konstrukcja, takie pudełko, które może chodzić do przodu, do tyłu, zależy. Jest to, no, ma to ulepszyć, ułatwić manewrowanie w miastach. Ma cztery fotele naprzeciwko. No i jest to pojazd całkowicie zbudowany od zera. Porusza się on także w Kalifornii głównie. Natomiast taka nowość, ponieważ on do tej pory był w wersji testowej i był gratis, można było sobie do niego zamówić, oczywiście też przez aplikację wsiąść, ponieważ był w wersji testowej. Ale uwaga, dwa tygodnie temu już zdobył licencję, tak samo jak Waymo, przez amerykański Krajowy Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i już od sierpnia może poruszać się i porusza się na licencji. To oznacza, że mamy drugi rodzaj, kolejny właśnie oficjalnej robotaksi. No i od jesieni, czyli już niedługo zacznie, od przyszłego miesiąca, będzie to już pojazd płatny i będzie się poruszał głównie w Las Vegas. Więc mamy ten Waymo i ZUX. To są te takie najbardziej popularne.
1: Mamy to już dzisiaj, w naszej rzeczywistości, nie tylko w przyszłości, bo nam się wszystkim wydaje, że o, jaka to odległa przyszłość, te pojazdy autonomiczne. W pełnym wymiarze tak, ale w takim mniejszym wymiarze, gdzie na przykład poruszamy się w obrębie jednego miasta, technologia już na to pozwala i to jest niesamowite. Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Przypominam, razem z nami Kasia Dobrzańska-Hunko, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i podróżnik, który zapoznał się już z technologią samochodów autonomicznych. Wrócimy do naszej rozmowy za chwilę.

0: 20.30 PRK, Polskie Radio Kierowców, Emilia Kraszczewska. Rozśpiewana, roztańczonym krokiem wbiegła do studia.
1: No tak, bo taki fajny tytuł piosenki. Hail, hey, soul sister, a ty mój brother jesteś. Soul brother.
0: No. Jak miło.
1: No. I nasi słuchacze też oczywiście.
0: Wszyscy,
1: a na drogach coraz lepiej, tyle powiem.
0: Same miłe wiadomości. No, no to ruszamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Coraz lepiej, chociaż jeszcze największe utrudnienia cały czas są na autostradowej jedynce, ale to z pewnością wiecie, jeżeli przejeżdżacie przez Grudziądz w kierunku Gdańska, Gdyni, no ogólnie do Trójmiasta, tam prowadzone są prace drogowe, chociaż w drugą stronę do Łodzi cały czas też przewężenia są. Można to ominąć jak zawsze drogą krajową numer 91 przez Pelplin, Gniew, miejscowość Nowe, no i z powrotem wrócić w Nowych Marzach na trasę. Jeżeli chodzi o trasy małopolskie, to już wcześniej mówiłam, że no dość spory korek jest na właśnie obwodnicy Krakowa, dokładniej na wysokości Kryspinowa i ten korek jest do węzła Kraków-Skawina. Nie wiemy, co się tam dzieje, ale korek był wcześniej chyba trochę dłuższy. Teraz widzimy, że już jest drożny.

0: bardziej drożny, o, można powiedzieć tak, ten przejazd w kierunku Tarnowa, chociaż jeszcze służby na miejscu na pewno pracują. Czekamy na wasze wiadomości z A4. I to nie wszystko, bo ta sama autostrada korkuje nam się od Katowic właśnie w kierunku Krakowa na wysokości Trzebini i w Chrzanowie, gdzie trwają prace drogowe. To Małopolska i jeżeli chodzi o pracę służb, to cały czas są też takie na S17, która łączy się ta ekspresówka z S12 na wysokości węzła Kurów Zachód. Tam korek ma mniej więcej 3 km i to też, jak mówiłam przed chwilą, prace drogowe. A jeżeli chodzi o informacje od służb, to cały czas jeszcze mamy utrudnienie na S6 od węzła Jarkowo do węzła Kiełpino. Tam na 67 km osobówka uderzyła w bariery. No i zajęty jest pas rozbiegowy w miejscowości Jarkowo od godziny 18. Nie, jeszcze droga krajowa numer 72, to akurat województwo wielkopolskie, Konin-Turek, miejscowość Muchlin. Od godziny 17 na miejscu działają drogowcy po zderzeniu trzech busów. Wprowadzony jest przejazd jednym pasem naprzemiennie i te utrudnienia powinny zakończyć się za pół godziny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 25 minut do 21. PRK Polskie Radio Kierowców. Kasia Dobrzańska-Hunko, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jest z nami, ale dziś w roli pasażera samochodu autonomicznego, a dokładnie taksówki autonomicznej. To było w Stanach, ale podobno i do Europy trafi ta nowinka, prawda?
1: Tak, rzeczywiście już niedługo, wstępne już są rozmowy w Wielkiej Brytanii, w Londynie ma się pojawić w przyszłym roku, ale w Unii Europejskiej już 3 dni temu taką wiadomość przeczytałam, że jest już podpisana umowa.

0: W Europie, no właśnie, Bawaria chce być pionierem, Monachium, w Monachium takie robotaksi będą już działały, mówię tutaj oczywiście o firmie Waymo, do końca 2027 roku. Także ta przyszłość już tu jest, ta przyszłość już jest teraźniejszością. Robotaksi jeżdżą. Co więcej, w Stanach Zjednoczonych przeszły testy skuteczności. Rzeczywiście amerykańska agencja do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego stwierdziła, że poprawiło się bezpieczeństwo ruchu drogowego w porównaniu do zwykłych samochodów.
1: No właśnie o to chciałem zapytać, jak to wygląda.
0: O 68% i 81% mniej rannych. 81%, nie 81% oczywiście. Także są wyniki prowadzone przez amerykańską agencję. No i są rezultaty, czyli mamy mniej wypadków i mniej ofiar rannych i śmiertelnych. No i teraz jest to chyba przyszłość, bo w końcu mamy ograniczenie tego błędu ludzkiego, bo przecież w wypadkach drogowych to głównie czynnik ludzki powoduje te wypadki. Ponad 90% to jest ten czynnik ludzki. Teraz staramy się wszystko, aby wprowadzić ten bezpieczny system, który jest we wszystkich programach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, krajowych, wojewódzkich, europejskich i światowych, wyznaczonych przez ONZ. Czyli stosujmy ten bezpieczny system, który ogranicza nasz błąd, bo wiadomo, że człowiek jest człowiekiem, robi błędy, co oczywiście nie jest wymówką i powinniśmy cały czas doskonalić się i być świadomymi uczestnikami ruchu drogowego i odpowiedzialnymi. Niemniej jednak te błędy zawsze gdzieś się pojawiają, dlatego ta technologia ma nam pomóc w ograniczeniu tych błędów i między innymi, jeśli chodzi o pojazdy, to takimi pojazdami są właśnie te robotaksówki na razie, ale w przyszłości pojazdy autonomiczne, które pewnie będą dla większej liczby osób, nie tylko dla pasażerów taksówek.
1: Jak się okazuje, na przykład statki, które są już autonomiczne i będą, jednak gdzieś tam, bo to jest też w ogóle historia, że taki statek prowadzi kapitan, e-kapitan, który może być tysiące mil od takiego statku. No to gdzie ten mostek budować? To już tak oczywiście żartując. Ale jest taka procedura, która pozwala na przejęcie kontroli przez człowieka. Ciekawe, jak to w tych samochodach wygląda. Chyba nie ma.
0: Jeszcze, bo to nie jest tak, że te pojazdy mają już całkowity poziom autonomiczności. Mamy skalę według takiej normy SAE między 0 a 5. I te pojazdy, o których wspomniałam, autonomiczne, czyli ZUX i Waymo, mają na razie ten poziom 4, czyli to jest bardzo wysoka automatyzacja. Natomiast to nie jest jeszcze pełna automatyzacja. Ta pełna 5 to jest znak, że samochód sobie poradzi zawsze, wszędzie, we wszystkich warunkach i na wszystkich drogach na świecie. Oczywiście nie wszystkie drogi są przygotowane na to. Co więcej, pamiętajmy, że te pojazdy cały czas jeżdżą w kontrolowanych mniej więcej warunkach, to znaczy w miastach o wyznaczonych, które już znają, które mają zeskanowane, które wiedzą, jak wyglądają pod kątem infrastruktury, więc to są, można powiedzieć, jakiekolwiek bezpieczne, kontrolowane warunki, natomiast nie możemy nagle przerzucić sobie tych pojazdów do nowego terenu, tylko one oczywiście w Niemczech, w Monachium będą musiały przechodzić testy, mapy i to wszystko będzie troszeczkę trwało. Także nie możemy powiedzieć, że ta pełna, wysoka automatyzacja już tu jest, no ale jest bardzo blisko i oczywiście zawsze musi być ten element, kiedy musimy zareagować. Natomiast te pojazdy, o których wspomniałam, akurat taksi, są nie do reakcji, są do tego, aby mamy kontrolę w aplikacji, co jest troszeczkę straszne i rzeczywiście jak tam był taki ekran, no to miałam możliwość 3 guziczków wciśnięcia, tylko choćby w ZUX. Czyli temperatura, zmiana temperatury, zmiana muzyki i ten 3 guziczek wezwij pomoc. Także to była jedyna możliwość reakcji. Tak. No ale to są te robotaksi, a zobaczymy, jak to się sprawdzi w Europie, czyli w Monachium już w przyszłym roku.
1: Zakładamy, że 2050 rok, bo taka jest jakby ta dyrektywa unijna, czy właściwie takie postanowienie krajów, które należą do Unii Europejskiej, że 2050 to ma być 0 ofiar śmiertelnych. No. Myślisz, że ta automatyzacja przyczyni się do tego, że ten cel będzie łatwiej osiągnąć?
0: Myślę, że się przyczyni, ograniczy ten błąd ludzki, ale boję się, że mogą pojawić się inne problemy, które dzisiaj nie są spowodowane z winy człowieka. Także musimy być też, pamiętajmy też, że mimo, że ta technologia jest niesamowicie wygodna, ta automatyzacja

0: klimatyzacja, także w naszych pojazdach, to musimy mieć zawsze tą czujność i tą świadomość, że póki co to my odpowiadamy za bezpieczeństwo i nie możemy zrzucać odpowiedzialności choćby na autonomiczny pojazd. Także mam nadzieję, że to będzie do tego zmierzało, ale wydaje mi się, że jeszcze potrzebna jest duża ilość badań, testów, ale wydaje mi się, że znacznie na pewno ograniczy to błąd ludzki.
1: No i zmęczenie wynikające z błędu, znaczy albo błąd wynikający ze zmęczenia. Przykład autokaru, który ostatnio 12 polskich pasażerów zginęło. Może gdyby tam był jakiś rodzaj automatycznego pilota, może to potoczyłoby się inaczej. Oczywiście to jest tylko gdybanie. Ja tutaj absolutnie nie wystawiam żadnych tez, bo to ja nie jestem kompetentny w tej kwestii. Ale tak sobie marzę, że może to kiedyś rzeczywiście sprawi, że tak jak mamy dzisiaj asystenta pasa ruchu czy radar, który utrzymuje odległość między pojazdami, że trochę dalej to pójdzie. I nie, że nas wyręczy, ale będzie nas wspomagać. No i tak jak powiedział profesor dzisiaj Burciu z Uniwersytetu Morskiego, wciąż najbardziej tym zawodnym elementem jest człowiek, ale człowiek jest też tą instancją, która reaguje, kiedy zawiedzie maszyna. Więc tak się trochę jakoś uzupełniamy z tymi maszynami. Kasiu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Powiem szczerze, no nieładne uczucie, ale trochę ci zazdroszczę, bo to musi być ekscytujące wsiadać do takiego pojazdu, gdzie nie mówisz dzień dobry wchodząc tam, bo w sumie do kogo? Czy mówisz?
0: Ja mówiłam.
1: Mówiłaś.
0: Oczywiście, okay. Oczywiście, że mówiłam. Nie słyszałam odpowiedzi, mówiłam. Można zobaczyć te filmiki także na Instagramie, moim imię, nazwisko i to wyskoczą te filmiki. Bardzo fajne doświadczenie. No i czekamy, aż takie także pojazdy pojawią się na naszych drogach.
1: To tylko kwestia czasu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Spokojnego i miłego wieczoru życzymy. A państwo mogą zabrać głos w tej sprawie. Proszę do nas mówić lub też pisać w naszej aplikacji.

0: RKA, Polski Radio Kierowców, 10 minut do 21. Co, spać się chce już troszkę?
1: A co, zauważyłeś, że tutaj sobie zadziewałam?
0: Nie, no gdzie? Tak tylko pytam.
1: Wiesz co, no to już jest późna godzina, ale jeszcze nie śpimy. A zwłaszcza ci, którzy...
0: za kierownicą?
1: Nie, my tutaj, a ci co za kierownicą to już w ogóle.
0: Nie. Tak, my zrobimy wszystko, żebyście tam nie zasnęli, więc...
1: Chyba, że ktoś stoi w korku, już mu się po prostu...
0: Jak wam się chce spać, to wiecie co robić. Śpiewacie mana, mana. I wtedy od razu się odechciało.
1: Od razu się robi raźniej.
0: Dobrze, to jedziemy dalej. Kto może, niech śpiewa, a przede wszystkim wszyscy, to proszę, żeby słuchali.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Właśnie tutaj odpalamy sobie mapy i patrzymy, gdzie są największe utrudnienia. Jest już ich naprawdę niewiele. Tak naprawdę dwa odcinki w województwie małopolskim. Chodzi jak zawsze o autostradę A4 przed Chrzanowem, a w trasie z Katowic do Krakowa mamy ten korek, a dalej już właśnie na obwodnicy miasta Krakowa. Dokładnie, jeżeli jesteście na wysokości Kryspinowa, tutaj kierowcy zaczynają zwalniać i korek kończy się na węźle Kraków-Skawina. To trasa w kierunku Tarnowa, a dalej Rzeszowa. No i widzimy, że tam jest zdarzenie drogowe. Cały czas jeszcze nie mamy informacji od służb, chociaż ten korek jest coraz mniejszy, więc za niedługo miejmy nadzieję, że autostradową czwórką pojedziecie na przykład do wspominanego już Tarnowa. Jeżeli chodzi o kolejne odcinki, gdzie jeszcze mamy spore utrudnienia, no to jest to węzeł łączący S12 z trasą ekspresową S17 na wysokości węzła Kurów-Zachód, a w trasie do Lublina. Jeżeli chodzi o trasę w województwie pomorskim, no to jest to Nowa Cerkiew, a też wcześniej w województwie kujawsko-pomorskim w Arlubie. Tam na A1 prowadzone są prace drogowe, dlatego zwalniacie cały czas tak naprawdę w stronę Łodzi i w kierunku Trójmiasta. Ominąć można te problemy drogowe na drodze krajowej numer 91. Tutaj przejeżdżacie przez miejscowości Nowe, Gniew, Pelplin i zjeżdżacie z powrotem na autostradową 1. I jeszcze zaglądamy na prace służb. Takie prowadzone są na S1 w Mysłowicy.

0: ulicach od godziny 19 do 5 rano. Trzeba tam zwolnić do 50 km na godzinę. Tak samo jest na S1 w Lędzinach, a na S8 w kierunku Warszawy też prowadzone są prace od 20. One będą do godziny 6 i to dokładniej remont nawierzchni. Zajęta jest lewa część jezdni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 21. PRK, Polskie Radio Kierowców na luzie. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Raciborzu 25 stopni, najcieplejsze miejsce w Polsce, najchłodniej w Suwałkach 17. Synoptycy zapowiadają, że nocą zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale tylko na wschodzie. No a później pojawi się więcej deszczu, no a także burze, i to z gradem i silnym wiatrem i z opadami do 50 mm, czyli to sporo. Temperatura minimalna od 12-13 na krańcach wschodnich, około 15 w centrum, do 18 na zachodzie i lokalnie na południu, w rejonie oddziaływania wiatru fenowego. Chłodniej w dolinach podgórskich Karpat, około 9 stopni. No i ten wiatr do 85 km na godzinę, a w czasie burz do 75, czyli będzie wiecznie, dość chłodno i do tego deszczowo. Tak w wielu miejscach w Polsce zapowiada się pogoda. To głównie oczywiście w części zachodniej, bo na wschodzie jeszcze trochę więcej przejaśni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekamy na Państwa głosy, również w sprawie pojazdów autonomicznych. No i mamy tutaj taki wpis od Państwa. Waymo już ma na swoim koncie zarówno ofiary, jak i potrącone dzieci pod szkołą, ale najlepsze są wtedy, kiedy stoją na skrzyżowaniach jak jelenie w światłach reflektora i blokują centrum miasta przez godzinę. Jeśli Państwo są innego zdania albo potwierdzają tę opinię, to proszę bardzo, zapraszam do dyskusji. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po 21. Spokojny wieczór na drogach, chociaż miejscami trochę pada. Trzeba uważać, Emilia tutaj tańczy z lekka.
1: Macham rączkami tutaj.
0: Tak. I ale wcale nie jest to mana mana.
1: No nie, tylko to randewu. Nie jest mana mana, ale chyba już tutaj troszeczkę się bardziej uspokoję, bo niestety mamy nowe wiadomości, nie najlepsze, więc trzeba trochę zejść do poziomu zero.
0: Okej, okay, to ruszamy.
1: No.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bo zaglądamy na Śląsk. Tutaj informacja dosłownie sprzed paru minut. Droga krajowa numer 78, Tarnowskie Góry, Siewierz, dokładnie w miejscowości Świerklaniec, na 81 kilometrze. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Na miejscu działają służby, również te ratunkowe. Wprowadzony jest ruch naprzemienny także w obu kierunkach i w kierunku właśnie miejscowości Siewierz i do Tarnowskich Gór. Jedziecie naprzemiennie jednym pasem. Od 20.45 już są te utrudnienia i one potrwają jeszcze do 23.00. Także z drogi krajowej numer 78 lepiej uciekać przez najbliższy czas. Przypomnijmy, to województwo śląskie. I jeżeli chodzi o prace, które jeszcze trwają, to S6 od miejscowości Jarkowo do węzła Kiełpino na 67 kilometrze. Utrudnienia mamy w obu kierunkach, a także na drodze krajowej numer 72 w województwie wielkopolskim. To odcinek Konin-Turek w Muchlinie na 27 kilometrze. Prowadzeni jesteście także jednym pasem naprzemiennie. A jeżeli chodzi o to, co się dzieje jeszcze na trasach i widzimy to na mapach, no to dawno nie zaglądaliśmy na trasę wojewódzką numer 216. Bardzo popularną tą trasę, która prowadzi was właśnie z Helu do Władysławowa na przykład. Tutaj sytuacja wygląda dużo lepiej. Przed chwilą jeszcze korkowała nam się dość mocno ta trasa wojewódzka do Władysławowa. Teraz powinniście jechać już bez większych problemów. A jeżeli chodzi o trasę Nowy Targ, Zakopane, tutaj też zdecydowanie lepiej to wygląda. Droga krajowa numer 47. Mieliśmy wcześniej zator w Szaflarach, czyli na trasie właśnie do Zakopanego. Teraz sytuacja też jest lepsza.

0: pierwsza. I jeszcze mówiliśmy wcześniej o tym, co się dzieje na autostradowej czwórce na dwóch odcinkach. Cały czas dość spory korek jest, jeżeli wyjeżdżacie z Katowic i przejeżdżacie przez Chrzanów w drodze do Krakowa. I podobna sytuacja, spore przewężenie autostradowej czwórki na wysokości węzła Tyniec do węzła Kraków-Skawina. Tam bez zmian cały czas korek ma mniej więcej 3 km i to trasa w kierunku Tarnowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 19 minut po 21. PRK, Polskie Radio Kierowców. Połączenia wakacyjne znikają, pojawiają się nowe między dużymi miastami. Wrócą kursy dla uczniów. Na niektórych trasach podróż będzie krótsza. Tak prezentują się szczegóły jesiennej korekty rozkładu jazdy na kolei, która wejdzie w życie w najbliższą niedzielę. Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity mówi, że nowe połączenia pojawią się na kilku trasach.
1: Pasażerowie zyskają nowe połączenia z Poznania do Olsztyna oraz z Gorzowa Wielkopolskiego, a od 4 września na trasę Poznań-Olsztyn wyjedzie nowy pociąg IC Gopło. Podróż między tymi miastami potrwa 3 godziny 18 minut. Zmieni się także trasa pociągu IC Gryf. Od września pojedzie on ze Szczecina przez Olsztyn do Ełku, a czasowo również do Białegostoku. Po raz pierwszy pociągi dalekobieżne zatrzymają się także w Spychowie.
0: Kilka dni temu minister infrastruktury zapowiedział, że w przyszłym roku pociągi Pendolino będą jeździć na trasach z Warszawy do Krakowa i Katowic z prędkością 250 km na godzinę. Ale już we wrześniu podróż niektórymi składami na trasie do Krakowa będzie krótsza, mówi Mateusz Gdowski.
1: Krótsza będzie również podróż między Warszawą a Krakowem. Od września najszybsze Pendolino pokona tę trasę w 2 godziny 15 minut. Szczegóły jesiennej korekty rozkładu jazdy znajdą Państwo na intercity.pl.
0: Jesienna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do grudnia. No a potem kolejna korekta. Tymczasem Państwo do nas piszą, porównajmy robotauta do komputerów. Kiedy komputery były ewenementem na rynku, kto słyszał o komputerowych wirusach? A dzisiaj ile setek tysięcy, a nawet milionów dziennie jest zamienianych w bezużyteczny szmelc dzięki wirusom? I to samo czeka robotauta. Tyle tylko, że robotauto ma nie jeden, a kilka komputerów, więc dużo więcej możliwości wirtualnej inwigilacji. I gdyby to tylko o inwigilację chodziło, ja się obawiam destrukcji, bo gdyby ktoś przejął kontrolę nad samochodem, lepiej nawet głośno tego nie mówić. PRK, Polski Radio Kierowców, nasza aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji.

0: 21.30, wcale nie Kuba, tylko Emilia i Kleszczewska, żeby już pełnym zdaniem. I wiadomości dla kierowców właśnie teraz. Kojące, nerwowe, emocje.
1: Będę mówiła, postaram się nie mówić nerwowo, bo po co denerwować też i stresować naszych słuchaczy.
0: Ale treść raczej...
1: Treść już troszeczkę bardziej niepokojąca.
0: No to proszę słuchać uważnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No a coś nam się posypały te wiadomości. Już myślałam, że przed 22 raczej zakończymy dzisiejszy dzień, jeżeli chodzi o korki na trasach, a jednak nie. Autostrada A2, województwo lubuskie, od węzła Torzym do węzła Jordanowo, w pobliżu miejscowości Koryta. Na 40 km była kolizja dwóch samochodów osobowych i zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy, ale możecie jechać przez miejsce obsługi pasażera w miejscowości właśnie Koryta. Te utrudnienia jeszcze do godziny 23. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 78, to mamy aktualizację. Ranna została jedna osoba. W tym wypadku, jak się okazuje, to województwo śląskie w pobliżu miejscowości Świerklaniec. Na 81 kilometrze samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Na miejscu działają służby właśnie także ratunkowe. Jeżeli chodzi o przejazd, to jedziecie w obu kierunkach, ale kierowani jesteście jednym pasem naprzemiennie. Droga krajowa numer 12, województwo mazowieckie, Radom-Przysucha, miejscowość Wolanów, tam na 495 kilometrze rozlał się olej, który właśnie mamy do 497 kilometra. Jeżeli chodzi o przejazd, to jedziecie, ale jednym pasem naprzemiennie także. I te utrudnienia do 23 będą, a jeżeli chodzi o ekspresową szóstkę, to

0: jeszcze nie zakończyły się prace w Jarkowie na 67 kilometrze, województwo zachodniopomorskie, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery po godzinie 18. No i od dłuższego czasu zajęty jest pas rozbiegowy w miejscowości Jarkowo, chociaż tam większych utrudnień nie widzimy, także przez S6 już za chwilę będziecie mogli na spokojnie przejechać. Jeszcze czekamy na Wasze wiadomości. Numer bez zmian 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i oczywiście aplikacja też bez zmian, więc można brać i korzystać. I to mówić i pisać, to już Państwo sobie wybiorą, która forma lepsza.

0: 20 minut do godziny 22 PRK, Polskie Radio Kierowców. Teraz trochę o pogodzie będzie. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami na zachodzie kraju. Alerty obowiązują do jutra. Lokalnie mogą wystąpić podtopienia.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz 9 powiatów województwa lubuskiego, w tym Zielonej Góry i okolic. RCB apeluje, by nie zbliżać się do wezbranych rzek i słuchać poleceń służb. Dla tych samych regionów ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami ogłosił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk IMGW Przemysław Markiewicz mówił, że burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu.
2: A prognozowana ich wysokość wyniesie miejscami nawet do 50 mm.
1: Ostrzeżenie obowiązuje od dzisiejszego wieczora do jutrzejszego poranka. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Proszę uważać. Tymczasem czytamy w naszej aplikacji. Dobry wieczór, panie redaktorze. Nie chcę tracić przyjemności z jazdy samochodem. Korzystam z wielu systemów wspomagających i asystentów, ale decyzje, którędy i o której jadę, zostawiam dla siebie. Nie wyobrażam sobie, żeby moją pracę w całości przejął asystent AI. Nie wyobrażam sobie, że PR miałby prowadzić bot. Pozdrawiam Norbert, to napisał nasz słuchacz. No a państwo mogą do nas cały czas pisać i mówić. Mamy jeszcze jedną informację głosową.
3: Cześć, Krzysztof z Kiosit. Odnośnie autonomicznych samochodów daleko nie trzeba sięgać, wystarczy pojechać do Shenzhen. Tam jest sytuacja taka, że są autonomiczne autobusy, które jeżdżą, ale ciekawostka, mają w środku kierowcę. Kierowca ma jedynie nadzorować pracę systemu i w razie potrzeby zareagować. Tak naprawdę nie robi nic, oprócz tego, że tam fizycznie jest. Ale ta świadomość, że człowiek jest wewnątrz, pomaga innym użytkownikom czuć się bezpiecznie.

0: Pozostaje do zastanowienia. Pozdrawiam serdecznie. Hej.
1: Też pozdrawiamy. No Shenzhen, miasto w Chinach, które powstało z niczego i nagle, bo taka była decyzja władz i się udało. Potem była decyzja o tym, że trzeba zbudować w krótkim czasie tysiące ładowarek do samochodów elektrycznych. Zbudowano dwa razy tyle. No Chiny to kraj, który przełamuje rozmaite stereotypy i rozmaite też technologie. I tutaj w tym przypadku no, autobus autonomiczny może budzić obawy, ale jak słyszymy, niekoniecznie trzeba się tego bać tak naprawdę. PRK, Polskie Radio Kierowców, jeszcze przez chwilę mogą Państwo do nas pisać lub mówić.

0: 10 minut do godziny 22. PRK, Polskie Radio Kierowców. No i zaglądamy na drogi. Zaprasza Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ostatni dzisiejszy serwis w PRK, a cały czas dość sporo się jeszcze dzieje na trasach. W Lubuskiem na autostradzie A2 między węzłami Torzym i Ordynowo na 40 km zderzyły się dwa samochody osobowe. Drogowcy zablokowali przejazd w kierunku stolicy, chociaż możliwy jest przejazd przez miejsce obsługi pasażerów w miejscowości Koryta. Przed 21 w Świerklańcu na drodze krajowej nr 79 samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, ale tam możecie jechać, ponieważ drogowcy przepuszczają kierowców jednym pasem w kierunku Tarnowskich Gór i do miejscowości Siewierz. Nie widzimy natomiast już większych problemów na S6 w województwie zachodniopomorskim, a tam wieczorem w Jarkowie samochód osobowy uderzył w bariery i najprawdopodobniej pojazd został już usunięty, także można jechać do Szczecina. Prawdopodobnie wszystkimi pasami tam na mapach nie widzimy żadnych przewężeń ani korków. Zakończyły się też utrudnienia na drodze krajowej nr 72 w Muchlinie, a to województwo wielkopolskie. Tam zdarzyły się trzy busy. Dwie osoby w tym wypadku zostały ranne, a kierowcy przepuszczani byli tylko jednym pasem. I jeszcze na koniec przypominamy o pracach drogowych. Od 19 na S1 w województwie śląskim trzeba zwolnić do 50 km na godzinę w Mysłowicach, a także w Lędzinach trwa demontaż bramownic i te problemy mogą być z przejazdem w kierunku Tychów i Pyrzowic. Jeżeli chodzi o informacje, to one jeszcze w Polskim Radiu w programie pierwszym, także czekamy na Was.

0: wiadomości zarówno pod numerem telefonu 22 513 11 11. Dostępna jest jak zawsze nasza aplikacja mobilna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu na luzie. Bardzo Państwu dziękujemy. Na koniec jeszcze co? Mana, mana? No właśnie, i z tym zostawiamy Państwa na nadchodzące godziny. Bardzo dziękujemy. Emilia Kleszczewska, Ewelina Dobrzyńska, Maciej Sampolski, Marcin Koczyba. Do usłyszenia.

Komu się udało, niech odpala za chłopaków joje i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta, rapi, zioło, to jest lek. Na plecach mamy sporo, ja wiem, i sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

zawsze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości.

intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

się kasztel i zaryczał w swej omnipotencji. Ciągle tylko gips i leukoplaster. Ej, posłowie, ciut więcej inwencji. Czas zmurszałe odrzucać struktury, wzwyż posuwać się po szczeblu szczebel. Róbmy konkurs, ministrze kultury, na najbardziej atrakcyjny knebel.

właściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc